0: odcinku uruchomiliśmy autobusową komunikację zastępczą T16 oraz tymczasową linię tramwajową 43. Prosimy pasażerów o sprawdzenie nowych rozkładów jazdy jeszcze przed wyjściem z domu.
1: Rozkłady są na bieżąco aktualizowane na stronie transportgzm.pl i transportgzm.pl. W dworku Tiferet w Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej. Impreza organizowana jest cyklicznie, powstała z potrzeby zatrzymania się choć na chwilę w świecie pełnym pośpiechu, hałasu i nadmiaru bodźców. To kameralne spotkanie ludzi, którzy chcą pobyć bliżej natury, sztuki i siebie nawzajem, podkreśliła Katarzyna Kulińska-Pluta z Żareckiego Magistratu.
2: To czas, który można zatrzymać, czas, który można poświęcić na wypoczynek na łonie natury, czas, który można poświęcić na warsztaty twórcze, spotkania autorskie, muzykę improwizowaną czy wypoczynek przy gongach oraz misach.
1: Festiwal potrwa do jutra. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Wieczorem miejscami, zwłaszcza na południu regionu, duże i zanikające przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Po północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
3: A zaczynamy od gorącej drugiej połowy meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Świata w piłce nożnej Anglia-Francja. W studiu jest Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej Radiowej Jedynki.
4: Dobry wieczór. Rzeczywiście po pierwszej części spotkania wydawało się, że losy są rozstrzygnięte. Anglia prowadziła 4-0. Rice trafił na początek, potem Konsa i dwa razy Bukayo Saka. Ale wtedy rozpoczęła się pogoń Francuzów. Gol Mbappé, Barkoli, ponownie Mbappé. Anglicy wrócili do gry po strzale Bukayo Saki w 87 minucie i już prowadzili 5-3, ale Francja jeszcze raz podjęła rękawice. Ousmane Dembele i 4-5 w doliczonym czasie, a przed momentem Jude Bellingham trafia na 6-4 dla Anglii i chyba już takim wynikiem zakończy się to spotkanie, ale ważne jest to, co zrobił Kylian Mbappé. Strzelił swojego 9. i 10. gola na tym mundialu. Ma ogromną szansę na koronę króla strzelców i w tym momencie staje się też najlepszym strzelcem mundiali w historii. Ma 22 gole na 3 mundialach. Wyprzedza w tej klasyfikacji Leo Messiego.
3: Tomasz Kowalczyk, a ile jeszcze do końca meczu?
4: Do końca meczu, właśnie, to spotkanie w tym momencie się już zakończyło.
3: Czyli
4: Anglia wygrała 6-4.
3: Bardzo dziękujemy, Tomasz Kowalczyk. Jeszcze przypomnijmy, że dziś wieczorem emocje, miejmy nadzieję, będą równie gorące, bo to już finał i też specjalna audycja w Radiowej Jedynce. Ta audycja o 21.
4: O 21 zapraszamy na audycję. Andrzej Janisz w studiu, Andrzej Dawidziuk, także Olaf Lubaszenko razem z Filipem Jastrzębskim. Moc emocji, telefony od słuchaczy. Zapraszamy na tą niezwykłą jutrzejszą niedzielną finałową noc.
3: Bardzo dziękuję, Tomasz Kowalczyk. Emocje były spore. Nie milkną też emocje i polityczne komentarze. Po wecie prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej, Andrzej Szejna z Lewicy krytycznie ocenił decyzję prezydenta.
5: Krótko mówiąc, te miliony Polaków oszukał i być może gdyby przed wyborami powiedział, że zawetuje każdy projekt, który będzie zmierzał do sprawiedliwego, zgodnego z poczuciem sprawiedliwości, uregulowania ich relacji, a więc dania prawa do życia godnego, do równego traktowania w świetle konstytucji, do po prostu kochania się tak, jak sobie to ci ludzie wyobrazili i wymarzyli, to te 200, 300, 400 tysięcy głosów by stracił. I być może by przegrał wybory, ale był na tyle sprytny, że skłamał.
3: Poseł PiS Jarosław Sellin uważa, że prezydent wetując ustawę stanął po stronie konstytucji, bo proponowane przepisy ją naruszały.
6: Tak naprawdę jak się w nią wczytać, to jest ustawa o legalizacji małżeństw jednopłciowych. Mało tego, ta ustawa, na to prezydent zwrócił uwagę, nowelizowała 238 ustaw. Jest to więc ustawa nie rozwiązująca jakąś prostą sprawę, tylko absolutnie wywracająca do góry nogami cały ustrój prawa rodzinnego w Polsce. To jest ustawa, można powiedzieć, konstytucyjna. Miała w gruncie rzeczy taki charakter. Dlatego taka reakcja prezydenta, bo on jest strażnikiem konstytucji.
3: Ustawa o statusie osoby najbliższej przewidywała, że dwie pełnoletnie osoby będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę, rejestrowaną potem w Urzędzie Stanu Cywilnego, regulowała sprawy majątkowe, obowiązek alimentacyjny czy możliwość korzystania z

0: mieszkania. Nie będzie przestojów i inwestycja zajmie mniej czasu. Port Polska podpisał umowę z Energa Operator w sprawie budowy kolei dużych prędkości. Wiceprezes Portu Polska Piotr Rachwalski mówi, że porozumienie obejmuje też budowę infrastruktury zasilającej nowe linie kolejowe.
1: Pojawia się cały szereg wyzwań dotyczących i projektowania, i późniejszej budowy, a także eksploatacji tego typu infrastruktury. To są kwestie tego chociażby finansowania tych obiektów, finansowania linii zasilających, miejsc, punktów styku. Wszystkie te rzeczy, między innymi nasze porozumienie, dzisiaj załatwia.
0: Jako pierwszy powstanie odcinek kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią. Pociągami będzie można dojechać z obu tych miast na nowe lotnisko w Baranowie. Prezes Energa Operator Robert Świeżyński podkreślił korzyści płynące z porozumienia.
2: Port Polska jest pierwszą organizacją tego typu, która prowadzi takie projekty infrastrukturalne, z którą udało nam się podpisać takie porozumienie. To bardzo ważne, dlatego że oznacza, że na terenie całego kraju, we wszystkich tych 8 województwach, w których możemy się spotkać, postępować będziemy według tych samych zasad. To jest korzystne dla obu stron.
0: Koleje dużych prędkości docelowo połączą Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław. Możliwe będzie też wyprowadzenie do granicy z Czechami i Niemcami. Przeterminowane produkty, bałagan i brak dokumentów to najczęstsze grzechy nadmorskiej gastronomii. Zachodniopomorski sanepid wziął pod lupę bary, restauracje i stoiska z jedzeniem na wybrzeżu.
3: Sanepid już na starcie wakacji wystawił ponad 30 mandatów przekraczających łącznie 9 tysięcy złotych. Najczęściej za, łagodnie to ujmując, niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu.
4: Ale zdarzyły się również takie sytuacje, że w jednym z lokali sosy były bez oznaczonej daty przydatności do spożycia. Zdarzyły się wafle i mieszanki do produkcji lodów po upływie terminu przydatności.
3: Inspektorzy przypominają, by zwracać uwagę na to, gdzie jemy, czy w środku i na zewnątrz jest czysto, ale też jak zachowują się pracownicy.
4: Czy zachowują zasady higieny, czyli czy widzimy, czy mają rękawiczki, jak wygląda postępowanie, na przykład kiedy biorą od nas pieniądze, a potem na przykład nieumytymi rękoma, czyli bez rękawiczek na przykład nakładają nam jedzenie.
3: Wszelkie nieprawidłowości można od końca czerwca zgłaszać do sanepidu przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy na południowym wschodzie i wschodzie przelotne opady deszczu i burze, nad ranem opady deszczu również na południowym zachodzie. Na północy i północnym wschodzie silne zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 10 stopni na Pomorzu, 14 w centrum do 17 na Podkarpaciu, a w dzień od 19 na krańcach południowo-zachodnich, 25 w centrum do 28 na krańcach południowo-wschodnich. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż z ośrodkiem 1000 hektopaskali nad południową Finlandią przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6 w porywach do 7 w skali Beauforta. Stan morza 4. Temperatura powietrza 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6, miejscami w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4. Temperatura powietrza 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, możliwe przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, możliwe przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4. Widzialność dobra do umiarkowanej. Możliwe przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej. Możliwe zamglenia. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. południowy. Wiatr południowo-zachodni 4 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 4 w

0: skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Barytonem i tenorem. Zapraszamy Państwa
3: na dwa głosy.
2: W rytmie rocka albo hip-hopu.
3: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.

0: Minęła 21. Eksperci przeprowadzili badanie dotyczące wykorzystania polskich patentów. Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. W Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, zapraszam. 3/4 polskich patentów nie trafia do gospodarki. Wynika z badania przeprowadzonego przez ekspertów z Urzędu Patentowego i Szkoły Głównej Handlowej. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: W zgłaszaniu patentów dominują naukowcy, ale to ich pomysły najczęściej nie są wykorzystywane w biznesie. Sami autorzy tych patentów przyznają, że na ich technologię nie ma zapotrzebowania, a inwestorzy nie są nimi zainteresowani, mówi profesor Mariusz Jan Radło ze Szkoły Głównej Handlowej.
3: Ale to też świadczy o tym, że na etapie tworzenia patentów nikt nie interesował się popytem.
2: Prezes Urzędu Patentowego Ewa Skrzydło-Tefelska powiedziała, że z badań wyłania się dramatyczny obraz polskiej gospodarki. I zastanawia się, co w takim razie ją napędza.
4: Czy to są nieopatentowane wynalazki innych podmiotów gdzieś w świecie, które w Polsce nie obowiązują? Czy w ogóle jesteśmy mało nowoczesną gospodarką?
2: W większym stopniu wdrażane są patenty zgłaszane przez przedsiębiorców. Wykorzystują oni 40% zarejestrowanych pomysłów.
0: W latach 2019-2023 szacowane przychody z komercjalizacji patentów wyniosły niecałe 4 miliardy złotych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Weekend z utrudnieniami dla pasażerów tramwajów kursujących po centrum stolicy województwa śląskiego. Powodem są prace, które zaplanowano w rejonie katowickiego rynku, wyjaśnił Paweł Cys, rzecznik tramwajów śląskich.
5: Uzupełniamy kostkę granitowo-klinkierową w obrębie torowiska w okolicy skrzyżowania ulicy Korfantego z Moniuszki. Korzystając z tej sytuacji, dodatkowo wymienimy jedną z szyn na przecięciu ulicy Chorzowskiej z rondem.
0: Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. Ale na tym nie koniec zmian dla pasażerów, powiedziała Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
6: Aby zapewnić pasażerom dojazd na wyłączonym odcinku, uruchomiliśmy autobusową komunikację zastępczą T16 oraz tymczasową linię tramwajową 43. Prosimy pasażerów o sprawdzenie nowych rozkładów jazdy jeszcze przed wyjściem z domu.
0: Rozkłady są na bieżąco aktualizowane na stronie transportgzm.pl i transportgzm.pl. W dworku Tiferet w Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej. Impreza organizowana jest cyklicznie, powstała z potrzeby zatrzymania się choć na chwilę w świecie pełnym pośpiechu, hałasu i nadmiaru bodźców. To kameralne spotkanie ludzi, którzy chcą pobyć bliżej natury, sztuki i siebie nawzajem, podkreśliła Katarzyna Kulińska-Pluta z Żareckiego Magistratu.
7: To czas, który można zatrzymać, czas, który można poświęcić na wypoczynek na łonie natury, czas, który można poświęcić na warsztaty twórcze, spotkania autorskie, muzykę improwizowaną czy wypoczynek przy gongach oraz misach.
0: Festiwal potrwa do jutra. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Wieczorem miejscami, zwłaszcza na południu regionu, duże i zanikające przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Po północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
8: Piłkarska reprezentacja Anglii trzecią drużyną świata w meczu o brązowy medal mundialu pokonała finalistę sprzed 4 lat Francję 6-4, a do przerwy Anglicy prowadzili 4-0. Po raz ostatni na medalowej pozycji w piłkarskim mundialu

0: synowie Albionu byli 60 lat temu. Wtedy zostali mistrzami świata. Dziś finał mistrzostw, mecz Hiszpania-Argentyna. W radiowej jedynce specjalna audycja sportowa od 21:00. Polscy politycy z zadowoleniem przyjęli deklarację władz Ukrainy o odbudowie dobrych relacji z Warszawą. Ma temu służyć m.in. zwiększenie liczby zgód na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej oraz otwarcie archiwów ukraińskich służb dotyczących tej zbrodni.
1: Politycy oczekują, że za słowami ukraińskich władz pójdą czyny. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że to będzie sprawdzian dobrej woli prezydenta Zełenskiego.
2: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę.
1: W dobre intencje ukraińskich władz wierzy Jarosław Esselin z PiS.
3: Chcę brać za dobrą monetę to, co się mówi, więc ufam, że archiwa zostaną otworzone.
1: Takim optymistą nie jest poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
4: Póki nie zobaczymy tych wszystkich ekshumacji, nie możemy nic brać na poważnie.
1: Relacje pogorszyły się po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednemu z oddziałów nazwę Bohaterów UPA, a więc organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków w II RP. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczęły nowe naloty przeciwko Iranowi. Ma to być kara za ataki na amerykańskich żołnierzy w Jordanii, w których zginęły co najmniej 2 osoby. Ataki te mają osłabić zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormuz, napisano w komunikacie dowództwa centralnego USA. Jest to już 8 kolejny dzień wznowionych ataków sił amerykańskich od czasu zerwania rozejmu. Szczęk oręża, konie i tysiące rekonstruktorów na polu bitwy. Na polach Grunwaldu odbyła się inscenizacja starcia z 1410 roku. Jak każdego roku zgromadziła miłośników historii z całej Polski. W inscenizacji walk wojsko polsko-litewskich z Armią Zakonu Krzyżackiego uczestniczyło prawie 1400 rekonstruktorów.
5: Był dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa, największej ukraińskiej, ale i chwały.
6: To jest jedna z największych rekonstrukcji historycznych bitew, którą możemy zobaczyć w Europie. Jest to niesamowite święto i to też pokazuje, że kultura nie dzieje się tylko w muzeach.
7: Rękopis, który nazywa się Libre Vermel de Montserrat, czyli Czerwona Książka z Montserrat. No i tam mieliśmy po prostu utwory zapisane w takiej notacji dawnej. One zostały przetranskrybowane, no i my teraz je po prostu odtwarzamy. Gramy na instrumentach, powiedzmy z epoki, to znaczy na dudach. Dziewczyny mojej córki, bo my jesteśmy zespołem rodzinnym, grają na skrzypcach.
0: Badania archeologiczne potwierdzają, że bitwa z 15 lipca 1410 roku rzeczywiście rozegrała się w tym miejscu. Plaga, zaginięcie dzieci. Ratownicy wodni z Łeby każdego dnia kilkanaście razy dziennie przeczesują plażę w poszukiwaniu kilkulatków, a wystarczy chwila nieuwagi, by maluch oddalił się na znaczną odległość, informuje koordynator WOPR w Łebie Kacper Treder.
8: Pilnowanie dzieci małoletnich, które są pod naszą opieką, nie spuszczanie ich z oczu absolutnie nawet na sekundę. Tylko jednego dnia w tym sezonie udało nam się znaleźć 11 zagubionych dzieci, co również odciąga naszą uwagę od tego, co dzieje się na wodzie. Angażuje nas w te działania poszukiwawcze.
0: Lokalne służby i ratownicy apelują o czujność, bo przez tłumy na plaży, rozstawione parawany i gwar, dzieci mogą oddalić się nawet na odległość kilku kilometrów.
9: Największa odpowiedzialność, żeby właśnie zwracać uwagę nie tylko na siebie, ale przede wszystkim na dzieci, bo one są najmniej odpowiedzialne i beztroskie, wchodzą gdzie chcą i robią co chcą, a wtedy może dojść do wielkiej tragedii.
10: Czerwoną flagę wzięli, wszyscy wychodzili z wody i szukali po całym morzu, ale udało się.
11: Co zrobić, żeby bezpiecznie wypoczywać czy też bawić się właśnie nad wodą?
10: Uważać i pilnować.
0: Aby zapobiec zaginięciu dziecka, najlepszym rozwiązaniem jest wyposażenie go w silikonową opaskę z numerem telefonu do rodzica i ustalenie punktu orientacyjnego, na przykład parasola lub wieży ratowniczej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
0: W nocy na południowym wschodzie i wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Na północy zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 10 stopni na Pomorzu, 14 w centrum, do 17 na Podkarpaciu.

0: Karpaciu, a w dzień od 19 na południowym zachodzie, 25 w centrum, do 28 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
1: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
2: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje.

dla sierot. Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj, Olo, banatki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi lecą pijani. Ja pakuję w ubikacji, trzeci groszik dla młodzieży. Na straży macierzy, Pruszków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze, czwarty grosz.

0: Minęła 21. Eksperci przeprowadzili badanie dotyczące wykorzystania polskich patentów. Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. W Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, zapraszam. 3/4 polskich patentów nie trafia do gospodarki. Wynika z badania przeprowadzonego przez ekspertów z Urzędu Patentowego i Szkoły Głównej Handlowej. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: W zgłaszaniu patentów dominują naukowcy, ale to ich pomysły najczęściej nie są wykorzystywane w biznesie. Sami autorzy tych patentów przyznają, że na ich technologię nie ma zapotrzebowania, a inwestorzy nie są nimi zainteresowani, mówi profesor Mariusz Jan Radło ze Szkoły Głównej Handlowej.
3: Ale to też świadczy o tym, że na etapie tworzenia patentów nikt nie interesował się popytem.
2: Prezes Urzędu Patentowego Ewa Skrzydło-Tefelska powiedziała, że z badań wyłania się dramatyczny obraz polskiej gospodarki. I zastanawia się, co w takim razie ją napędza.
4: Czy to są nieopatentowane wynalazki innych podmiotów gdzieś w świecie, które w Polsce nie obowiązują? Czy w ogóle jesteśmy mało nowoczesną gospodarką?
2: W większym stopniu wdrażane są patenty zgłaszane przez przedsiębiorców. Wykorzystują oni 40% zarejestrowanych pomysłów.
0: W latach 2019-2023 szacowane przychody z komercjalizacji patentów wyniosły niecałe 4 miliardy złotych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Weekend z utrudnieniami dla pasażerów tramwajów kursujących po centrum stolicy województwa śląskiego. Powodem są prace, które zaplanowano w rejonie katowickiego rynku, wyjaśnił Paweł Cys, rzecznik tramwajów śląskich.
5: Uzupełniamy kostkę granitowo-klinkierową w obrębie torowiska w okolicy skrzyżowania ulicy Korfantego z Moniuszki. Korzystając z tej sytuacji, dodatkowo wymienimy jedną z szyn na przecięciu ulicy Chorzowskiej z rondem.
0: Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. Ale na tym nie koniec zmian dla pasażerów, powiedziała Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
6: Aby zapewnić pasażerom dojazd na wyłączonym odcinku, uruchomiliśmy

0: autobusową komunikację zastępczą T16 oraz tymczasową linię tramwajową 43. Prosimy pasażerów o sprawdzenie nowych rozkładów jazdy jeszcze przed wyjściem z domu.
1: Rozkłady są na bieżąco aktualizowane na stronie transportgzm.pl i transportgzm.pl. W dworku Tiferet w Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej. Impreza organizowana jest cyklicznie, powstała z potrzeby zatrzymania się choć na chwilę w świecie pełnym pośpiechu, hałasu i nadmiaru bodźców. To kameralne spotkanie ludzi, którzy chcą pobyć bliżej natury, sztuki i siebie nawzajem, podkreśliła Katarzyna Kulińska-Pluta z Żareckiego Magistratu.
2: To czas, który można zatrzymać, czas, który można poświęcić na wypoczynek na łonie natury, czas, który można poświęcić na warsztaty twórcze, spotkania autorskie, muzykę improwizowaną czy wypoczynek przy gongach oraz misach.
1: Festiwal potrwa do jutra. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Wieczorem miejscami, zwłaszcza na południu regionu, duże i zanikające przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Po północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
3: Pamiętam, jak mówili na mnie.

pierwszy raz ją zobaczyłeś, zaczęło się od hej, a potem jak masz na imię. Zaczęło się niewinnie, a skończyło na pierwszej dziewczynie. Zaczęło się jak w filmie, a skończyło, że serca buty

zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście.

Minęła 21. Eksperci przeprowadzili badanie dotyczące wykorzystania polskich patentów. Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6.

0: 6, 13, 41 i 46. W Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, zapraszam. 3/4 polskich patentów nie trafia do gospodarki. Wynika z badania przeprowadzonego przez ekspertów z Urzędu Patentowego i Szkoły Głównej Handlowej. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: W zgłaszaniu patentów dominują naukowcy, ale to ich pomysły najczęściej nie są wykorzystywane w biznesie. Sami autorzy tych patentów przyznają, że na ich technologię nie ma zapotrzebowania, a inwestorzy nie są nimi zainteresowani, mówi profesor Mariusz Jan Radło ze Szkoły Głównej Handlowej.
3: Ale to też świadczy o tym, że na etapie tworzenia patentów nikt nie interesował się popytem.
2: Prezes Urzędu Patentowego Ewa Skrzydło-Tefelska powiedziała, że z badań wyłania się dramatyczny obraz polskiej gospodarki. I zastanawia się, co w takim razie ją napędza.
4: Czy to są nieopatentowane wynalazki innych podmiotów gdzieś w świecie, które w Polsce nie obowiązują? Czy w ogóle jesteśmy mało nowoczesną gospodarką?
2: W większym stopniu wdrażane są patenty zgłaszane przez przedsiębiorców. Wykorzystują oni 40% zarejestrowanych pomysłów.
0: W latach 2019-2023 szacowane przychody z komercjalizacji patentów wyniosły niecałe 4 miliardy złotych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Weekend z utrudnieniami dla pasażerów tramwajów kursujących po centrum stolicy województwa śląskiego. Powodem są prace, które zaplanowano w rejonie katowickiego rynku, wyjaśnił Paweł Cys, rzecznik tramwajów śląskich.
5: Uzupełniamy kostkę granitowo-klinkierową w obrębie torowiska w okolicy skrzyżowania ulicy Korfantego z Moniuszki. Korzystając z tej sytuacji, dodatkowo wymienimy jedną z szyn na przecięciu ulicy Chorzowskiej z rondem.
0: Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. Ale na tym nie koniec zmian dla pasażerów, powiedziała Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
6: Aby zapewnić pasażerom dojazd na wyłączonym odcinku, uruchomiliśmy autobusową komunikację zastępczą T16 oraz tymczasową linię tramwajową 43. Prosimy pasażerów o sprawdzenie nowych rozkładów jazdy jeszcze przed wyjściem z domu.
0: Rozkłady są na bieżąco aktualizowane na stronie transportgzm.pl i transportgzm.pl. W dworku Tiferet w Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej. Impreza organizowana jest cyklicznie, powstała z potrzeby zatrzymania się choć na chwilę w świecie pełnym pośpiechu, hałasu i nadmiaru bodźców. To kameralne spotkanie ludzi, którzy chcą pobyć bliżej natury, sztuki i siebie nawzajem, podkreśliła Katarzyna Kulińska-Pluta z Żareckiego Magistratu.
7: To czas, który można zatrzymać, czas, który można poświęcić na wypoczynek na łonie natury, czas, który można poświęcić na warsztaty twórcze, spotkania autorskie, muzykę improwizowaną czy wypoczynek przy gongach oraz misach.
0: Festiwal potrwa do jutra. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Wieczorem miejscami, zwłaszcza na południu regionu, duże i zanikające przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Po północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
8: Zapraszam. Piłkarska reprezentacja Anglii, trzecią drużyną świata w meczu o brązowy medal mundialu, pokonała Francję 6-4. Do przerwy Anglicy prowadzili 4-0. To sprawdźmy jeszcze, komu kibicowali Polacy.
9: Anglikom. Większą sympatię mam dla nich. Uważam, że troszeczkę lepiej grają.
10: Stawiam na Anglików. O, jakoś mi się tak bardziej. Uważam, że jest to dobra drużyna, no, której kibicuję po prostu. No.
11: Francja. Na początku grali piękny futbol, tak jak dawniejszy. Techniczny, bardzo ładny. No i Embuś bardzo fajny. Sympatyczny, niebutny, tak jak wiadomo kto z Argentyny.
12: Francja. Nie lubię Anglików, jak grają. Mają toporną piłkę i brzydka, siłowa.
13: Francja. Dlatego, że mają lepszą pakę do gry i tak naprawdę byli faworytami do zwycięstwa od początku.
14: Anglia. Kibicuję Anglii. Wszystkie mecze Anglii oglądam, także kibicuję Anglikom.
8: A dziś finał mistrzostw. O 21:00 rozpocznie się mecz Hiszpania-Argentyna. Delegalizacja Konfederacji Korony Polskiej jest mało prawdopodobna, zgodnie uważają politolodzy. Likwidacji partii Grzegorza Brauna chce senator Centrum Jacek Trela. Polityk powiedział w

0: Radiowej Trójce, że będzie przekonywać prokuratora generalnego, by ten złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w tej sprawie. Politolog Jacek Reginia-Zacharski zaznaczył, że próba delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej byłaby politycznym błędem.
1: Nie wydaje mi się, żeby ktoś się zdecydował na taki scenariusz. Raczej bym zakładał, że tego typu inicjatywy, one być może będą się pojawiać, ale raczej będzie to paliwo narracyjne, bo tutaj zwróćmy uwagę, w zależności od tego, kto to bada, i Konfederacja Korony Polskiej, nawet zdarzały się takie sondaże, gdzie ona dojeżdżała gdzieś do okolic 10%. No, takiego ugrupowania politycznego nie można bez konsekwencji zdelegalizować.
0: Tomasz Kasprowicz z kwartalnika Republika Nowa wskazał, że ewentualna delegalizacja Konfederacji Korony Polskiej mogłaby doprowadzić do powstania nowego, równie skrajnego ugrupowania.
2: Delegalizacja tej partii najprawdopodobniej by doprowadziła do tego, żeby założona została nowa partia o podobnym charakterze i zasadniczo przez tych samych ludzi, która miałaby na sztandarach, że tutaj próbuje się uciszyć głos ludu, my jako męczennicy przeciwko głębokiemu państwu i skorumpowanym elitom idziemy walczyć, i prawdopodobnie doprowadziłoby do tego, że ta formacja pod inną nazwą uzyskałaby jeszcze większe poparcie.
0: Zgodnie z ustawą o partiach politycznych ugrupowanie można zlikwidować m.in. po orzeczeniu przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności celów lub działalności partii politycznej. Grecja blokuje najnowsze sankcje na Rosję. Jak ustaliło Polskie Radio, nie będzie zgody na 21 pakiet, jeśli nie będzie ustępstw wobec władz w Atenach. A chodzi o tranzyt rosyjskiego LNG do państw spoza Unii.
3: Grecja nie zauważyła, że do 19 pakietu sankcji wpisany jest zakaz importu gazu skroplonego z Rosji do Unii i tranzyt tego surowca do państw spoza Unii. A tymczasem na tranzycie właśnie jedna grecka firma zarabia, i to nieźle. Grecja wykorzystuje więc pracę nad najnowszymi sankcjami, by wymusić zmiany. Grecy tego nie odpuszczą, a wszystkim zależy na 21 pakiecie sankcji, bo tam jest zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Konieczny będzie kompromis, usłyszałam od jednego z wysokich rangą unijnych dyplomatów. Inny z moich rozmówców przyznał, że rozważanych jest kilka wariantów przełamania impasu i potrzeba kilku dni, żeby było wiadomo, jakie poszczególne rozwiązania mogą mieć skutek. Dlatego do 23 lipca, czyli najbliższego czwartku, unijne kraje odłożyły rozmowy na temat najnowszych sankcji na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Prokuratura analizuje nagrania związane z atakiem na młode Ukrainki w Bielsku-Białej. Do zdarzenia doszło tydzień temu w autobusie komunikacji miejskiej. 54-letni Polak zachowywał się agresywnie wobec grupy dziewczynek. W ubiegłym tygodniu mężczyzna usłyszał zarzuty. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 10 stopni na Pomorzu, 14 w centrum do 17 na Podkarpaciu. W niedzielę na południowym zachodzie i południu kraju przelotne opady, burze, lokalnie też z gradem. Temperatura w dzień od 19 stopni na krańcach południowo-zachodnich, przez 25 w centrum, do 28 na krańcach południowo-wschodnich.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Barytonem i tenorem. Zapraszamy Państwa
6: na dwa głosy.
5: W rytmie rocka albo hip-hopu.
6: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.

Bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj. Chcemy więcej. Teraz łap.

bez umiarzy. Jeszcze pieśń. Niech rośniesz. Bezpieczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj, drętwi. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap. Chociaż spróbuj.

0: wykorzystania polskich patentów. Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. W Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, zapraszam. 3/4 polskich patentów nie trafia do gospodarki. Wynika z badania przeprowadzonego przez ekspertów z Urzędu Patentowego i Szkoły Głównej Handlowej. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: W zgłaszaniu patentów dominują naukowcy, ale to ich pomysły najczęściej nie są wykorzystywane w biznesie. Sami autorzy tych patentów przyznają, że na ich technologię nie ma zapotrzebowania, a inwestorzy nie są nimi zainteresowani, mówi profesor Mariusz Jan Radło ze Szkoły Głównej Handlowej.
3: Ale to też świadczy o tym, że na etapie tworzenia patentów nikt nie interesował się popytem.
2: Prezes Urzędu Patentowego Ewa Skrzydło-Tefelska powiedziała, że z badań wyłania się dramatyczny obraz polskiej gospodarki. I zastanawia się, co w takim razie ją napędza.
4: Czy to są nieopatentowane wynalazki innych podmiotów gdzieś w świecie, które w Polsce nie obowiązują? Czy w ogóle jesteśmy mało nowoczesną gospodarką?
2: W większym stopniu wdrażane są patenty zgłaszane przez przedsiębiorców. Wykorzystują oni 40% zarejestrowanych pomysłów.
0: W latach 2019-2023 szacowane przychody z komercjalizacji patentów wyniosły niecałe 4 miliardy złotych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Weekend z utrudnieniami dla pasażerów tramwajów kursujących po centrum stolicy województwa śląskiego. Powodem są prace, które zaplanowano w rejonie katowickiego rynku, wyjaśnił Paweł Cys, rzecznik tramwajów śląskich.
5: Uzupełniamy kostkę granitowo-klinkierową w obrębie torowiska w okolicy skrzyżowania ulicy Korfantego z Moniuszki. Korzystając z tej sytuacji, dodatkowo wymienimy jedną z szyn na przecięciu ulicy Chorzowskiej z rondem.
0: Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. Ale na tym nie koniec zmian dla pasażerów, powiedziała Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
6: Aby zapewnić pasażerom dojazd na wyłączonym odcinku, uruchomiliśmy autobusową komunikację zastępczą T16 oraz tymczasową linię tramwajową 43. Prosimy pasażerów o sprawdzenie nowych rozkładów jazdy jeszcze przed wyjściem z domu.
0: Rozkłady są na bieżąco aktualizowane na stronie transportgzm.pl i transportgzm.pl. W dworku Tiferet w Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej. Impreza organizowana jest cyklicznie, powstała z potrzeby zatrzymania się choć na chwilę w świecie pełnym pośpiechu, hałasu i nadmiaru bodźców. To kameralne spotkanie ludzi, którzy chcą pobyć bliżej natury, sztuki i siebie nawzajem, podkreśliła Katarzyna Kulińska-Pluta z Żareckiego Magistratu.
7: To czas, który można zatrzymać, czas, który można poświęcić na wypoczynek na łonie natury, czas, który można poświęcić na warsztaty twórcze, spotkania autorskie, muzykę improwizowaną czy wypoczynek przy gongach oraz misach.
0: Festiwal potrwa do jutra. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Wieczorem miejscami, zwłaszcza na południu regionu, duże i zanikające przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Po północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
8: Anglia trzecią drużyną piłkarskiego mundialu. Po szalonym spotkaniu w Miami Anglicy zapewnili sobie brązowe medale, pokonując Francuzów aż 6-4.
9: To był szalony mecz z największą liczbą bramek w całym turnieju. Myślę, że nikt tego nie zakładał. W starciu o trzecie miejsce nie spodziewasz się emocji, a tu było ich mnóstwo. Nie spodziewałem się, że Francja odrodzi się w drugiej połowie. Myślałem, że mecz jest rozstrzygnięty przy stanie 4-0 do przerwy. Oglądało się to fantastycznie. Mnóstwo bramek i dobrej rozrywki. No i ten rajd Bellinghama w ostatniej akcji.
8: A dziś wielki finał mundialu, starcie Argentyny z Hiszpanią. Były napastnik reprezentacji Dariusz Dziekanowski podkreśla, że będzie to pojedynek wybitnych reprezentacji i wybitnych piłkarzy.
10: Hiszpania ma gwiazdę. Yamala, Rodrigo, Fabian Ruiz, Pedri, a Argentyna ma jedną gwiazdę. I świetny zespół, każdy zna swoje miejsce, każdy już jest mistrzem świata. Argentyna gra z determinacją od 60-70 minuty, kiedy już

0: raz im się nie układała, no to jest duża siła widać wewnętrzna. Wydaje mi się, że to będzie mecz bardzo otwarty. Nie wyobrażam sobie, żeby któraś drużyna się cofnęła i myślała o defensywie.
1: O godzinie 21 w radiowej jedynce specjalny program. Przystąpienie do koalicji antybalistycznej może być korzystne dla Polski, ocenili zgodnie eksperci na antenie Polskiego Radia 24. Nowy format współpracy obronnej został zainicjowany przy okazji rozmów państw tworzących koalicję chętnych. W nowej strukturze nie ma Polski. Zdaniem Krzysztofa Jaworskiego z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego rząd powinien rozważyć dołączenie do formatu.
2: Może się okazać tak, że dołączenie do jednej z wielu, bo te inicjatywy pojawiają się ustawicznie, część z nich kończy się pewnymi sukcesami, część tak jak europejska tarcza antyrakietowa, to się rozmyło, tego w tym momencie jakby nie słychać, żeby coś się rozwinęło. Może wejście do takiej inicjatywy wiązać się z pewnymi kosztami, może się okazać, że to nie będzie tego zwrotu z inwestycji, ale myślę, że Polska jest na tyle znaczącym i bogatym państwem, że warto po prostu ponosić to ryzyko.
1: Podobnego zdania jest analityk bezpieczeństwa Tomasz Badowski.
3: Patrząc w kontekście budowy zdolności Europy jako całości na arenie międzynarodowej i rozwoju potencjału obronnego Europy jako kontynentu i jeżeli Polska jako Polska chcemy odgrywać w tej Europie jakąkolwiek rolę i mieć coś do powiedzenia, no to dobrze by było, żebyśmy tam byli, nawet choćby jako obserwatorzy, żebyśmy nie byli pomijani w tej dyskusji.
1: Ekspert dodał, że Polska od lat buduje zdolności do zwalczania pocisków balistycznych. Przykładem są choćby systemy do obrony powietrznej Wisła, Narew i Pilica. Izraelskie władze dały zielone światło na osadnictwo żydowskie w Strefie Gazy. Przekazały też równowartość ponad 1,5 miliarda złotych na budowę osiedli żydowskich na palestyńskim zachodnim brzegu.
4: Minister obrony Izrael Katz ogłosił, że zamierza w północnej części Strefy Gazy utworzyć 3 osiedla na Hal. To rodzaj osadniczej wspólnoty żydowskiej o charakterze wojskowym, która toruje drogę izraelskim osiedlom cywilnym. W ten sposób powstało kilkadziesiąt osiedli żydowskich na zachodnim brzegu. Gotowość do stworzenia pierwszych 3 osiedli na północy Strefy Gazy ogłosił pod koniec czerwca minister finansów Bezalel Smotrich. Prawie 1,5 miliarda szekli, czyli równowartość ponad 1,5 miliarda złotych, przeznaczył izraelski rząd na rozwój osadnictwa żydowskiego na zachodnim brzegu. Według izraelskich mediów zrobił to już miesiąc temu, ale utrzymał decyzję w tajemnicy z powodu spodziewanego sprzeciwu ze strony Stanów Zjednoczonych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: W myśl prawa międzynarodowego osadnictwo jest nielegalne, mocno wspiera je jednak izraelski rząd, którego część ministrów sama jest osadnikami. 9 osób zginęło w Polsce w pierwszej połowie tego roku w wypadkach z udziałem hulajnóg. To 2 razy więcej niż rok wcześniej. Przybywa też zdarzeń drogowych z udziałem tych elektrycznych jednośladów.
5: Rannych zostało prawie 600 osób. Dla Arkadiusza Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pytanie, czy hulajnogi są bezpieczne, jest pytaniem retorycznym.
6: Oczywiście, że nie. Mówimy o tym już od wielu lat. Niebezpiecznie się czują piesi, niebezpiecznie się czują inni uczestnicy ruchu drogowego, w tym też kierowcy.
5: Jak dodaje ekspert, trzeba weryfikować prędkość, z jaką jeżdżą hulajnogi, a kaski powinny być obowiązkowe dla wszystkich.
6: A nie tylko dla tych młodych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że to też wymusi noszenie kasku z sobą albo rezygnację z tego urządzenia.
5: Z problemem hulajnóg elektrycznych mierzą się też inne kraje. Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny odnotował w ubiegłym roku drastyczny wzrost liczby wypadków z udziałem hulajnóg. Z kolei władze Paryża po referendum zakazały działalności wypożyczalni tych jednośladów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: Na północy i północnym wschodzie silne zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień na południowym zachodzie i południu kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie też z gradem. Temperatura od 19 stopni na krańcach południowo-zachodnich przez 25 w centrum do 28 na krańcach południowo-wschodnich.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
9: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
8: Bez cukru i glukozy.
9: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
8: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
9: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
8: Dodaję

0: Minęła 21. Eksperci przeprowadzili badanie dotyczące wykorzystania polskich patentów. Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. W Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, zapraszam. 3/4 polskich patentów nie trafia do gospodarki. Wynika z badania przeprowadzonego przez ekspertów z Urzędu Patentowego i Szkoły Głównej Handlowej. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: W zgłaszaniu patentów dominują naukowcy, ale to ich pomysły najczęściej nie są wykorzystywane w biznesie. Sami autorzy tych patentów przyznają, że na ich technologię nie ma zapotrzebowania, a inwestorzy nie są nimi zainteresowani, mówi profesor Mariusz Jan Radło ze Szkoły Głównej Handlowej.
3: Ale to też świadczy o tym, że na etapie tworzenia patentów nikt nie interesował się popytem.
2: Prezes Urzędu Patentowego Ewa Skrzydło-Tefelska powiedziała, że z badań wyłania się dramatyczny obraz polskiej gospodarki. I zastanawia się, co w takim razie ją napędza.
4: Czy to są nieopatentowane wynalazki innych podmiotów gdzieś w świecie, które w Polsce nie obowiązują? Czy w ogóle jesteśmy mało nowoczesną gospodarką?
2: W większym stopniu wdrażane są patenty zgłaszane przez przedsiębiorców. Wykorzystują oni 40% zarejestrowanych pomysłów.
0: W latach 2019-2023 szacowane przychody z komercjalizacji patentów wyniosły niecałe 4 miliardy złotych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Weekend z utrudnieniami dla pasażerów tramwajów kursujących po centrum stolicy województwa śląskiego. Powodem są prace, które zaplanowano w rejonie katowickiego rynku, wyjaśnił Paweł Cys, rzecznik tramwajów śląskich.
5: Uzupełniamy kostkę granitowo-klinkierową w obrębie torowiska w okolicy skrzyżowania ulicy Korfantego z Moniuszki. Korzystając z tej sytuacji, dodatkowo wymienimy jedną z szyn na przecięciu ulicy Chorzowskiej z rondem.
0: Do jutra włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. Ale na tym nie koniec zmian dla pasażerów, powiedziała Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
6: Aby zapewnić pasażerom dojazd na wyłączonym odcinku, uruchomiliśmy autobusową komunikację zastępczą T16 oraz tymczasową linię tramwajową 43. Prosimy pasażerów o sprawdzenie nowych rozkładów jazdy jeszcze przed wyjściem z domu.
0: Rozkłady są na bieżąco aktualizowane na stronie transportgzm.pl i transportgzm.pl. W dworku Tiferet w Żarkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa festiwal Ciszej. Impreza organizowana jest cyklicznie, powstała z potrzeby zatrzymania się choć na chwilę w świecie pełnym pośpiechu, hałasu i nadmiaru bodźców. To kameralne spotkanie ludzi, którzy chcą pobyć bliżej natury, sztuki i siebie nawzajem, podkreśliła Katarzyna Kulińska-Pluta z Żareckiego Magistratu.
7: To czas, który można zatrzymać, czas, który można poświęcić na wypoczynek na łonie natury, czas, który można poświęcić na warsztaty twórcze, spotkania autorskie, muzykę improwizowaną czy wypoczynek przy gongach oraz misach.
0: Festiwal potrwa do jutra. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Wieczorem miejscami, zwłaszcza na południu regionu, duże i zanikające przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Po północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Czas na szczegóły. Anglia trzecią drużyną piłkarskiego mundialu. Po szalonym spotkaniu w Miami Anglicy zapewnili sobie brązowe medale, pokonując Francuzów aż 6-4.
1: To był szalony mecz z największą liczbą bramek w całym turnieju. Myślę, że nikt tego nie zakładał. W starciu o trzecie miejsce nie spodziewasz się emocji, a tu było ich mnóstwo. Nie spodziewałem się, że Francja odrodzi się w drugiej połowie. Myślałem, że mecz jest rozstrzygnięty przy stanie 4-0 do przerwy. Oglądało się to fantastycznie. Mnóstwo bramek i dobrej rozrywki. No i ten rajd Bellinghama w ostatniej akcji.
0: Dla Anglii to dopiero drugi w historii medal piłkarskich mistrzostw świata. Dokładnie 60 lat temu wygrali cały turniej, będąc jego gospodarzem. Na tegorocznym mundialu do rozegrania pozostał nam już tylko wielki finał. Dziś starcie Argentyny z Hiszpanią i ten mecz zacznie się o 21:00 i wtedy też specjalne wydanie w radiowej jedynce. Prawo i Sprawiedliwość na krawędzi rozłamu. Piątkowa rozmowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z jej wiceszefem Mateuszem Morawieckim nie przyniosła zmiany decyzji. Do czwartku politycy PiS muszą zrezygnować z członkostwa we wszystkich stowarzyszeniach. A na to nie chcą zgodzić się osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Poseł PiS Jarosław Sellin wierzy, że uda się uniknąć rozłamu.
2: To, że są rozmowy wewnętrzne wśród liderów Prawa i Sprawiedliwości, to dobry znak i ja tylko mogę powiedzieć o moim marzeniu. Moim marzeniem jest jedność, bo uważam, że nie powinniśmy żyć sprawami wewnętrznymi naszej partii, tylko powinniśmy skutecznie doprowadzić do zakończenia działalności jednego z najgorszych rządów w historii III Rzeczpospolitej.
0: Tymczasem rządzący uważają, że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości jest już faktem.

0: Faktem. Andrzej Szejna z Nowej Lewicy uważa, że to wynika z różnicy poglądów między Mateuszem Morawieckim, Jarosławem Kaczyńskim i Przemysławem Czarnkiem.
1: Jeżeli po jednej stronie mam Kaczyńskiego prorosyjskiego, by tak można powiedzieć, w swoich zachowaniach, wypowiedziach Czarnka z nadania Kaczyńskiego i Morawieckiego, który jednak ma bardziej wycentrowane poglądy rozsądne, to nie dziwię się, że między tymi ludźmi dochodzi do rozłamu i pewnie PiS się podzieli. Trudno, Kaczyński i Czarnek przyłączą się do Brauna.
0: Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że rozmowa polityków nie doprowadziła do porozumienia. Grecja blokuje najnowsze sankcje na Rosję. Jak ustaliło Polskie Radio, nie będzie zgody na 21 pakiet, jeśli nie będzie ustępstw wobec władz w Atenach. Chodzi o tranzyt rosyjskiego LNG do państw spoza Unii.
2: Grecja nie zauważyła, że do 19 pakietu sankcji wpisany jest zakaz importu gazu skroplonego z Rosji do Unii i tranzyt tego surowca do państw spoza Unii. A tymczasem na tranzycie właśnie jedna grecka firma zarabia i to nieźle. Grecja wykorzystuje więc pracę nad najnowszymi sankcjami, by wymusić zmiany. Grecy tego nie odpuszczą, a wszystkim zależy na 21 pakiecie sankcji, bo tam jest zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Konieczny będzie kompromis, usłyszałam od jednego z wysokich rangą unijnych dyplomatów. Inny z moich rozmówców przyznał, że rozważanych jest kilka wariantów przełamania impasu i potrzeba kilku dni, żeby było wiadomo, jakie poszczególne rozwiązania mogą mieć skutek. Dlatego do 23 lipca, czyli najbliższego czwartku, unijne kraje odłożyły rozmowy na temat najnowszych sankcji na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: To są aktualności jedynki.
0: Co piąte lody z zastrzeżeniami sanepidu. W Szczecinie przebadano te z automatu w pasie nadmorskim. Badanie 10 próbek na 50 pobranych wykazało nieprawidłowości, mówi rzeczniczka zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.
4: A dokładnie przekroczenie bakterii z grupy enterobakteriace. To są takie bakterie, które wskazują na niewłaściwy poziom zachowania higieny podczas produkcji tych lodów. Czyli na przykład ktoś nie umył automatu zgodnie z instrukcją. Być może nie umył rąk przy robieniu tych lodów. Gdzieś te wszystkie takie zabiegi higieniczne zawiodły.
0: Wykryte w lodach bakterie nie są tak groźne jak salmonella, dodaje Małgorzata Kapłan.
4: U jednej osoby nie wystąpią żadne dolegliwości, ale u osób, które mają delikatniejszy układ pokarmowy, mogą wystąpić dolegliwości takie żołądkowo-jelitowe.
0: Po wykryciu bakterii w lodach sanepid nakazuje dokładne umycie urządzeń do produkcji deseru, a w skrajnych przypadkach lodziarnia jest zamykana. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
0: W niedzielę na południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich, przez 25 w centrum do 28 na południowym wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Wysoko w Sudetach porywy też do 80 km na godzinę.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
7: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
6: Bez cukru i glukozy.
7: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
6: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
7: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
6: Dodaję tabletkę musującą.

0: Minęła właśnie 22. Rodzina i współpracownicy tragicznie zmarłego Łukasza Litewki powołali fundację jego imienia. Rozpoczęła się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach. Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach zaprasza na wspólne spacery z instruktorem Nordic Walking.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Powstała fundacja imienia Łukasza Litewki. Rodzina i współpracownicy kontynuują misję zmarłego w kwietniu posła Nowej Lewicy. O szczegółach reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Instytucja formalnie powstała 9 lipca. Jak przeczytałem w oświadczeniu założycieli, decyzja o rozpoczęciu działań od nowa była konieczna z powodu skomplikowanej sytuacji prawnej. Kluczowym elementem była też rozbieżność w wizji działania fundacji po śmierci społecznika. Jej powołanie ma na celu kontynuację misji charytatywnej, którą rozpoczął Łukasz Litewka. Inicjatorzy fundacji podkreślili, że nie zamierzają zastępować posła, ale chcą utrzymać stworzoną przez niego prężnie działającą społeczność. Do wpisu załączono też nagranie z niepublikowanymi dotąd materiałami z udziałem tragicznie zmarłego Łukasza Litewki.
0: Poseł Lewicy zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Rozpoczęła się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach. Dziś zamknięta została droga pod wiaduktem, a to oznacza utrudnienia, powiedziała Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
3: Objazdy z ulicy Lwowskiej w kierunku placu powstania

0: tańców śląskich w Szopienicach. Poprowadzone zostaną nowymi wiaduktami na ulicy Bagiennej i dalej ulicami Obrońców Westerplatte, Halera i Bednoża. Do 22 lipca piesi skorzystają z przebudowywanego przejścia podziemnego na przystanku Katowice-Szopienice Południowe. 23 lipca ruch pieszy wróci na ulicę Lwowską, a przejście podziemne pod peronami ponownie zostanie wyłączone z użytku.
1: Ze zmianami muszą liczyć się także pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej. Modyfikacjami zostało objętych już 8 linii autobusowych, a na trasie Szopienice-Bednoża-Nikiszowiec-Lodowisko uruchomiona została tymczasowa linia Z2.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Katowicach zaprasza na wspólne spacery z instruktorem Nordic Walking. To doskonała okazja, by zadbać o zdrowie i kondycję, wzmocnić serce i stawy, aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu i nauczyć się prawidłowej techniki Nordic Walking pod okiem instruktora. Zaplanowano 2-godzinne spacery w poniedziałki 20 i 27 lipca o godzinie 17. Spacer odbywa się w ramach kampanii Przylądek Zielonej Radości. Po zakończeniu przechadzki każdy uczestnik otrzyma pamiątkę. Anglia czy Francja? Zastanawiają się polscy kibice piłkarscy. Dziś w Miami rozpocznie się mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Obie drużyny liczyły na walkę o złoto, ale w półfinałach od Francji lepsza okazała się Hiszpania, a Anglię pokonała Argentyna. Kibice w Polsce podzielili się sympatiami dla drużyn walczących o trzecie miejsce na mundialu.
3: Myślę, że Francja ma przewagę. Po Anglii w ostatnim meczu było widać, że nie mają pomysłu i szybko opadają z sił.
4: Anglikom większą sympatię mam dla nich. Uważam, że troszeczkę lepiej grają.
5: Stawiam na Anglików, no bo jakoś mi się tak bardziej uważam, że jest to dobra drużyna, na której kibicuję po prostu. No.
6: Francja. Na początku grali piękny futbol, taki jak dawniejszy. Techniczny, bardzo ładny. No i Embuś bardzo fajny. Sympatyczny, niebutny, tak jak wiadomo kto z Argentyny.
1: Początek meczu o 23 czasu polskiego. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, najczęściej z zachodu.
7: W nocy w ciągu niecałej godziny Rosja wystrzeliła na Kijów ponad 40 rakiet balistycznych. To największa liczba tego typu pocisków użytych przeciwko ukraińskiej stolicy od początku wojny. Zginęła co najmniej jedna osoba. W mieście słychać było eksplozję. Jest też sporo toksycznego dymu z pożarów. Według mera Kijowa Witalija Kliczki trafione zostały budynki mieszkalne. Informacje o ofiarach i skali zniszczeń są nadal ustalane. Tymczasem 9 osób zginęło, a ponad 80 zostało rannych w wyniku nalotu dronów na magazyn w mieście Kotowsk w Rosji. W obwodzie Tambowskim oraz na inne cele w europejskiej części federacji. Poinformowali o tym przedstawiciele rosyjskich władz. Ósmą noc z rzędu amerykańska armia ostrzeliwuje cele w Iranie. O rozpoczęciu kolejnej fali nalotów poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Jak czytamy w komunikacie CENTCOM, ataki mają na celu dalsze osłabienie zdolności Teheranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormus oraz szybkie ukaranie sił Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej, które przeprowadziły ataki na amerykańskich żołnierzy w Jordanii. Irańskie media państwowe informują o eksplozjach w pobliżu miast Sirik i Hadjabad. W piątek na skutek irańskich ataków zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy, a trzeci jest zaginiony. Wczoraj przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, oświadczył, że Waszyngton zapłaci za próbę eskalacji konfliktu. Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie dla Amerykanów za granicą, aby zachowali ostrożność w związku z ryzykiem nieprzewidzianej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Według resortu grupy związane z Iranem mogą atakować Amerykanów. Prezydent Węgier Tamás Sulyok podpisał nowelizację konstytucji, która kończy jego kadencję. Dokument otwiera drogę do wyboru przez parlament nowego prezydenta.
8: Jeszcze przed złożeniem podpisu Sulyok krytykował przyjęte rozwiązania i podkreślił, że skrócenie kadencji urzędującego prezydenta budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Ostatecznie zdecydował się jednak nie blokować procesu i podpisał ustawę w ostatnim dniu przewidzianym przez konstytucję. Zgodnie z obowiązującą ustawą zasadniczą nie przysługuje mi żaden środek odwoławczy w sprawie tej poprawki, która narusza zasady konstytucyjne, ale została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe jako organ dokonujący nowelizacji konstytucji w ramach zgodnej z prawem procedury. Powiedział powiedział Szujok w opublikowanym oświadczeniu po podpisaniu dokumentu. Gdyby odmówił rząd premiera Petera Modziora, zapowiedział wszczęcie procedury postawienia go w stan oskarżenia przed parlamentem i rozpoczęcie procedury impeachmentu. Podpis Szujoka oznacza, że jego kadencja zakończyła się zgodnie z nowymi przepisami, a obowiązki głowy państwa przejmie tymczasowo przewodnicząca parlamentu do czasu wyboru nowego prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
7: Nadal jednak nie wiadomo, kogo zaproponuje na to stanowisko partia TISA premiera Petera Modziora. Prokuratura analizuje nagrania związane z atakiem na nastoletnie Ukrainki w Bielsku-Białej. Do zdarzenia doszło tydzień temu w autobusie komunikacji miejskiej. W internecie pojawiły się opinie, że film zamieszczony w sieci był wyjęty z kontekstu, a zachowanie mężczyzny było efektem prowokacji. Hubert Maślanka, dyrektor bielskiego MZK, w którym pracował 54-letni napastnik, podkreśla, że zanim pełne nagranie trafi do internetu, wizerunek uczestników będzie musiał zostać zakryty.
9: Trudno jest to zweryfikować w sytuacji, kiedy twarze tych osób będą zamazane. To pokazuje, że wszystkim tym, którzy domagają się dzisiaj publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów i narracji, która jest absolutnie niesprawiedliwa.
7: W ubiegłym tygodniu agresywny mężczyzna usłyszał zarzuty, odpowie m.in. za znieważenie nastolatek oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednej z nich. Sprawą zajmuje się prokuratura w Żywcu. Szczęgoręża, tętent koni, tysiące rekonstruktorów na polu bitwy. Pod Grunwaldem odbyła się inscenizacja bitwy, jak co roku zgromadziła miłośników historii z całej Polski.
10: Dzień to był dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa, największej i krańskiej, ale i chwały.
11: To jest jedna z największych rekonstrukcji historycznych bitew, którą możemy zobaczyć w Europie. Jest to niesamowite święto i to też pokazuje, że kultura nie dzieje się tylko w muzeach.
12: Rękopis, który nazywa się Libre Vermel de Montserrat, czyli Czerwona Książka z Montserrat. No i tam mieliśmy po prostu utwory zapisane w takiej notacji dawnej. One zostały przetranskrybowane, no i my teraz je po prostu odtwarzamy. Gramy na instrumentach, powiedzmy, z epoki, to znaczy na dudach. Dziewczyny mojej córki, bo my jesteśmy zespołem rodzinnym, grają na skrzypcach.
7: Badania archeologiczne potwierdzają, że bitwa z 15 lipca 1410 roku rzeczywiście rozegrała się niedaleko wsi Grunwald. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Teraz Trójce o innej bitwie. Sport, Mateusz Foremniak.
13: Dzień dobry, i to też historycznej bitwie w Miami. Chyba już oficjalnie możemy też zakończyć dyskusję o sensie rozgrywania spotkań o trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach świata. Anglia z Francją zrobiły w nocy show w iście amerykańskim stylu. Od 4-0 do przerwy, przez 4-3 tuż przed końcem regulaminowego czasu gry, aż po 6-4 po jego doliczonym czasie. Tym samym Anglicy wrócili na podium mundialu po 60 latach przerwy. A już wieczorem najważniejsze spotkanie tego turnieju. Finał, w którym Hiszpania zagra z Argentyną. Choć trudno będzie nawiązać do bramkowego rozmachu ich półfinałowych przeciwników, były wybitny reprezentant Polski Włodzimierz Lubański jest spokojny o poziom tego meczu.
14: Mistrzowie Europy, mistrzowie świata. Najlepsze piłkarstwo, więc tutaj te zespoły dysponują bardzo dobrymi zawodnikami i prezentują bardzo wysoki poziom sportowy. Ja będę za dobrym piłkarstwem, za dobrym widowiskiem i za dostarczonymi emocjami.
13: Przypominamy, początek finału o 21:00. To w Nowym Jorku, a w Chicago w rozgrywkach Ligi Narodów gra siatkarska czołówka, w tym nasza kadra, która nie zdejmuje nogi z gazu. Po zapewnieniu sobie awansu do turnieju finałowego wygraną 3-0 z Brazylią, przyszedł czas na pojedynek z Francją. Tak wygraną 3-1 recenzuje nasz przyjmujący Kamil Semeniuk.
15: Łatwo nie było, ale spodziewaliśmy się, że to będzie ciężkie spotkanie, jak to z reprezentacją Francji bywa. No na pewno nie weszliśmy dobrze w to spotkanie. Dostaliśmy, kolokwialnie mówiąc, srogie lanie w pierwszym secie. Ale może taki kubeł zimnej wody nam się przydał i od tego drugiego seta gdzieś tam zaczęliśmy pokazywać naszą siatkówkę i zwyciężyliśmy kolejny mecz tutaj w Chicago za 3 punkty, co na pewno powinno nas cieszyć.
13: Cieszy nas bardzo, podobnie jak fakt, że rosną nam godni następcy. Kadra do lat 18 zdobyła wczoraj we Włoszech Mistrzostwa Europy w finale, pokonując 3-1 Francję. Tak więc wszystko się zgadza. Gratulujemy. Aby zamknąć francuskie wątki, dodam jeszcze, że na 14. etapie kolarskiego wyścigu dookoła tego kraju najszybszy okazał się lider Tadej Pogacar. Słoweniec na mecie w Le Marc Stein wyprzedził drugiego Isaka del Toro o 38 sekund. Za to w generalce ma już 4,5 minuty przewagi nad Jonasem Winigo. A w Formule 1 też widzimy w tym sezonie zdecydowanego dominatora. Chodzi o Kimiego Antonellego, który do dzisiejszego Grand Prix na torze Spa ruszy z pole position. Szósty raz w tym roku, a mówimy przecież wciąż o nastolatku. Początek ścigania w Belgii o 15:00.
7: Dziś rycerze zakonu gotowaliby się w swoich zbrojach jedynie na Dolnym Śląsku. Tam 28 stopni, 25 w centrum.

0: kraju, nad morzem i pod Grunwaldem około 20. Przelotnie padać i zagrzmieć może na południu i w środkowej Polsce. Poza tym synoptycy zapowiadają sporo chmur. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Te pytania kieruję do Darka Szmita, który ponownie w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: No właśnie, jak to z tymi sezonami jest?
3: No, ten burzowy to z nami zostanie, on trwa. Natomiast ten sezon upałów, no cóż, skończył się tak...
2: Na przełomie czerwca i lipca.
3: Właśnie.
2: Z wczorajszym takim epizodem.
3: Tak, wczoraj był gorący epizod. No i nie widać na horyzoncie, kiedy znowu takie upały do nas wrócą. No, synoptycy przewidują, że sierpień będzie dużo cieplejszy od lipca, także być może...
2: Czyli jest szansa na upalne wakacje w trakcie wakacji.
3: Tak, jak ktoś zaplanował sierpień, no to trafił.
2: A jak nie zaplanował, albo jak ma urlop w sierpniu, a nie zdążył zaplanować na przykład w ciepłych krajach, to nie ma co wyjeżdżać, tak? Tak wstępnie oczywiście.
3: No to znaczy, no to zależy też.
2: Okay.
3: No nad morzem to tam zawsze jest troszeczkę chłodniej
2: nad
3: Bałtykiem.
2: No, chłodniej i drożej.
3: Tak, no. Grunt, żeby deszcz nie padał.
2: Oto.
3: No, a dziś w kraju przeważnie zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikać lokalnie, może też, no, popadać grad. Temperatura maksymalna dziś w zakresie 22-23 stopni, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam 19-20 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jednak miejscami będzie wzrastać do dużego. No, przejaśnienia też się będą bardzo często pojawiać, także słońca również dzisiaj nie zabraknie. Jednak przed południem raczej nie powinno padać, choć, jak ostrzegają synoptycy IMGW, miejscami mogą pojawić się takie punktowe burze. Po południu, już gdzieś koło godziny 15, no, głównie w metropolii, w Beskidach i na Przedgórzu, już przelotne opady deszczu się pojawią. I tam wtedy też może zagrzmieć. Na termometrach teraz w większości województwa śląskiego temperatura w zakresie 21-23 stopni, a w tych najcieplejszych momentach dnia, czyli po południu, do 26 będzie w Katowicach i miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 również w Częstochowie, do 25 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich, od 22 do 25 wysoko w Beskidach, od 15 do 17 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, zachodni. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura w zakresie 13-16 stopni, wiatr słaby, najczęściej z zachodu, czyli taka pogoda bez historii, ale taką też lubię. Jutro w niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Po południu wieczorem od zachodu znowu chmur na niebie będzie przybywać i po południu, no, trzeba mieć przy sobie parasol, bo trzeba być przygotowanym na opady przelotnego deszczu i burze również takie gwałtowne z ulewnym deszczem mogą się pojawić. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zmiennych. Oczywiście w czasie burz, no, mocniej powieje. W poniedziałek, proszę Państwa, przed południem zachmurzenie najczęściej będzie małe. Po południu miejscami znowu będzie wzrastać do dużego. No i powtórka z historii, czyli po południu znowu pojawią się, ale już słabe, przelotne opady deszczu. No i w poniedziałek już nie powinno być burz. Jednak ochłodzi się o kilka stopni, bo temperatura maksymalna w zakresie 22 stopni Celsjusza. No i cały ten przyszły tydzień, tak się zapowiada, taki chłodnawy, choć też pogodny.
2: Czyli tak, jak ktoś chce mieć ciepło, to musi liczyć się z burzami. Jak ktoś nie chce burz, no to okolice 20 stopni.
3: No, tak.
2: Sprawiedliwe.

0: teoretycznie musi być.
1: No, no, najlepiej gdyby było ciepło i bezburznie jednocześnie, no ale.
0: A jakieś takie, taka pogoda się gdzieś tam w długoterminowych klaruje? No,
1: tak, to przełom lipca i sierpnia i w sierpniu już.
0: Czyli tak ciepło, bez burz, jeszcze nie upalnie.
1: No, może tak być.
0: Oby tak było, będziemy powiem, to sprawdzać.
1: Jeszcze o ciśnieniu powiem.
0: O właśnie.
1: Bo to też ważna informacja, na którą niektórzy słuchacze pilnie czekają. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach teraz 977, mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. No, mniej więcej tak się będzie utrzymywać biometr. Niestety, proszę państwa, niekorzystny dzisiaj.
0: Czyli jest na co zrzucić.
1: A tak.
0: Jak, się, kto, no, jak ktoś ma kiepski humor. Ale z nami kiepski humor myślę, że nikomu nie grozi. Darek Schmidt, bardzo dziękujemy, Darku.
1: Dzięki serdecznie.
0: Pięknej soboty i reszty weekendu.
1: Nawzajem.

siłą. Gdyby jednak jakiś cud się zdarzył i wydarzył znów, przypałętał się do nóg, gdyby w ogóle jakoś mógł.

0: Jest ósma. Synoptycy zapowiadają burzę w województwie śląskim. Dla całego regionu wydano już ostrzeżenia drugiego stopnia. Przez katowicki rynek w ten weekend nie jeździ część tramwajów. Trwają prace, które wymagają wstrzymania ruchu. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zlikwidowano punkty wspinaczkowe zagrażające przyrodzie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w województwie śląskim. Możliwe są silne opady deszczu do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę, a lokalnie nawet do 100. Miejscami spadnie grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 11 i będą utrzymane do 22. Jeszcze dziś będą utrudnienia dla pasażerów korzystających z tramwajów w centrum Katowic. Powodem są prace, jakie odbywają się w rejonie rynku, wyjaśnia rzecznik tramwajów śląskich Paweł Cys.
2: Uzupełniamy kostkę granitowo-klinkierową w obrębie torowiska w okolicy skrzyżowania ulicy Korfantego z Moniuszki. Korzystając z tej sytuacji, dodatkowo wymienimy jedną z szyn na przecięciu ulicy Chorzowskiej z rondem. Bardzo liczymy na to, że warunki atmosferyczne umożliwią sprawną realizację tego zadania.
0: Zawieszone jest kursowanie tramwajów linii numer 6, 13, 41 i 46. To jednak nie koniec zmian, dodaje Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
3: Aby zapewnić pasażerom dojazd na wyłączonym odcinku, uruchomiliśmy autobusową komunikację zastępczą T16 oraz tymczasową linię tramwajową 43. Prosimy pasażerów o sprawdzenie nowych rozkładów jazdy jeszcze przed wyjściem z domu.
0: A te na bieżąco aktualizowane są na stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego. Zakończył się 2-letni proces zabezpieczania najcenniejszych siedlisk naskalnych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, poinformowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Z dróg wspinaczkowych między innymi usunięto punkty asekuracyjne kolidujące z najcenniejszymi obszarami roślinności. Prace koncentrowały się w Ostoi Kroczyckiej oraz Złotopotockiej, w tym w rezerwacie parkowe. Prowadzone je również na terenie Ostoi Olsztyńsko-Mirowskiej, w tym w rezerwacie Sokole Góry. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, wspinaczka w rezerwatach jest co do zasady zabroniona. Możliwość jej uprawiania zależy od decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która w kilku rezerwatach na wybranych skałach dopuściła uprawianie tej formy turystyki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Presja ma sens, mówią polscy politycy, komentując piątkową deklarację prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że otworzy wszystkie archiwa służb specjalnych Ukrainy dotyczące rzezi wołyńskiej. Ponadto ma zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że stało się tak, ponieważ polska klasa polityczna mówiła jednym głosem w sprawie skandalicznej decyzji władz w Kijowie o uhonorowaniu UPA.
4: Doprowadziło do tego, że powstała rezolucja w Parlamencie Europejskim na ten temat, która krytycznie się do tego odnosi. I też Karol Nawrocki odbył moim zdaniem potrzebną i ważną rozmowę w Ankarze na szczycie NATO z Wołodymyrem Zełenskim. Ona trwała godzinę. I to wszystko spowodowało, że pojawiła się refleksja w elitach państwa ukraińskiego.
0: Andrzej Szejna z Nowej Lewicy dodaje, że naciski wywarte wspólnie przez prezydenta i rząd miały kluczowe znaczenie. W jego ocenie istotny był również przebieg szczytu NATO w Ankarze.
5: Pokazał Polskę jako wzorcowego sojusznika w NATO, który modernizuje swoją armię. O tym mówił prezydent Trump, o tym mówił Mark Rutte, sekretarz generalny NATO. I wreszcie trzecia sprawa, pomoc, która płynie dla Ukrainy, 70 miliardów oraz 90 miliardów z Unii Europejskiej, której również mamy instytucję, jaką jest Parlament Europejski, który w swojej uchwale potępił eskalację.

0: eskalacji konfliktu i brak zrozumienia ze strony ukraińskiej dla roszczeń polskich.
1: To właśnie decyzja o nadaniu jednemu z oddziałów ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA doprowadziła do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich. W reakcji na tamtą decyzję prezydent Polski Karol Nawrocki odebrał prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Zachmurzenie o poranku jest małe i umiarkowane. Od godzin południowych chmur zacznie przybywać. Spodziewane są opady deszczu oraz burze, także z gradem. Na termometrach zobaczymy do 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi aktualnie 1013 hektopaskali. Biometr jest obojętny. Wraz ze zmianą pogody przejdzie w niekorzystny.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietami balistycznymi na Kijów. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał w stolicy Ukrainy od początku inwazji Rosji na pełną skalę. W całym mieście wybuchły pożary. Płonęły akademik, blok mieszkalny i supermarket, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Uszkodzonych zostało też kilka budynków niemieszkalnych i magazynów, a także obiekty biurowe i samochody. Według danych z ukraińskich kanałów monitorujących przebieg konfliktu, w ciągu około 40 minut rosyjskie wojska wystrzeliło około 40 rakiet typu Iskander i Cyrkon. Presja ma sens, mówią politycy, komentując deklarację prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego o otwarciu archiwów służb specjalnych dotyczących rzezi wołyńskiej. Ma też zostać wydanych wiele pozwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Andrzej Szejna z Nowej Lewicy mówi, że naciski wywarte wspólnie przez prezydenta i rząd miały kluczowe znaczenie, ale istotny był też szczyt NATO w Ankarze.
2: Pokazał Polskę jako wzorcowego sojusznika, który modernizuje swoją armię. O tym mówił prezydent Trump, o tym mówił Mark Rutte, sekretarz generalny NATO. I wreszcie trzecia sprawa, pomoc, która płynie dla Ukrainy, 90 miliardów z Unii Europejskiej. Parlament Europejski w swojej uchwale potępił eskalację konfliktu i brak zrozumienia ze strony ukraińskiej dla roszczeń polskich.
1: Do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich doprowadziła decyzja prezydenta Załęskiego o nadaniu jednemu z oddziałów wojskowych nazwy bohaterów UPA. Grecja blokuje najnowsze sankcje na Rosję. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Ateny odmówiły zgody na kolejny pakiet unijnych restrykcji w razie ustępstw w sprawie tranzytu rosyjskiego LNG do państw spoza Unii.
3: Grecja nie zauważyła, że do 19 pakietu sankcji wpisany jest zakaz importu gazu skroplonego z Rosji do Unii i tranzyt tego surowca do państw spoza Unii. A tymczasem na tranzycie właśnie jedna grecka firma zarabia i to nieźle. Grecja wykorzystuje więc pracę nad najnowszymi sankcjami, by wymusić zmiany. Grecy tego nie odpuszczą, a wszystkim zależy na 21 pakiecie sankcji, bo tam jest zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Konieczny będzie kompromis, usłyszałam od jednego z wysokich rangów unijnych dyplomatów. Inny z moich rozmówców przyznał, że rozważanych jest kilka wariantów przełamania impasu i potrzeba kilku dni, żeby było wiadomo, jakie poszczególne rozwiązania mogą mieć skutek. Dlatego do 23 lipca, czyli najbliższego czwartku, unijne kraje odłożyły rozmowy na temat najnowszych sankcji na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Podobny wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Zdaniem europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Wawrykiewicza ma to tak naprawdę nakręcić antyunijne nastroje w Polsce.
4: Zobaczcie, jaka jest zła Unia, bo ona wam chce narzucić politykę klimatyczną, która jest B. A to nie jest prawda. Chociażby ostatnie decyzje Komisji Europejskiej w zakresie ETS-u pokazują, jak wiele postulatów polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim są uwzględnione. O sprawy europejskie, o politykę klimatyczną na tym poziomie trzeba zabiegać zupełnie w inny sposób, aniżeli poprzez referendum.
1: Poprzedni wniosek prezydenta o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej został w Sejmie odrzucony. W serwisie Trójki latem, niejako z automatu, lody z automatu. Te sprzedawane nad morzem badał sanepid. No i w 10 próbkach na 50 pobranych wykryto jednak nieprawidłowości, mówi rzeczniczka zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.
5: A dokładnie przekroczenie bakterii z grupy enterobakteria. To są takie bakterie, które wskazują na niewłaściwy poziom zachowania higieny podczas produkcji. Czyli na przykład ktoś nie umył automatu zgodnie z instrukcją, być może nie umył rąk,

0: przy robieniu lodów. Gdzieś te wszystkie takie zabiegi higieniczne zawiodły.
1: Ale jak zaznacza rzeczniczka sanepidu, wykryte bakterie na szczęście nie są tak groźne jak salmonella.
0: U jednej osoby nie wystąpią żadne dolegliwości, ale u osób, które mają delikatniejszy układ pokarmowy, mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe.
1: Po wykryciu bakterii sanepid nakazuje dokładne umycie urządzeń do produkcji, a w skrajnych wypadkach zamyka lodziarnię. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pora na wieści sportowe, Mateusz Foremniak.
3: Tyle było marudzenia, a ostatecznie piłkarze Anglii i Francji zagrali mecz, który będziemy wspominać przez dekady. Po szalonym pojedynku o trzecie miejsce Anglicy wygrali 6-4 i zdobyli pierwszy medal piłkarskich mistrzostw świata od 1966 roku. Przy okazji do spółki z Francuzami zanotowali pierwszy od 1982 roku mecz na mundialu, na którym padło przynajmniej 10 bramek, a w całej historii rozgrywek dopiero 6 taki. Krótko mówiąc, kosmos. W nim znajdą się też dzisiaj w nocy kibice Hiszpanii lub Argentyny. Któraś z tych drużyn zostanie za kilkanaście godzin mistrzem świata. Tak finalistów charakteryzuje były reprezentant Polski Dariusz Dziekanowski.
4: Hiszpania ma gwiazdę. Yamala, Rodrigo, Fabian Ruiz, Pedri. A Argentyna ma jedną gwiazdę. I świetny zespół, każdy zna swoje miejsce, każdy już jest mistrzem świata. Argentyna gra z determinacją od 60. i 70. minuty, kiedy już dwa razy mi się nie układała. No to jest duża siła widać wewnętrzna. Wydaje mi się, że to będzie mecz bardzo otwarty.
3: Oby równie mocno, co spotkanie o brąz. W każdym razie szykujemy zdrowe przekąski i od 21:00 sprawdzamy, co dzieje się na boisku w Nowym Jorku. Kto będzie miał problem z zaśnięciem po piłkarskich emocjach, może poczekać do trzeciej i zobaczyć ostatni występ polskich siatkarzy w fazie grupowej Ligi Narodów ze Stanami Zjednoczonymi. Nasi zawodnicy są na fali, co udowodnili nocną wygraną 3-1 z Francją. Kolejną w ostatnich dniach, choć Francuzi napsuli nam trochę krwi, co przyznawał po meczu Tomasz Fornal.
5: Byliśmy napędzeni tymi dwoma zwycięstwami poprzednimi. Myśleliśmy, że wszystko dziś będzie to tak wyglądało, jednak trzeba im oddać, że w tym pierwszym czasie naprawdę dobrze zagrywali, mieli dużo wariacji i mieliśmy z tym trochę problemów, ale tak jak mówię, najważniejsze jest to, że nie straciliśmy tak naprawdę punktów.
3: Dla nas, kibiców, liczy się też to, aby kadra nie przestawała odnosić sukcesów. Akurat w przypadku siatkówki możemy być chyba o to spokojni. Następcy już dorastają, bo kadra do lat 18 zdobyła wczoraj Mistrzostwa Europy, ogrywając w finale Francuzów 3-1. Gratulujemy i czekamy na więcej. Wciąż nienasycony na kolarskich trasach jest Tadej Pogaczar. Słoweniec był wczoraj najszybszy na 14. etapie Tour de France z metą w Le Marc-Stein, umacniając się tym samym na pozycji lidera wyścigu. Na koniec serwisu robimy szybki skok na drugą stronę kanału La Manche, gdzie odbyły się kolejne zawody lekkoatletycznej diamentowej ligi. Wydarzeniem dnia w Londynie był rekord świata na jedną milę w wykonaniu Josha Kerego. Najmocniejsze polskie akcenty to czwarte miejsce Marii Rzodzik w skoku wzwyż oraz piąte w biegu na 400 metrów Natalii Bukowieckiej.
1: Jedno już wiadomo co do finału mundialu. Gdy piłkarze będą się kłócić na boisku, to wiemy już w jakim języku. Według prognoz przed nami raczej pochmurna niedziela, przelotne deszcze i burze możliwe zwłaszcza na południu i w centrum kraju, mówi Anna Gryszman z IMGW.
6: Burzom będzie towarzyszył grad. Temperatura maksymalna nadal najwyższa na południowym wschodzie do 28 stopni, najchłodniej na zachodzie, południowym zachodzie i nad samym morzem około 19-20 stopni.
1: W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę.
7: Autopromocja.
8: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć?
9: Te pytania kieruję do Darka Szmita, który ponownie w studiu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
9: No właśnie, jak to z tymi sezonami jest?
10: No, ten burzowy to z nami zostanie, trwa. Natomiast ten sezon upałów, no cóż, skończył się tak...
9: Na przełomie czerwca i lipca.
10: Właśnie,
9: z wczorajszym
10: widać.
9: Takim epizodem.
10: Tak, wczoraj był gorący epizod. No i nie widać na horyzoncie, kiedy znowu takie upały do nas wrócą. No, synoptycy przewidują, że sierpień będzie dużo cieplejszy od lipca, także być może...
9: Czyli jest szansa na upalne wakacje w trakcie wakacji.
10: Tak, jak ktoś zaplanował sierpień, no to trafił.
9: A jak nie zaplanował, albo jak ma urlop w sierpniu, a nie zdążył zaplanować na przykład w ciepłych krajach, to nie ma co wyjeżdżać, tak?

0: Tak wstępnie oczywiście.
1: No to znaczy, no to zależy też.
0: Okej.
1: No nad morzem to tam zawsze jest troszeczkę chłodniej nad morzem. No,
0: nad Bałtykiem. Morzem. I no, chłodniej ale... i drożej.
1: Tak, no. Grunt, żeby deszcz nie padał.
0: Oto to.
1: No, a dziś w kraju przeważnie zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikać lokalnie, może też, no, popadać grad. Temperatura maksymalna dziś w zakresie 22-23 stopni, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam 19-20 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jednak miejscami będzie wzrastać do dużego. No, przejaśnienia też się będą bardzo często pojawiać, także słońca również dzisiaj nie zabraknie. Jednak przed południem raczej nie powinno padać, choć, jak ostrzegają synoptycy IMGW, miejscami mogą pojawić się takie punktowe burze. Po południu, już gdzieś koło godziny 15, no, głównie w metropolii, w Beskidach i na Przedgórzu, już przelotne opady deszczu się pojawią. I tam wtedy też może zagrzmieć. Na termometrach teraz w większości województwa śląskiego temperatura w zakresie 21-23 stopni, a w tych najcieplejszych momentach dnia, czyli po południu, do 26 będzie w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 również w Częstochowie, do 25 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich, od 22 do 25 wysoko w Beskidach, od 15 do 17 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, zachodni. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura w zakresie 13-16 stopni, wiatr słaby, najczęściej z zachodu, czyli taka pogoda bez historii, ale taką też lubię. Jutro w niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Po południu wieczorem od zachodu znowu chmur na niebie będzie przybywać i po południu, no, trzeba mieć przy sobie parasol, bo trzeba być przygotowanym na opady przelotnego deszczu i burze również takie gwałtowne z ulewnym deszczem mogą się pojawić. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zmiennych. Oczywiście w czasie burz, no, mocniej powieje. W poniedziałek, proszę Państwa, przed południem zachmurzenie najczęściej będzie małe. Po południu miejscami znowu będzie wzrastać do dużego. No i powtórka z historii, czyli po południu znowu pojawią się, ale już słabe, przelotne opady deszczu. No i w poniedziałek już nie powinno być burz. Jednak ochłodzi się o kilka stopni, bo temperatura maksymalna w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. No i cały ten przyszły tydzień, tak się zapowiada, taki chłodnawy, choć też pogodny.
0: Czyli tak, jak ktoś chce mieć ciepło, to musi liczyć się z burzami. Jak ktoś nie chce burz, no to okolice 20
1: stopni. No, tak.
0: Sprawiedliwość teoretycznie musi być.
1: No, najlepiej, gdyby było ciepło i bez burz, nie? Jednocześnie, no ale...
0: A jakieś takie... Taka pogoda się gdzieś tam w długoterminowych klaruje? No,
1: tak, to przełom lipca i sierpnia i w sierpniu już.
0: Czyli tak, ciepło, bez burz, jeszcze nie upalnie.
1: No, może tak być.
0: Oby tak było. Będziemy to sprawdzać.
1: Jeszcze o ciśnieniu powiem.
0: O, właśnie.
1: Bo to też ważna informacja, na którą niektórzy słuchacze pilnie czekają. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach teraz 977, mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. No, mniej więcej tak się będzie utrzymywać. Biomet niestety, proszę Państwa, niekorzystny dzisiaj.
0: Czyli jest na co zrzucić.
1: A tak.
0: Jak ktoś ma kiepski humor. Ale z nami kiepski humor, myślę, że nikomu nie grozi. Darek Schmidt, bardzo dziękujemy, Darku.
1: Dzięki serdecznie.
0: Pięknej soboty i reszty weekendu.
1: Nawzajem.

0: Jest dziewiąta. Niedziela będzie burzowa, pogoda zmieni się za kilka godzin. Spodziewane są intensywny deszcz i silny wiatr. Po wakacjach otwarty będzie wyremontowane Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Remont dobiega już końca. Reprezentacja Anglii zdobyła brązowy medal piłkarskich Mistrzostw Świata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Dziś burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. SMS-y o takiej treści otrzymują od rana mieszkańcy województwa śląskiego. Dla całego regionu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. To będzie pochmurny dzień, zapowiada synoptyk IMGW Anna Gryczman.
2: Nie wykluczamy opadów deszczu przy burzach do 30-35 mm, a także porywów wiatru do 80 km. Na godzinę. Burzą także będzie towarzyszył grad. No i temperatura maksymalna nadal najwyższa na południowym wschodzie do 28 stopni. Najchłodniej na zachodzie, południowym zachodzie i nad samym morzem około 19-20 stopni.
0: W czasie burzy w Śląskiem porywy wiatru mogą lokalnie sięgać 100 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11 i utrzymają się do 22. Ku końcowi zmierza remont domku ogrodnika w Górkach Wielkich, informuje cieszyńskie starostwo. Po wakacjach Muzeum Pisarki Zofii Kossak w Górkach Wielkich ma wrócić do swojej siedziby. Otwarcie ma nastąpić właśnie po wakacjach. Odbiór obiektu po remoncie powinno odbyć się w połowie sierpnia. Później nastąpią przenosiny ekspozycji, które przeniesiono wcześniej do znajdującego się obok dworu Kossaków. Remont domku ogrodnika to krok w tworzeniu kompleksu Centrum Edukacyjno-Kulturalnego u Kossaków. Oprócz siedziby muzeum obejmuje pozostałości dworu rodzinnego, a także zabytkowy 300-letni spichlerz. Centrum zainaugurowało działalność w połowie października ubiegłego roku. Instytucja skupia w sobie życie artystyczne i edukację, a jednocześnie popularyzuje spuściznę po pisarce Zofii Kossak. Reprezentacja Anglii zdobyła brązowy medal piłkarskich Mistrzostw Świata. W spotkaniu o najniższy stopień podium pokonali Francję. Spotkanie śledził Tadeusz Musioł z redakcji sportowej Radia Katowice.
3: Krótko po przegranych bataliach półfinałowych obie ekipy jasno deklarowały niechęć do ponownego wyjścia na boisko, sugerując rozwiązanie, jak jest w Mistrzostwach Europy, czyli brak meczu o miejsce trzecie. Obaj selekcjonerzy dali temu wyraz, część swoich gwiazd jak Bellingham, Kane czy Dembele zostawiając w rezerwie. Na trybunach też widoczna zmiana. Tysiące Anglików i Francuzów, patrząc w portfele, postanowiła już opuścić teren USA, zostawiając miejsce fanom neutralnym.

0: ale mieli co oglądać, bo defensywa była mniej istotna. Anglicy napoczęli rywala już w trzeciej minucie, a do przerwy było 4-0. Po niej zrobiło się 4-3. Wydawało się, że mecz zamknął rzut karny dla Anglii, ale jeszcze były kolejne dwa trafienia, po jednym dla każdej ze stron. 3 gole Saki, 2 Mbappé, w sumie 10 goli. Rekordowy wynik, jeżeli chodzi o medale w takim turnieju. Tym spotkaniem po 14 latach z posadą selekcjonera Francuzów pożegnał się Didier Deschamps, który prowadził trójkolorowych do złotego i srebrnego medalu Mistrzostw Świata i srebra Mistrzostw Europy. Tym razem Francja skończyła poza podium, bo brąz zdobyli Anglicy, zwyciężając w Miami po szalonym meczu 6-4.
1: Wieczorem mistrzostwa się zakończą. W wielkim finale w New Jersey o 21:00 czasu polskiego Argentyna zagra z Hiszpanią.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Ukraina znów pod ostrzałem. Głównym celem ataków był Kijów. Z ostatnich informacji wynika, że w stolicy zginęło co najmniej jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Obrona powietrzna przekazała, że zestrzeliła 18 z 41 pocisków wystrzelonych w nocy przez Rosję. Zestrzelono również 108 ze 125 rosyjskich dronów. Nocny atak potępił szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Andrzej Sybicha. Rosja wystrzeliła największą liczbę pocisków balistycznych od początku wojny, około 40, w brutalnym ataku terrorystycznym na stolicę Ukrainy, zabijając i raniąc ludzi, napisał w serwisie X. Andrzej Sybicha zaapelował we wpisie o przyjęcie kolejnego pakietu unijnych sankcji na Rosję. W najbliższych godzinach będzie wzrastało zachmurzenie, już teraz jest coraz mniej słońca. Spodziewane są po południu burze, także z gradem. Na termometrach zobaczymy dziś do 26-27 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi aktualnie 1013 hektopaskali. Biometr jest obojętny, ale wraz ze zmianą pogody przejdzie w niekorzystny.
3: Te pytania kieruję do Darka Szmita, który ponownie w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
3: No właśnie, jak to z tymi sezonami jest?
4: No, ten burzowy to z nami zostanie, trwa. Natomiast ten sezon upałów, no cóż, skończył się tak...
3: Na przełomie czerwca i lipca.
4: Właśnie,
3: z wczorajszym
4: widać.
3: Takim epizodem.
4: Tak, wczoraj był gorący epizod. No i nie widać na horyzoncie, kiedy znowu takie upały do nas wrócą. No, synoptycy przewidują, że sierpień będzie dużo cieplejszy od lipca, także być może...
3: Czyli jest szansa na upalne wakacje w trakcie wakacji.
4: Tak, jak ktoś zaplanował sierpień, no to trafił.
3: A jak nie zaplanował, albo jak ma urlop w sierpniu, a nie zdążył zaplanować na przykład w ciepłych krajach, to nie ma co wyjeżdżać, tak? Tak wstępnie oczywiście.
4: No to znaczy, no to zależy też.
3: Okay.
4: No nad morzem to tam zawsze jest troszeczkę chłodniej
3: nad Bałtykiem. No, ale... Chłodniej i drożej.
4: Tak, no. Grunt, żeby deszcz nie padał.
3: Oto.
4: No, a dziś w kraju przeważnie zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikać lokalnie, może też, popadać grad. Temperatura maksymalna dziś w zakresie 22-23 stopni, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam 19-20 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jednak miejscami będzie wzrastać do dużego. No, przejaśnienia też się będą bardzo często pojawiać, także słońca również dzisiaj nie zabraknie. Jednak przed południem raczej nie powinno padać, choć, jak ostrzegają synoptycy IMGW, miejscami mogą pojawić się takie punktowe burze. Po południu, już gdzieś koło godziny 15, głównie w metropolii, w Beskidach i na Przedgórzu, już przelotne opady deszczu się pojawią. I tam wtedy też może zagrzmieć. Na termometrach teraz w większości województwa śląskiego temperatura w zakresie 21-23 stopni, a w tych najcieplejszych momentach dnia, czyli po południu, do 26 będzie w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 również w Częstochowie, do 25 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich, od 22 do 25 wysoko w Beskidach, od 15 do 17 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, zachodni. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie

0: Nie będzie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura w zakresie 13-16 stopni. Wiatr słaby, najczęściej z zachodu. Czyli taka pogoda bez historii, ale taką też lubię. Jutro w niedzielę od rana zachmurzenie, najczęściej małe lub umiarkowane. Po południu, wieczorem od zachodu znowu chmur na niebie będzie przybywać. I po południu trzeba mieć przy sobie parasol, bo trzeba być przygotowanym na opady przelotnego deszczu i burze również takie gwałtowne z ulewnym deszczem mogą się pojawić. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zmiennych. Oczywiście w czasie burz mocniej powieje. W poniedziałek, proszę Państwa, przed południem zachmurzenie najczęściej będzie małe. Po południu miejscami znowu będzie wzrastać do dużego. No i powtórka z historii, czyli po południu znowu pojawią się, ale już słabe, przelotne opady deszczu. No i w poniedziałek już nie powinno być burz. Jednak ochłodzi się o kilka stopni, bo temperatura maksymalna w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. No i cały ten przyszły tydzień tak się zapowiada, taki chłodnawy, choć też pogodny.
1: Czyli tak, jak ktoś chce mieć ciepło, to musi liczyć się z burzami. Jak ktoś nie chce burz, no to okolice 20
0: stopni. No, tak.
1: Sprawiedliwość teoretycznie musi być.
0: No, najlepiej gdyby było ciepło i bez burz, nie? Jednocześnie, no ale.
1: A jakieś co takie. Taka pogoda się gdzieś tam w długoterminowych klaruje?
0: Tak, to przełom lipca i sierpnia, i w sierpniu już.
1: Czyli tak, ciepło, no, bez burz, jeszcze nie upalnie.
0: No, może tak być.
1: Oby tak było. Będziemy to sprawdzać.
0: Jeszcze o ciśnieniu powiem.
1: O właśnie.
0: Bo to też ważna informacja, na którą niektórzy słuchacze pilnie czekają. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach teraz 977, mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. No, mniej więcej tak się będzie utrzymywać biometr. Niestety, proszę Państwa, niekorzystny dzisiaj.
1: Czyli jest na co zrzucić.
0: A tak.
1: Jak ktoś ma kiepski humor. Ale z nami kiepski humor, myślę, że nikomu nie grozi. Darek Schmidt, bardzo dziękujemy, Darku.
0: Dzięki serdecznie.
1: Pięknej soboty i reszty weekendu.
0: Nawzajem.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Ukraina znów pod ostrzałem. Głównym celem ataków był Kijów. Z ostatnich informacji wynika, że w stolicy Ukrainy zginęła co najmniej jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Obrona powietrzna przekazała, że zestrzeliła 18 z ponad 40 pocisków wystrzelonych w nocy przez Rosję. Zestrzelono również 108 ze 125 rosyjskich dronów. Nocny atak potępił szef MSZ-u Ukrainy. Rosja wystrzeliła największą liczbę pocisków balistycznych od początku wojny w brutalnym ataku terrorystycznym na stolicę Ukrainy, zabijając i raniąc ludzi, napisał w serwisie X. Andrii Sybicha zaapelował o przyjęcie kolejnego pakietu unijnych sankcji na Rosję. Zwrócił się również do zachodnich państw o szybkie przekazanie pocisków przechwytujących. O kolejnych atakach na Iran poinformowało dowództwo centralne USA. Miała to być odpowiedź na ostrzał, w wyniku którego w Jordanii zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy. Podczas ósmej nocy amerykańskich operacji celem ataku były radary, jednostki obrony powietrznej, siły morskie oraz magazyny rakiet i dronów, poinformował CENTCOM. Z kolei irańska agencja informacyjna podała, że eksplozje słychać było w nocy w rejonie portowego miasta Bandar Abbas i na wyspie Keszm. Irańska armia miała przeprowadzić atak dronowy na dwie bazy USA w Kuwejcie. Na zakładanie osiedli żydowskich w Strefie Gazy dały zielone światło władze Izraela. Przekazały też równowartość ponad 1,5 miliarda złotych na osadnictwo na palestyńskim zachodnim brzegu Jordanu.
1: Minister obrony Izrael Katz ogłosił, że zamierza w północnej części Strefy Gazy utworzyć 3 osiedla Nahal. To rodzaj osadniczej wspólnoty żydowskiej o charakterze wojskowym, która toruje drogę izraelskim osiedlom cywilnym. W ten sposób powstało kilkadziesiąt osiedli żydowskich na zachodnim brzegu. Gotowość do stworzenia pierwszych 3 osiedli na północy Strefy Gazy ogłosił minister finansów Bezalel Smotrich. Prawie 1,5 miliarda szekli, czyli równowartość ponad 1,5 miliarda złotych,

0: przeznaczył izraelski rząd na rozwój osadnictwa żydowskiego na zachodnim brzegu. Według izraelskich mediów zrobił to już miesiąc temu, ale utrzymał decyzję w tajemnicy z powodu spodziewanego sprzeciwu ze strony Stanów Zjednoczonych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: W myśl prawa międzynarodowego osadnictwo żydowskie w Strefie Gazy jest nielegalne. Mocno wspiera je jednak izraelski rząd. Wracamy do kraju. Jedna z największych w ostatnich latach wystawa prac Zdzisława Beksińskiego jest do obejrzenia na terenie poznańskich targów. Można zobaczyć 76 obrazów, 13 rysunków i 30 fotografii, mówi kustoszka Muzeum Historycznego w Sanoku Dorota Szumko-Osenkowska.
2: Tutaj jest bardzo mocny akcent na te początki poszukiwania artysty. Do dzisiaj Beksiński uchodzi za jednego z najwybitniejszych, awangardowych twórców fotografii lat 50., torujących nowe drogi poszukiwań.
1: Organizatorami wystawy są Muzeum w Sanoku oraz Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie. Całkowitego wycofania transportu konnego do Morskiego Oka domagali się aktywiści, którzy przeprowadzili tam wczoraj protest. Więcej o tym Filip Droszcz.
3: Protestujący pikietowali za szlabanem na Palenicy Białczańskiej. Zachęcali turystów, by zamiast fasiągów wybrali pieszą trasę. W Jakrzy na czas manifestacji zawiesili kursy, ale podkreślają, że nie oznacza to rezygnacji z przewozów.
4: Nie wycofujemy się z obrony naszych racji. Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani o słuszności tego, co robimy i zawsze będziemy bronić naszej pracy.
3: Mówił w oświadczeniu Andrzej Mąka, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka. Aktywiści przekonują, że dzień bez fiakrów pokazał, iż przewozy można ograniczyć. Ich zdaniem potrzebne są kolejne protesty.
5: Jeżeli górale nie przyjeżdżają, bo obawiają się spotkania z nami, powinny być przez kolejne organizacje organizowane przynajmniej co każdy weekend, jeżeli to jest sposób na to, żeby konie nie jeździły po tej trasie.
3: Mówiła organizatorka protestu Joanna Marcinkowska. Na miejscu było około 10 radiowozów policji. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
1: Według zapowiedzi transport konny do Morskiego Oka ma dziś zostać przywrócony.
6: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 40,5% energii. Od 11 do 14 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar prądu. W zlewni Baryczy ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W zachodniej, środkowej i wschodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach w centrum kraju i na północy Podlasia zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Zagrożenie pożarowe to chyba w Paryżu jest. Sport, Mateusz Foremniak.
8: Taka noc jak dzisiaj trafia się raz na 4 lata, taki mecz jak wczoraj raz na kilkadziesiąt. Tak można streścić to, co dzieje się aktualnie na piłkarskich mistrzostwach świata. Najpierw o tym, co było, a więc absurdalnym meczu o trzecie miejsce pomiędzy Anglią i Francją. Tam stanęło na wygranej wyspiarzy 6-4, dającej im podium po 60 latach przerwy w pierwszym od 44 lat mundialowym meczu z przynajmniej 10 bramkami. Teraz o tym, co będzie, a więc wieczornym w finale Hiszpanii z Argentyną. Zdaniem Zbigniewa Bońka czeka nas niezwykle wyrównane spotkanie.
9: To nie jest tak, że Argentyna ma geniusza i 10, którzy są do noszenia fortepianu. Messi robi różnicę dlatego, że ma do dyspozycji bardzo dobrych piłkarzy. Sam by nic absolutnie nie zrobił. Natomiast no, w Hiszpanii też są indywidualności. Oczywiście nie ma takiej indywidualności jak w Argentynie, natomiast jest to zespół dobrze poukładany.
8: Kto znajdzie u przeciwników więcej słabych stron, przekonamy się już za kilkanaście godzin. Początek finału w Nowym Jorku o 21:00. W bardzo polskim ostatnio Chicago zagrają za to siatkarze w ostatnim turnieju fazy grupowej Ligi Narodów. Nasza kadra wygrała tam już trzeci mecz, tym razem 3-1 z Francją, choć były momenty, kiedy to Francuzi dyktowali warunki na boisku, przyznaje nasz przyjmujący Kamil Semeniuk.
10: Nagle wszyscy zawodnicy z reprezentacji Francji zaczęli serwować skróty i nas to troszeczkę zaskoczyło i rozbroiło właśnie w tym pierwszym secie. Gdzieś już w drugim i w kolejnych setach byliśmy bardziej czujni i potrafiliśmy sobie z takimi właśnie typami zagrywek poradzić.
8: Przed naszymi zawodnikami jeszcze jeden mecz w Stanach. O 3:00 naszego czasu zagramy z gospodarzami. Później czas na przygotowania do turnieju finałowego w Chinach. Z siatkarskiego podwórka wspomnę jeszcze o sukcesie naszej kadry do lat 18, która zdobyła wczoraj Mistrzostwa Europy, czego serdecznie gratulujemy. Indywidualne Mistrzostwa Europy, ale na żużlu ruszyły wczoraj w Zielonej Górze. Pierwsza runda padła łupem Duńczyka Leona Madsena, trzeci był broniący tytułu Patryk Dudek. W sportach motorowych wydarzeniem dnia będzie Grand Prix Belgii Formuły 1. Z pole position do wyścigu na torze Spa o 15:00 wystartuje rewelacyjny nastolatek Kimi Antonelli. Warto też sprawdzać wydarzenia na trasie rajdu Estonii. Przed ostatnim dniem 9. rundy rajdowych Mistrzostw Świata na czele Fin Sami Pajari. Na koniec serwisu

0: krótki raport z trasy Tour de France, gdzie na 14 etapie ponownie najszybszy okazał się lider klasyfikacji generalnej Tadej Pogaczar. Jak poszło mu dzisiaj, ale nie tylko o tym opowiemy Państwu w trzeciej stronie medalu. Dzisiaj wyjątkowej, bo prosto z Gdyni z mety Enea Ironman 70.3. Zapraszam od 17.05 w imieniu Adama Maleckiego i Dariusza Urbanowicza.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Dwóch naszych trójkowych Ironmanów. Dziś sporo chmur miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum przelotne deszcze i burze, gdzieniegdzie z gradem, na termometrach 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich, 25 w centrum, 28 na Dolnym Śląsku, w czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

cię. Tak jak ty i on, nudzę się, choć mówią doceń. Jak coś wymyślisz, dzwoń.

0: Jest 9. Niedziela będzie burzowa, pogoda zmieni się za kilka godzin, spodziewane są intensywny deszcz i silny wiatr. Po wakacjach otwarty będzie wyremontowane Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Remont dobiega już końca. Reprezentacja Anglii zdobyła brązowy medal piłkarskich Mistrzostw Świata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Dziś burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. SMS-y o takiej treści otrzymują od rana mieszkańcy województwa śląskiego. Dla całego regionu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. To będzie pochmurny dzień, zapowiada synoptyk IMGW Anna Gryczman.
2: Nie wykluczamy opadów deszczu przy burzach do 30-35 mm, a także porywów wiatru do 80 km na godzinę. Burzom także będzie towarzyszył grad. No i temperatura maksymalna nadal najwyższa na południowym wschodzie do 28 stopni. Najchłodniej na zachodzie, południowym zachodzie i nad samym morzem około 19-20 stopni.
0: W czasie burzy w Śląskiem porywy wiatru mogą lokalnie sięgać 100 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11 i utrzymają się do 22. Ku końcowi zmierza remont domku ogrodnika w Górkach Wielkich, informuje cieszyńskie starostwo. Po wakacjach Muzeum Pisarki Zofii Kossak w Górkach Wielkich ma wrócić do swojej siedziby. Otwarcie ma nastąpić właśnie po wakacjach. Odbiory obiektu po remoncie powinny odbyć się w połowie sierpnia. Później nastąpią przenosiny ekspozycji, które przeniesiono wcześniej do znajdującego się obok dworu Kossaków. Remont domku ogrodnika to krok w tworzeniu kompleksu Centrum Edukacyjno-Kulturalnego u Kossaków. Oprócz siedziby muzeum obejmuje pozostałości dworu rodzinnego, a także zabytkowy 300-letni spichlerz. Centrum zainaugurowało działalność w połowie października ubiegłego roku. Instytucja skupia w sobie życie artystyczne i edukację, a jednocześnie popularyzuje spuściznę po pisarce Zofii Kossak. Reprezentacja Anglii zdobyła brązowy medal piłkarskich Mistrzostw Świata. W spotkaniu o najniższy stopień podium pokonali Francję. Spotkanie śledził Tadeusz Musioł z redakcji sportowej Radia Katowice.
3: Krótko po przegranych bataliach półfinałowych obie ekipy jasno deklarowały niechęć do ponownego wyjścia na boisko, sugerując rozwiązanie, jak jest w Mistrzostwach Europy, czyli brak meczu o miejsce trzecie. Obaj selekcjonerzy dali temu wyraz, część swoich gwiazd jak Bellingham, Kane czy Dembele zostawiając w rezerwie. Na trybunach też widoczna zmiana. Tysiące Anglików i Francuzów, patrząc w portfele, postanowiła już opuścić teren USA, zostawiając miejsce fanom neutralnym. Ale mieli co oglądać, bo defensywa była mniej istotna. Anglicy napoczęli rywala już w trzeciej minucie, a do przerwy było 4-0. Po niej zrobiło się 4-3. Wydawało się, że mecz zamknął rzut karny dla Anglii, ale jeszcze były kolejne dwa trafienia, po jednym dla każdej ze stron. 3 gole Saki, 2 Mbappé, w sumie 10 goli. Rekordowy wynik, jeżeli chodzi o medale w takim turnieju. Tym spotkaniem po 14 latach z posadą selekcjonera Francuzów pożegnał się Didier Deschamps, który prowadził trójkolorowych do złotego i srebrnego medalu Mistrzostw Świata i srebra Mistrzostw Europy. Tym razem Francja skończyła poza podium, bo brąz zdobyli Anglicy, zwyciężając w Miami po szalonym meczu 6-4.
0: Wieczorem mistrzostwa się zakończą. W wielkim finale w New Jersey o 21 czasu polskiego Argentyna zagra z Hiszpanią.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Ukraina znów pod ostrzałem. Głównym celem ataków był Kijów. Z ostatnich informacji wynika, że w stolicy zginęła co najmniej jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Obrona powietrzna przekazała, że zestrzeliła 18 z 41 pocisków wystrzelonych w nocy przez Rosję. Zestrzelono również 108 ze 125 rosyjskich dronów. Nocny atak potępił szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Andrzej Sybicha. Rosja wystrzeliła największą liczbę pocisków balistycznych od początku wojny, około 40, w brutalnym ataku terrorystycznym na stolicę Ukrainy, zabijając i raniąc ludzi, napisał w serwisie X. Andrzej Sybicha zaapelował we wpisie o przyjęcie kolejnego pakietu unijnych sankcji na Rosję. W najbliższych godzinach będzie wzrastało zachmurzenie, już teraz jest coraz mniej słońca. Spodziewane są po południu burze, także z gradem. Na termometrach zobaczymy dziś do 26-27 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi aktualnie 1013 hektopaskali. Biometr jest obojętny, ale wraz ze zmianą pogody przejdzie w niekorzystny.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Pięć osób zginęło w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Ofiary śmiertelne to mieszkańcy Kramatorska i Druszkiwki. Miasta te, a także Słowiańsk i Konstantynówka tworzą tzw. Państwierdz, czyli ufortyfikowaną linię ukraińskiej obrony w obwodzie donieckim. O skutkach rosyjskich ataków poinformowały też władze obwodu chersońskiego na południu kraju. Rosjanie w nocy zaatakowali również Kijów. W ciągu 40 minut wystrzelili ponad 40 pocisków balistycznych. Największą liczbę tego typu rakiet w jednym ataku na stolicę Ukrainy. Od początku pełnoskalowej inwazji zginęła co najmniej jedna osoba. Dziś wieczorem finał Mundialu, czyli mecz Hiszpania-Argentyna. Żywa legenda argentyńskiej piłki zmierzy się z hiszpańskim talentem nowej generacji. Wielokrotny zdobywca złotej piłki i mistrz świata, 39-letni Lionel Messi, będzie rywalizować z mistrzem Europy, 19-letnim Laminem Yamalem.
2: Fenomenalne uderzenie lewą nogą i zdolność do wprawiania komentatorów w osłupienie łączą doświadczonego mistrza świata z młodym mistrzem Europy. Do transferu piłkarskiego talentu między Messim a Yamalem prawdopodobnie doszło w szatni stadionu Camp Nou. Podczas charytatywnej sesji zdjęciowej, którą wylosowali rodzice Yamala, Messi trzymał przyszłego zawodnika Barcelony w niebieskiej plastikowej wanience dla niemowląt. Z perspektywy lat Messi twierdzi, że to czyste szaleństwo. Lamin będzie gwiazdą, która prawdopodobnie zastąpi Messiego i Ronaldo. Dodaje Milo, który przed finałowym meczem Mundialu paradował w koszulce z nazwiskiem Yamala. Dzisiaj będzie można się przekonać, kto tu kogo okiwa. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Niszczyć czy wyrzucać niesprzedanych ubrań, butów i innych akcesoriów odzieżowych nie mogą od dziś duże firmy w Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają ograniczyć marnowanie odzieży i zmniejszyć negatywny wpływ przemysłu modowego na środowisko. Zakaz obejmie w pierwszej kolejności największe przedsiębiorstwa i ma ukrócić praktyki, z których słynęły luksusowe marki. Europa jest zalewana nadmiarem ubrań, mówi Magda Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.
3: Koniec palenia, rozdrabniania i niszczenia tych nowych ubrań i wyrzucania ich. Efektem tej regulacji będzie przekazywanie do kolejnego ponownego obrotu. Trzeba po prostu patrzeć na to, że nasza planeta już nie jest w stanie przyjmować tych produktów, które są jednorazowe. My jesteśmy zaśmiecani. Jeśli ubranie trafia do kosza na śmieci, to jaka jest jego droga? Śmietnik, potem wysypisko albo spalarnia.
1: Nowe przepisy obejmą na razie przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników. Od 2030 roku zakaz zostanie rozszerzony także na firmy średniej wielkości. Wracamy do kraju. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli, niedaleko Nowego Sącza w Małopolsce. Dziś rozpoczęli naprawę uszkodzonego torowiska. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe wydobycie wagonu z nurtów Popradu. Jak poinformowała Anna Majewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK, ostatnie wagony znajdujące się na torach zostały odholowane w nocy. Rano kolejarze rozpoczęli wymianę podkładów i kontynuują naprawę uszkodzonego toru. Jedziemy jeszcze bardziej na południe. Rośnie liczba turystów na praskich Hradczanach. Co roku jest ich około 9 milionów. Według kierownictwa muzeum przyczyniło się do tego udostępnienie nowych przestrzeni, rozbudowa oferty i udogodnienia dla turystów.
4: Wprowadzamy zarówno widoczne, jak i niewidoczne zmiany, żeby każdy turysta czuł się tu mile widziany i szanowany. Mówi szef kancelarii czeskiego prezydenta Milan Wasina. Zwiedzanie zamku wygląda dziś inaczej niż kilkanaście lat temu. To już nie tylko katedra. Stawiamy na wystawy i włączamy się w duże wydarzenia kulturalne.
5: Mama była 30 lat temu tutaj, ale
6: to pamiętam jak przez mgłę.
5: Przepiękne są te ekspozycje, świetnie to jest wszystko utrzymane, logistycznie bardzo dobrze rozwiązane.
4: Mówi mi pani Magda, turystka z Lublina. Jej córka Olga zwraca uwagę na jeden mankament.
5: Czasami jest problem w ruchu, bo ludzie się zatrzymują w ciasnych alejkach i robią po prostu zdjęcia.
4: Jedną z najbardziej odczuwalnych przez turystów zmian jest zniesienie obowiązkowych kontroli bezpieczeństwa przy wejściu na teren zamku. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami z gradem dla 10 województw. Intensywnie padać może na południu i w centrum kraju, możliwy też porywisty wiatr. Poza tym sporo chmur, ale z rozpogodzeniami. Na termometrach 21 stopni nad samym morzem, 23 na Dolnym Śląsku, 27 w centrum kraju, 29 na Podkarpaciu.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Te pytania kieruję do Darka Szmita, który ponownie w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: No właśnie, jak to z tymi sezonami jest?
3: No, ten burzowy to z nami zostanie, trwa. Natomiast ten sezon upałów, no cóż, skończył się tak...
2: Na przełomie czerwca i lipca.
3: Właśnie.
2: Z wczorajszym takim epizodem.
3: Tak, wczoraj był gorący epizod. No i nie widać na horyzoncie, kiedy znowu takie upały do nas wrócą. No, synoptycy przewidują, że sierpień będzie dużo cieplejszy od lipca, także być może...
2: Czyli jest szansa na upalne wakacje w trakcie wakacji.
3: Tak, jak ktoś zaplanował sierpień, no to trafił.
2: A jak nie zaplanował, albo jak ma urlop w sierpniu, a nie zdążył zaplanować na przykład w ciepłych krajach, to nie ma co wyjeżdżać, tak? Tak wstępnie oczywiście.
3: No to znaczy, no to zależy też.
2: Okay.
3: No nad morzem to tam zawsze jest troszeczkę chłodniej nad morzem.
2: Nad Bałtykiem. Morzem. Chłodniej i drożej.
3: Tak, no. Grunt, żeby deszcz nie padał.
2: Oto.
3: No, a dziś w kraju przeważnie zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikać lokalnie, może też popadać grad. Temperatura maksymalna dziś w zakresie 22-23 stopni, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam 19-20 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jednak miejscami będzie wzrastać do dużego. No, przejaśnienia też się będą bardzo często pojawiać, także słońca również dzisiaj nie zabraknie. Jednak przed południem raczej nie powinno padać, choć, jak ostrzegają synoptycy IMGW, miejscami mogą pojawić się takie punktowe burze. Po południu, już gdzieś koło godziny 15, głównie w metropolii, w Beskidach i na Przedgórzu, już przelotne opady deszczu się pojawią i tam wtedy też może zagrzmieć. Na termometrach teraz w większości województwa śląskiego temperatura w zakresie 21-23 stopni, a w tych najcieplejszych momentach dnia, czyli po południu, do 26 będzie w Katowicach i miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 również w Częstochowie, do 25 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich, od 22 do 25 wysoko w Beskidach, od 15 do 17 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, zachodni. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura w zakresie 13-16 stopni, wiatr słaby, najczęściej z zachodu, czyli taka pogoda bez historii, ale taką też lubię. Jutro w niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Po południu wieczorem od zachodu znowu chmur na niebie będzie przybywać i po południu trzeba mieć przy sobie parasol, bo trzeba być przygotowanym na opady przelotnego deszczu i burze również takie gwałtowne z ulewnym deszczem mogą się pojawić. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zmiennych. Oczywiście w czasie burz mocniej powieje. W poniedziałek, proszę Państwa, przed południem zachmurzenie najczęściej będzie małe. Po południu miejscami znowu będzie wzrastać do dużego. No i powtórka z historii, czyli po południu znowu pojawią się, ale już słabe, przelotne opady deszczu. No i w poniedziałek już nie powinno być burz. Jednak ochłodzi się o kilka stopni, bo temperatura maksymalna w zakresie 22 stopni Celsjusza. No i cały ten przyszły tydzień, tak się zapowiada, taki chłodnawy, choć też pogodny.
2: Czyli tak, jak ktoś chce mieć ciepło, to musi liczyć się z burzami. Jak ktoś nie chce burz, no to okolice 20
3: stopni. No, tak.
2: Sprawiedliwość teoretycznie musi być.
3: No, najlepiej gdyby było ciepło i bez burz, nie? Jednocześnie, no ale...
2: A jakieś takie... Taka pogoda się gdzieś tam w długoterminowych klaruje? No,
3: tak, to przełom lipca i sierpnia i w sierpniu już.
2: Czyli tak ciepło, bez burz, jeszcze nie upalnie.
3: No, może tak być.
2: Oby tak było. Będziemy to sprawdzać.
3: Jeszcze o ciśnieniu powiem.
2: O, właśnie.
3: Bo to też ważna informacja, na którą niektórzy słuchacze pilnie czekają. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach teraz 977, mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. No, mniej więcej tak się będzie utrzymywać biometr. Niestety, proszę państwa, niekorzystny dzisiaj.
2: Czyli jest na co zwrócić.
3: A tak.
2: Jak ktoś ma kiepski humor. Ale z nami kiepski humor, myślę, że nikomu nie grozi. Darek Schmidt, bardzo dziękujemy, Darku.
3: Dzięki serdecznie.
2: Pięknej soboty i reszty weekendu.
3: Nawzajem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Jest 10. Warunki na szlakach w Beskidach są dziś dobre, ale uważajmy na spodziewane burze, apelują ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W Tychach powstanie nowe całoroczne lodowisko. Inwestycja będzie kosztowała ponad 45 milionów złotych. Wieczorem finał mundialu zapytaliśmy mieszkańców regionu, kto ich zdaniem zdobędzie Puchar Mistrzostw Świata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Nie dajmy się zaskoczyć burzy na szlaku, alarmują ratownicy Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo wczorajszej kiepskiej pogody, warunki w Beskidach są dziś dobre. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ponownie wydało jednak ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Jeśli zobaczymy błyski na niebie, jak najszybciej znajdźmy schronienie pod dachem, mówi ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR-u Ryszard Kurowski.
2: Jeżeli się gdzieś znajdziemy blisko schroniska, to w górach burza jest jeszcze piękniejsza z okien schroniska. Natomiast mówię tu o parkach szczytowych, żeby uciekać z gór, jednak tamte burze są niebezpieczne. Tak jak mówię, one są alertowane, dzisiaj są prognozowane, natomiast trudno przewidzieć, czy w danym rejonie akurat wystąpią.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w województwie śląskim. Obowiązywać będą do godziny 22. GOPR-owcy przypominają również o numerze alarmowym 985, a także o konieczności zainstalowania aplikacji Ratunek w smartfonie. W Tychach powstanie nowe całoroczne lodowisko. Zlokalizowane będzie przy ulicy Sikorskiego w sąsiedztwie Parku Wodnego. Inwestycja będzie realizowana w formule projektuj i buduj. Wykonawca, firma Mostostal Warszawa, najpierw przygotuje dokumentację projektową, a później przeprowadzi prace budowlane. Jak mówi prezydent miasta Maciej Gramatyka, ta inwestycja była wyczekiwana od dawna.
3: Zapowiadana od wielu lat inwestycja, teraz nadchodzi czas na jej realizację. Dobrze wiemy, że grup związanych z łyżwiarstwem w Tychach jest bardzo wiele. Lodowisko, które funkcjonuje, jest obciążone od rana do późnego wieczora. Mam nadzieję, że ta inwestycja poprawi warunki trenowania, czy to łyżwiarstwa figurowego, czy hokeja, no a przede wszystkim da możliwości na to, by rozwijać młode talenty.
0: Sercem lodowiska będzie pełnowymiarowa tafla o wymiarach 30 na 60 metrów. W obiekcie zaplanowano również widownię na 160 miejsc, szatnie, zaplecze sanitarne.

0: sanitarne i techniczne. Inwestycja pochłonie ponad 40 milionów złotych i ma być gotowa do końca 2028 roku.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Już jutro ma się rozpocząć remont nawierzchni w rejonie tunelu Emilia w ciągu drogi S1 na południu województwa śląskiego, a to oznacza niestety utrudnienia dla kierowców. Termin robót nie jest jednak przypadkowy, ponieważ drogowcy chcą wykorzystać trwający po słowackiej stronie remont autostrady D3. To ma pozwolić ograniczyć wpływ robót w Polsce na ruch międzynarodowy. Trasa S1 na odcinku między węzłem Laliki a węzłem Rajcza będzie całkowicie wyłączona z użytkowania, przez co trzeba będzie korzystać z objazdów. Prace w rejonie tunelu w Lalikach mają potrwać do 3 sierpnia. W finale mundialu zmierzą się dziś wieczorem Argentyna i Hiszpania. Reporter Radia Katowice Wawrzyniec Sobota pytał mieszkańców Katowic o ich meczowe prognozy.
2: Piłkę pan ogląda? Kto zwycięży w finale?
3: No jestem za Hiszpanią jako Europejczyk, ale piłka jest okrągła, a bramki są dwie.
2: No ale to co, to Hiszpania wygra,
3: Hiszpania.
2: Tak? Jaki wynik?
3: Stawiam na Hiszpanię. No myślę, że będzie 2-1 dla Hiszpanii.
2: To jest pan za Argentyną czy
4: za Argentyną.
2: Dlaczego? Co panu się podoba tak w grze Argentyny?
4: Wesoła piłka.
2: Wesoła, mówi pan. Na czym ta wesołość polega? Uśmiechają się?
4: Szybkość. Są dobrzy, no. Zobaczymy.
2: Ta dynamika, nie? Oni tak czarują.
4: Hiszpanie tak samo, ale Argentyna chyba będzie lepsza.
2: To jaki będzie wynik?
4: Tam nie będzie dużo. 1-0 albo dogrywka i karny.
2: Hiszpania-Argentyna. Kto wygra mecz?
5: Hiszpania.
0: Mecz rozpocznie się o godzinie 21 polskiego czasu. 10:04 na zegarze. Mamy dla państwa garść informacji pogodowych. Aktualnie słońce przeplata się z chmurami, których będzie jednak coraz więcej. Od godzin południowych spodziewane są już opady deszczu, a także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy dziś do 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi obecnie 1013 hektopaskali. Biometr jest obojętny, ale wraz ze zmianą pogody przejdzie w niekorzystny.
6: Te pytania kieruję do Darka Szmita, który ponownie w studiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
6: No właśnie, jak to z tymi sezonami jest?
7: No, ten burzowy to z nami zostanie, trwa. Natomiast ten sezon upałów, no cóż, skończył się tak...
6: Na przełomie czerwca i lipca.
7: Właśnie.
6: Z wczorajszym takim epizodem.
7: Tak, wczoraj był gorący epizod. No i nie widać na horyzoncie, kiedy znowu takie upały do nas wrócą. No, synoptycy przewidują, że sierpień będzie dużo cieplejszy od lipca, także być może.
6: Czyli jest szansa na upalne wakacje w trakcie wakacji.
7: Tak, jak ktoś zaplanował sierpień, no to trafił.
6: A jak nie zaplanował, albo jak ma urlop w sierpniu, a nie zdążył zaplanować na przykład w ciepłych krajach, to nie ma co wyjeżdżać, tak? Tak wstępnie oczywiście.
7: No to znaczy, no to zależy też.
6: Okay.
7: No nad morzem to tam zawsze jest troszeczkę chłodniej nad morzem.
6: Nad Bałtykiem. Morzem. Chłodniej i drożej.
7: Tak, no. Grunt, żeby deszcz nie padał.
6: Oto.
7: No, a dziś w kraju przeważnie zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikać lokalnie, może też, popadać grad. Temperatura maksymalna dziś w zakresie 22-23 stopni, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam 19-20 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jednak miejscami będzie wzrastać do dużego. No, przejaśnienia też się będą bardzo często pojawiać, także słońca również dzisiaj nie zabraknie. Jednak przed południem raczej nie powinno padać, choć, jak ostrzegają synoptycy IMGW, miejscami mogą pojawić się takie punktowe burze. Po południu, już gdzieś koło godziny 15, głównie w metropolii, w Beskidach i na Przedgórzu już przelotne opady deszczu się pojawią. I tam wtedy też może zagrzmieć. Na termometrach teraz w większości województwa śląskiego temperatura w zakresie 21-23 stopni, a w tych najcieplejszych momentach dnia, czyli po południu, do 26 będzie w Katowicach i miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 również w Częstochowie, do 25 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich, od 22 do 25

0: Wysoko w Beskidach od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura w zakresie 13-16 stopni. Wiatr słaby, najczęściej z zachodu. Czyli taka pogoda bez historii, ale taką też lubię. Jutro w niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Po południu wieczorem od zachodu znowu chmur na niebie będzie przybywać i po południu trzeba mieć przy sobie parasol, bo trzeba być przygotowanym na opady przelotnego deszczu i burze również takie gwałtowne z ulewnym deszczem mogą się pojawić. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zmiennych. Oczywiście w czasie burz mocniej powieje. W poniedziałek, proszę Państwa, przed południem zachmurzenie najczęściej będzie małe. Po południu miejscami znowu będzie wzrastać do dużego. No i powtórka z historii, czyli po południu znowu pojawią się, ale już słabe, przelotne opady deszczu. No i w poniedziałek już nie powinno być burz. Jednak ochłodzi się o kilka stopni, bo temperatura maksymalna w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. No i cały ten przyszły tydzień tak się zapowiada, taki chłodnawy, choć też pogodny.
1: Czyli tak, jak ktoś chce mieć ciepło, to musi liczyć się z burzami. Jak ktoś nie chce burz, no to okolice 20
0: stopni. No, tak.
1: Sprawiedliwość teoretycznie musi być.
0: No, najlepiej gdyby było ciepło i bez burz, nie? Jednocześnie, no ale.
1: A jakieś takie, taka pogoda się gdzieś tam w długoterminowych klaruje?
0: Tak, to przełom lipca i sierpnia i w sierpniu już.
1: Czyli tak ciepło, bez burz, jeszcze nie upalnie.
0: No, może tak być.
1: Oby tak było. Będziemy to sprawdzać.
0: Jeszcze o ciśnieniu powiem.
1: O właśnie.
0: Bo to też ważna informacja, na którą niektórzy słuchacze pilnie czekają. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach teraz 977, mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. No, mniej więcej tak się będzie utrzymywać. Biometr niestety, proszę Państwa, niekorzystny dzisiaj.
1: Czyli jest na co zwrócić.
0: A tak.
1: Jak ktoś ma kiepski humor. Ale z nami kiepski humor myślę, że nikomu nie grozi. Darek Schmidt, bardzo dziękujemy, Darku.
0: Dzięki serdecznie.
1: Pięknej soboty i reszty weekendu.
0: Nawzajem.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Ponad 40 rakiet w 40 minut. Ukraina znów pod rosyjskim ostrzałem. Głównym celem był Kijów. Z ostatnich informacji wynika, że w stolicy zginęła co najmniej jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych.
1: Obrona powietrzna przekazała, że zestrzeliła 18 z 41 pocisków wystrzelonych w nocy przez Rosję i 108 ze 125 rosyjskich dronów. Działania Rosjan potępił szef MSZ Ukrainy Andriy Sybicha. Według niego to największy pod względem liczby pocisków balistycznych rosyjski atak od początku wojny. Szef ukraińskiej dyplomacji zaapelował w mediach społecznościowych o przyjęcie kolejnego pakietu unijnych sankcji na Rosję. Ukraińskie siły z kolei zaatakowały w nocy dwa rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym. Generalny w Kijowie przekazał, że uderzono też w pływający dźwig na Morzu Azowskim. Jak dodano w oświadczeniu, wszystkie trzy cele były wykorzystywane do wspierania rosyjskich działań wojennych na Ukrainie. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Szef ukraińskiej dyplomacji zaapelował: wzywamy do podjęcia odpowiednich i zdecydowanych działań. Potrzebujemy zdecydowanej presji na Moskwę, aby położyła kres temu terrorowi. Od jutra do końca lipca na terenie Opola, Zawadzkiego oraz Turawy będą odbywać się ćwiczenia Wojska Polskiego, informuje wojewoda opolski. To oznacza, że w tym czasie żołnierze mogą przemieszczać się w lasach, a na leśnych drogach będzie można spotkać także wojskowe pojazdy. Służby wojewody apelują o niefotografowanie żołnierzy oraz sprzętu. Prowadzone ćwiczenia mają wyłącznie charakter szkoleniowy i nie ma powodów do niepokoju. Kontrowersyjni influencerzy bracia Andrew i Tristan Tate zatrzymani przez policję w Miami. Sprawa ma związek z brytyjskim wnioskiem o ekstradycję w sprawie zarzutów m.in. o gwałt i handel ludźmi.

0: Zatrzymania doszło tuż przed organizowaną przez Tate'ów galą walk w Miami. Londyn wystąpił z wnioskiem o ekstradycję mężczyzn, obywateli brytyjskich. Ma to być wynik postawienia nowych zarzutów. Brytyjska prokuratura już w maju postawiła braciom 21 zarzutów. Łącznie z nowymi Andrew Tate, były kickboxer, stoi w obliczu 42 zarzutów. Jego brat ma mieć postawionych 17 zarzutów. Łącznie dotyczą one przestępstw przeciwko 7 kobietom. Według stacji CNN bracia staną w przyszłym tygodniu przed federalnym sądem w Miami. Nagła choroba albo wypadek podczas urlopu za granicą mogą oznaczać konieczność skorzystania z miejscowej służby zdrowia. Znacząco ułatwi to posiadanie bezpłatnej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.
1: Dzięki karcie EKUS w razie nagłego zachorowania lub wypadku można skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ubezpieczone w danym kraju.
0: Mówiła Karolina Kostkiewicz z podkarpackiego oddziału NFZ-u. Należy pamiętać, że karta EKUS nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego, nie pokrywa kosztów prywatnego leczenia, transportu medycznego do Polski ani akcji ratowniczych. W tatrzańskich dolinach pojawiają się pierwsze różowe łany wierzbówki kiprzycy. Charakterystyczna roślina właśnie zaczyna kwitnąć. Sprzyja temu ciepła aura. Najwięcej turystów ogląda ją obecnie na hali gąsienicowej. Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Ten amfiteatr szczytów, który jest nad halą, plus wierzbówka, no, tworzą te niepowtarzalne krajobrazy. To jest roślina, która porasta wszystkie tereny, które były w jakiś sposób zniszczone. Czy po pożarach, czy po wiatrołomach. Jak zwykle przypominamy, żeby nie wchodzić w te wierzbówki, żeby nie deptać. To oczywiście jest przyroda, więc w Tatrach tą przyrodę powinniśmy chronić.
0: A te niezwykłe różowe dywany będzie można zobaczyć także w innych miejscach Tatr, m.in. na hali Kondratowej oraz w dolinach Kościeliskiej i Chochołowskiej. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: A dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej i centralnej Polsce. Będą im towarzyszyć intensywne opady, a także grad. Padać ma także na zachodzie. W Poznaniu i Ustce 21 stopni, w Szczecinie, Gdańsku 22, w Warszawie 27, we Wrocławiu 23, a w Rzeszowie najcieplej 29.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: wybiło południe. Nie dziś, a dopiero za tydzień odbędą się Dni Śląskiej Fany w Chorzowie. Winna jest pogoda, dziś prognozowane są burze. Społecznicy z Zaolzia przywracają pamięć starej Karwiny. Sanepid ostrzega przed lodami z automatu nad morzem, co piąte z zastrzeżeniami. Więcej o tym powiemy za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Chorzowski samorząd zdecydował o przeniesieniu Dnia Śląskiej Fany. Impreza miała odbyć się dzisiaj, jednak z uwagi na prognozowane burze i intensywne opady deszczu konieczne było znalezienie nowego terminu. Zależy nam, aby wszyscy mogli bezpiecznie uczestniczyć w wydarzeniu oraz w pełni korzystać z

0: przygotowanych atrakcji, napisał w mediach społecznościowych prezydent miasta Szymon Michałek. Wydarzenie odbędzie się w przyszłą niedzielę o 15 na Chorzowskim Rynku. Wszystkie atrakcje odbędą się zgodnie z wcześniejszym planem. Społecznicy z Zaolzia przywracają pamięć starej Karwiny. Dawne miasto z górniczymi koloniami niemal całkowicie zniknęło wskutek szkód górniczych i późniejszych wyburzeń w ubiegłym wieku. Jednym z nielicznych zachowanych śladów jest ceglany komin kopalni Henryk, wokół którego członkowie Polskiego Stowarzyszenia Olza Pro, wśród nich byli górnicy, społecznie oczyszczają podstawę komina i porządkują jego otoczenie, mówi wiceprezes stowarzyszenia Stanisław Kołek.
1: Kopalnia Henryk działała bardzo długo, ponieważ kończyła swoją działalność pod koniec XX wieku i została stopniowo zlikwidowana. Jednym śladem po tej kopalni to są trzy pomniczki w miejscach byłych szybów, gdzie są właściwie dane tego szybu, ale oprócz tego jest komin. Komin bardzo ładny, historyczny.
0: Kopalnia powstała w XIX wieku, należała do przedsiębiorstw górniczych rodu Laryszów i nosiła imię hrabiego Henryka. Społecznicy chcą, aby komin ponownie otrzymał status zabytku kultury w Czechach. Marzą również, aby w przyszłości powstała tam wieża widokowa. Olza Pro od 5 lat dokumentuje historię regionu i ratuje materialne ślady polskiego i górniczego dziedzictwa Zaolzia. Jadą Państwo nad morze? Proszę uważać na lody z automatu. Pod lupę wzięła je Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Badanie 10 próbek na 50 pobranych wykazało nieprawidłowości, mówi Małgorzata Kapłan z sanepidu.
2: A dokładnie przekroczenie bakterii z grupy enterobakteriace. To są takie bakterie, które wskazują na niewłaściwy poziom zachowania higieny podczas produkcji tych lodów. Czyli na przykład ktoś nie umył automatu zgodnie z instrukcją, być może nie umył rąk przy robieniu tych lodów. Gdzieś te wszystkie takie zabiegi higieniczne zawiodły.
0: Wykryte w lodach bakterie nie są tak groźne jak salmonella.
2: U jednej osoby nie wystąpią żadne dolegliwości, ale u osób, które mają delikatniejszy układ pokarmowy, mogą wystąpić dolegliwości takie żołądkowo-jelitowe.
0: Po wykryciu bakterii w lodach sanepid nakazuje dokładne umycie urządzeń do produkcji deseru. W skrajnych przypadkach lodziarnia jest zamykana.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: To teraz przenosimy się za ocean. Już tylko godziny dzielą fanów piłki nożnej od finału mundialu. Wieczorem Argentyna zagra w Nowym Jorku z Hiszpanią. Wokół stadionu gromadzi się obecnie tłum osób, które próbują odkupić bilet na to spotkanie. Niektórzy gotowi są wydać na to nawet kilka tysięcy dolarów. Jesteśmy zdesperowane. Przyjechałyśmy dzisiaj o 5 rano i nie możemy przestać szukać. 5 tysięcy dolarów? Tak, to szaleństwo. To wyjazd do Europy dla Argentyńczyków. To dużo, ale cóż, to ostatni mecz. Mam nadzieję, że nie dla Messiego i naprawdę chcemy się tam dostać. Początek meczu o 21 polskiego czasu. Na koniec kilka słów o pogodzie. Teraz słońce przeplata się jeszcze z chmurami, ale będzie ich przybywało z godziny na godzinę. Spodziewane są wkrótce opady deszczu oraz burze, także z gradem uważajmy. Na termometrach zobaczymy dziś do 26-27 stopni Celsjusza, a ciśnienie wynosi aktualnie 1012 hektopaskali.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: To była bardzo trudna noc dla mieszkańców Kijowa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w serwisie X, że Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków rakietowych na stolicę od początku wojny. Wróg wystrzelił ponad 40 pocisków różnego typu, większość w kierunku stolicy, oraz 120 dronów szturmowych. Do tej pory w Kijowie i obwodzie zginęła jedna osoba, 16 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy. Jak dodał, na miejscu trwa akcja ratunkowa. W dalszej części wpisu Zełenski ponowił apel o przekazanie Ukrainie ochrony przed pociskami balistycznymi, bo tylko te pakiety dosłownie ratują życie podczas każdego zmasowanego rosyjskiego ataku. Łotwa mierzy się z coraz większą presją migracyjną na granicy z Białorusią. Władze w Rydze dążą do zacieśnienia współpracy z Litwą w zakresie ochrony wschodniej granicy.
1: Takie ostrzeżenia nadawane są na granicy łotewsko-białoruskiej. Łotewscy pogranicznicy

0: strażnicy tylko w tym roku udaremnili ponad 2000 prób nielegalnego przedostania się na Łotwę i zatrzymali około 100 osób podejrzewanych o przemyt ludzi. Za tym hybrydowym atakiem stoi Białoruś. W jednym roku nacisk kierowany jest na Polskę, w innym na Litwę, a teraz największa presja wywierana jest właśnie na Łotwę, powiedział minister spraw wewnętrznych Łotwy Janis Dąbrawa. Łotewskim funkcjonariuszom pomagają od kilku tygodni litewscy pogranicznicy. Zdajemy sobie sprawę z problemu wtórnej nielegalnej migracji, z którym obecnie mierzy się Litwa i który dotyka również Polskiej Straży Granicznej. Źródło problemu znajduje się na zewnętrznej granicy Łotwy z Białorusią, dlatego kierujemy nasze siły właśnie tam, powiedział Saulius Nekrasiewicius, zastępca komendanta Litewskiej Straży Granicznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, nie przebywa w tym kraju, poinformował libański serwis AM Lebanon, powołując się na izraelskie źródło w służbach bezpieczeństwa. Według serwisu wiadomości Chameneiego nie są jego autorstwa, ale zostały napisane przez nowego dowódcę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Ahmada Wahidiego. Czas na informacje z kraju. Nawet kilkanaście razy dziennie ratownicy nad Bałtykiem poszukują zagubionych dzieci. Wystarczy chwila nieuwagi, by maluch oddalił się nawet na kilka kilometrów od swoich rodziców.
2: Pilnowanie dzieci małoletnich, które są pod naszą opieką, nie spuszczanie ich z oczu absolutnie nawet na sekundę. Tylko jednego dnia w tym sezonie udało nam się znaleźć 11 zagubionych dzieci, co również odciąga naszą uwagę od tego, co dzieje się na wodzie. Angażuje nas w te działania poszukiwawcze.
1: Mówił Kacper Treder, ratownik z Łeby. Aby zapobiec zaginięciu dziecka, najlepszym rozwiązaniem jest wyposażenie go w silikonową opaskę z numerem telefonu i ustalenie punktu orientacyjnego z dzieckiem, na przykład parasola lub wieży ratowniczej. To już dziś wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, Hiszpania kontra Argentyna. Mistrzowie Europy powalczą z mistrzami świata. Większość ekspertów nie ma wątpliwości. Czeka nas niezwykle wyrównany pojedynek na najlepszym piłkarskim poziomie. A kto na koniec podniesie puchar? Oczywiście Argentyna. Co do tego nie ma wątpliwości najwierniejszy kibic Albiceleste z Bukowka koło Pardubic. Dom Miloslava Czurbiego Urbanca odwiedził Wojciech Stobba.
3: Miałem 4 lata, gdy oglądałem swoje pierwsze mistrzostwa. Oczarował mnie Mario Kempes, miał długie włosy, wyglądał jak gwiazda rocka. Tak początki swojej fascynacji wspomina Miloslav Czurbi Urbanec. Z biegiem lat sympatia do argentyńskiej kadry przerodziła się w prawdziwą obsesję. Frontową ścianę domu Czurbiego zdobi dziś słońce z argentyńskiej flagi. Przed budynkiem stoi samochód w błękitno-białych barwach, a w ogrodzie naturalnej wielkości statua Diego Maradony. Dzięki Czurbiemu Bukowka koło Pardubic stała się podczas mundialu lokalną atrakcją. Sama uwielbiam Argentynę i to wspaniałe, że ktoś tak bardzo kocha tę drużynę. Najbardziej podoba mi się słońce na ścianie, jest piękne. Nie spodziewałem się, że wszystko będzie aż tak duże. Z Bukowki koło Pardubic, Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Kodeks Ludzi Morza ma pomóc w zachowaniu dobrych praktyk żeglarskich i tym samym zadbać lepiej o ekosystem Bałtyku. A co za tym idzie? Nie zrzucamy ścieków do wody, także na jachtach sortujemy śmieci i ograniczamy hałas generowany przez jednostki.
4: Postępować z pokorą na wodzie i na lądzie i że jesteśmy przede wszystkim gośćmi, a nie właścicielami tej przestrzeni. Morze to żywy organizm. Wybieramy to, co słuszne, nawet gdy prawo tego nie wymaga. Bierzemy odpowiedzialność za nasz wpływ i wdrażamy dobre rozwiązania oraz nawyki, które chronią życie w wodzie i na brzegu. Traktujemy z takim samym szacunkiem każde miejsce, morze, brzeg i marinę i podejmujemy działania, by zmniejszać nasz ślad i traktujemy te zobowiązania poważnie.
1: Mówiła Olga Serna z Fundacji Mare. W ramach kampanii w marinach już pojawiają się plakaty z informacjami o akcji.
5: Klimat.
1: A jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 58% energii. W lasach środkowej Polski utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Na południu i w centrum opady deszczu, lokalnie możliwe burze z gradem, na termometrach od 21 do 29 stopni.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Te pytania kieruję do Darka Szmita, który ponownie w studiu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
8: No właśnie, jak to z tymi sezonami jest?
9: No, ten burzowy to z nami zostanie, on trwa. Natomiast ten sezon upałów, no cóż,

0: skończył się tak...
1: Na przełomie czerwca i lipca.
0: Właśnie,
1: wczorajszym
0: widać.
1: Takim epizodem.
0: Tak, wczoraj był gorący epizod. No i nie widać na horyzoncie, kiedy znowu takie upały do nas wrócą. No, synoptycy przewidują, że sierpień będzie dużo cieplejszy od lipca, także być może...
1: Czyli jest szansa na upalne wakacje w trakcie wakacji.
0: Tak, jak ktoś zaplanował. Sierpień, to trafił.
1: A jak nie zaplanował, albo jak ma urlop w sierpniu, a nie zdążył zaplanować na przykład w ciepłych krajach, to nie ma co wyjeżdżać, tak? Tak wstępnie oczywiście.
0: No to znaczy, to zależy też.
1: Okay.
0: No nad morzem to tam zawsze jest troszeczkę chłodniej
1: nad Bałtykiem. No, ale... chłodniej i drożej.
0: Tak, grunt, żeby deszcz nie padał.
1: Oto.
0: No, a dziś w kraju przeważnie zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikać lokalnie, może też popadać grad. Temperatura maksymalna dziś w zakresie 22-23 stopni, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam 19-20 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jednak miejscami będzie wzrastać do dużego. No, przejaśnienia też się będą bardzo często pojawiać, także słońca również dzisiaj nie zabraknie. Jednak przed południem raczej nie powinno padać, choć, jak ostrzegają synoptycy IMGW, miejscami mogą pojawić się takie punktowe burze. Po południu, już gdzieś koło godziny 15, głównie w metropolii, w Beskidach i na Przedgórzu, już przelotne opady deszczu się pojawią. I tam wtedy też może zagrzmieć. Na termometrach teraz w większości województwa śląskiego temperatura w zakresie 21-23 stopni, a w tych najcieplejszych momentach dnia, czyli po południu, do 26 będzie w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 również w Częstochowie, do 25 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 22 do 25, wysoko w Beskidach od 15 do 17 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, zachodni. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura w zakresie 13-16 stopni, wiatr słaby, najczęściej z zachodu, czyli taka pogoda bez historii, ale taką też lubię. Jutro w niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Po południu wieczorem od zachodu znowu chmur na niebie będzie przybywać i po południu trzeba mieć przy sobie parasol, bo trzeba być przygotowanym na opady przelotnego deszczu i burze również takie gwałtowne z ulewnym deszczem mogą się pojawić. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zmiennych. Oczywiście w czasie burz mocniej powieje. W poniedziałek, proszę Państwa, przed południem zachmurzenie najczęściej będzie małe. Po południu miejscami znowu będzie wzrastać do dużego. No i powtórka z historii, czyli po południu znowu pojawią się, ale już słabe, przelotne opady deszczu. No i w poniedziałek już nie powinno być burz. Jednak ochłodzi się o kilka stopni, bo temperatura maksymalna w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. No i cały ten przyszły tydzień tak się zapowiada, taki chłodnawy, choć też pogodny.
1: Czyli tak, jak ktoś chce mieć ciepło, to musi liczyć się z burzami. Jak ktoś nie chce burz, to okolice 20 stopni.
0: No, tak.
1: Sprawiedliwość teoretycznie musi być.
0: No, najlepiej, gdyby było ciepło i bez burz, jednocześnie, ale...
1: A jakieś
0: co
1: takie...
0: zrobić?
1: Taka pogoda się gdzieś tam w długoterminowych klaruje?
0: Tak, to przełom lipca i sierpnia i w sierpniu już.
1: Czyli tak ciepło, bez burz, jeszcze nie upalnie.
0: No, może tak być.
1: Oby tak było. Będziemy to sprawdzać.
0: Jeszcze o ciśnieniu powiem.
1: O, właśnie.
0: Bo to też ważna informacja, na którą niektórzy słuchacze pilnie czekają. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach teraz 977, mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. No, mniej więcej tak się będzie utrzymywać. Biometr niestety, proszę Państwa, niekorzystny dzisiaj.
1: Czyli jest na co zrzucić.

0: A tak.
1: Jak, się, kto, no, jak no ktoś ma kiepski humor. Ale z nami kiepski humor myślę, że nikomu nie grozi. Darek Schmidt, bardzo dziękujemy, Darku.
0: Dzięki serdecznie.
1: Pięknej soboty i reszty weekendu.
0: Nawzajem.

0: wybiło południe. Nie dziś, a dopiero za tydzień odbędą się Dni Śląskiej Fany w Chorzowie. Winna jest pogoda, dziś prognozowane są burze. Społecznicy z Zaolzia przywracają pamięć starej Karwiny. Sanepid ostrzega przed lodami z automatu nad morzem, co piąte z zastrzeżeniami. Więcej o tym powiemy za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Chorzowski samorząd zdecydował o przeniesieniu Dnia Śląskiej Fany. Impreza miała odbyć się dzisiaj, jednak z uwagi na prognozowane burze i intensywne opady deszczu konieczne było znalezienie nowego terminu. Zależy nam, aby wszyscy mogli bezpiecznie uczestniczyć w wydarzeniu oraz w pełni korzystać z przygotowanych atrakcji, napisał w mediach społecznościowych prezydent miasta Szymon Michałek. Wydarzenie odbędzie się w przyszłą niedzielę o 15 na Chorzowskim Rynku. Wszystkie atrakcje odbędą się zgodnie z wcześniejszym planem. Społecznicy z Zaolzia przywracają pamięć starej Karwiny. Dawne miasto z górniczymi koloniami niemal całkowicie zniknęło wskutek szkód górniczych i późniejszych wyburzeń w ubiegłym wieku. Jednym z nielicznych zachowanych śladów jest ceglany komin kopalni Henryk, wokół którego członkowie Polskiego Stowarzyszenia Olza Pro, wśród nich byli górnicy, społecznie oczyszczają podstawę komina i porządkują jego otoczenie, mówi wiceprezes stowarzyszenia Stanisław Kołek.
2: Kopalnia Henryk działała bardzo długo, ponieważ kończyła swoją działalność pod koniec XX wieku i została stopniowo zlikwidowana. Jednym śladem po tej kopalni

0: To są trzy pomniczki w miejscach byłych szybów, gdzie są właściwie dane tego szybu, ale oprócz tego jest komin. Komin bardzo ładny, historyczny.
1: Kopalnia powstała w XIX wieku, należała do przedsiębiorstw górniczych rodu Laryszów i nosiła imię hrabiego Henryka. Społecznicy chcą, aby komin ponownie otrzymał status zabytku kultury w Czechach. Marzą również, aby w przyszłości powstała tam wieża widokowa. Olza Pro od 5 lat dokumentuje historię regionu i ratuje materialne ślady polskiego i górniczego dziedzictwa Zaolzia. Jadą Państwo nad morze? Proszę uważać na lody z automatu. Pod lupę wzięła je Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Badanie 10 próbek na 50 pobranych wykazało nieprawidłowości, mówi Małgorzata Kapłan z sanepidu.
2: A dokładnie przekroczenie bakterii z grupy enterobakteriace. To są takie bakterie, które wskazują na niewłaściwy poziom zachowania higieny podczas produkcji tych lodów. Czyli na przykład ktoś nie umył automatu zgodnie z instrukcją, być może nie umył rąk przy robieniu tych lodów. Gdzieś te wszystkie takie zabiegi higieniczne zawiodły.
1: Wykryte w lodach bakterie nie są tak groźne jak salmonella.
2: U jednej osoby nie wystąpią żadne dolegliwości, ale u osób, które mają delikatniejszy układ pokarmowy, mogą wystąpić dolegliwości takie żołądkowo-jelitowe.
1: Po wykryciu bakterii w lodach sanepid nakazuje dokładne umycie urządzeń do produkcji deseru. W skrajnych przypadkach lodziarnia jest zamykana.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
1: To teraz przenosimy się za ocean. Już tylko godziny dzielą fanów piłki nożnej od finału mundialu. Wieczorem Argentyna zagra w Nowym Jorku z Hiszpanią. Wokół stadionu gromadzi się obecnie tłum osób, które próbują odkupić bilet na to spotkanie. Niektórzy gotowi są wydać na to nawet kilka tysięcy dolarów.
4: Jesteśmy zdesperowane. Przyjechałyśmy dzisiaj o 5 rano i nie możemy przestać szukać.
1: 5 tysięcy dolarów? Tak, to szaleństwo. To wyjazd do Europy dla Argentyńczyków. To dużo, ale cóż, to ostatni mecz. Mam nadzieję, że nie dla Messiego i naprawdę chcemy się tam dostać. Początek meczu o 21 polskiego czasu. Na koniec kilka słów o pogodzie. Teraz słońce przeplata się jeszcze z chmurami, ale będzie ich przybywało z godziny na godzinę. Spodziewane są wkrótce opady deszczu oraz burze, także z gradem uważajmy. Na termometrach zobaczymy dziś do 26-27 stopni Celsjusza, a ciśnienie wynosi aktualnie 1012 hektopaskali.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: te pytania kieruję do Darka Schmidta, który ponownie w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
0: No właśnie, jak to z tymi sezonami jest?
1: No, ten burzowy to z nami zostanie, trwa. Natomiast ten sezon upałów, no cóż, skończył się tak...
0: Na przełomie czerwca i lipca.
1: Właśnie.
0: Z wczorajszym takim epizodem.
1: Tak, wczoraj był gorący epizod. No i nie widać na horyzoncie, kiedy znowu takie upały do nas wrócą. No, synoptycy przewidują, że sierpień będzie dużo cieplejszy od lipca, także być może.
0: Czyli jest szansa na upalne wakacje w trakcie wakacji.
1: Tak, jak ktoś zaplanował sierpień, no to trafił.
0: A jak nie zaplanował, albo jak ma urlop w sierpniu, a nie zdążył zaplanować na przykład w ciepłych krajach, to nie ma co wyjeżdżać, tak? Tak wstępnie oczywiście.
1: No to znaczy, no to zależy też.
0: Okej.
1: No nad morzem to tam zawsze jest troszeczkę chłodniej
0: nad Bałtykiem. No, chłodniej i drożej.
1: Tak, no. Grunt, żeby deszcz nie padał.
0: Oto.
1: No, a dziś w kraju przeważnie zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikać lokalnie, może też, no, popadać grad. Temperatura maksymalna dziś w zakresie 22-23 stopni, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam 19-20 stopni, wiatr

0: słabi umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jednak miejscami będzie wzrastać do dużego. No, przejaśnienia też się będą bardzo często pojawiać, także słońca również dzisiaj nie zabraknie. Jednak przed południem raczej nie powinno padać, choć, jak ostrzegają synoptycy IMGW, miejscami mogą pojawić się takie punktowe burze. Po południu, już gdzieś koło godziny 15, no, głównie w metropolii, w Beskidach i na Przedgórzu już przelotne opady deszczu się pojawią i tam wtedy też może zagrzmieć. Na termometrach teraz w większości województwa śląskiego temperatura w zakresie 21-23 stopni, a w tych najcieplejszych momentach dnia, czyli po południu, do 26 będzie w Katowicach i miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 również w Częstochowie, do 25 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich, od 22 do 25 wysoko w Beskidach, od 15 do 17 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, zachodni. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura w zakresie 13-16 stopni, wiatr słaby, najczęściej z zachodu, czyli taka pogoda bez historii, ale taką też lubię. Jutro w niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Po południu wieczorem od zachodu znowu chmur na niebie będzie przybywać i po południu trzeba mieć przy sobie parasol, bo trzeba być przygotowanym na opady przelotnego deszczu i burze również takie gwałtowne z ulewnym deszczem mogą się pojawić. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zmiennych. Oczywiście w czasie burz mocniej powieje. W poniedziałek, proszę Państwa, przed południem zachmurzenie najczęściej będzie małe. Po południu miejscami znowu będzie wzrastać do dużego. No i powtórka z historii, czyli po południu znowu pojawią się, ale już słabe, przelotne opady deszczu. No i w poniedziałek już nie powinno być burz. Jednak ochłodzi się o kilka stopni, bo temperatura maksymalna w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. No i cały ten przyszły tydzień tak się zapowiada, taki chłodnawy, choć też pogodny.
1: Czyli tak, jak ktoś chce mieć ciepło, to musi liczyć się z burzami. Jak ktoś nie chce burz, no to okolice 20
0: stopni. No, tak.
1: Sprawiedliwość teoretycznie musi być.
0: No, najlepiej, gdyby było ciepło i bez burz, nie? Jednocześnie, no ale.
1: A jakieś co takie. Taka pogoda się gdzieś tam w długoterminowych klaruje?
0: Tak, to przełom lipca i sierpnia, i w sierpniu już.
1: Czyli tak, ciepło, bez burz, jeszcze nie upalnie.
0: No, może tak być.
1: Oby tak było. Będziemy to sprawdzać.
0: Jeszcze o ciśnieniu powiem.
1: O właśnie.
0: Bo to też ważna informacja, na którą niektórzy słuchacze pilnie czekają. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach teraz 977, mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. No, mniej więcej tak się będzie utrzymywać. Biomet niestety, proszę Państwa, niekorzystny dzisiaj.
1: Czyli jest na co zrzucić.
0: A tak.
1: Jak ktoś ma kiepski humor. Ale z nami kiepski humor, myślę, że nikomu nie grozi. Darek Schmidt, bardzo dziękujemy, Darku.
0: Dzięki serdecznie.
1: Pięknej soboty i reszty weekendu.
0: Nawzajem.
2: Na ten mecz czeka cały świat. Trudno bardziej doborowy zestaw w finale. Mistrzowie Europy, Hiszpanie, zmierzą się z mistrzami świata, Argentyną. To będzie też pojedynek dwóch piłkarskich gwiazd, tej wschodzącej, ale już uznanej, Lamina Yamala, i tej absolutnie galaktycznej, Leo Messiego. No to przenieśmy się do stolicy Hiszpanii. W Madrycie jest Michał Makowski. Michale, to jaka atmosfera w tym mieście na kilka godzin przed godziną zero?
3: Co chwila słychać okrzyki Vamos Hispania, zagrzewające do wspólnego kibicowania dziś wieczorem. Entuzjazm hiszpańskich kibiców udziela się również turystom z innych krajów. Magda i Tomek mają już czerwone koszulki na mecz. Specjalnie przyjechali do Madrytu z Malagi na kilka dni.
4: Chcemy przeżyć tą atmosferę i dojść gdzieś do tej strefy kibica i cieszyć się z nimi, no bo jeszcze hiszpański temperament sprawia, że po prostu człowiek całym sobą kibicuje.
5: Będziemy jeszcze jutro, że zdążą wrócić do Hiszpanii i zobaczymy Puchar Świata.
3: Wśród potencjalnych strzelców bramek finałowego meczu wymienia się dwóch Mikeli, Merino i Oyarzabala. W strefach kibica przy placu Kolumba i Puente del Rey władze miasta

0: zamontują dodatkowe telebimy na potrzeby dziesiątek tysięcy fanów ekipy La Furia Roja, którzy będą oglądać mecz pod gołym niebem i wypatrywać kolejnej gwiazdki dla swojej reprezentacji. Na wypadek zwycięstwa Hiszpanii na ulicę zostanie wysłanych ponad 1400 funkcjonariuszy służb porządkowych. Ta noc może być podobna tylko do jednej innej nocy piłkarskiego triumfu sprzed 16 lat.
1: A jak będzie? Przekonamy się za kilka godzin prosto z kipiącego od emocji Madrytu. Michał Makowski, dziękuję Ci za relację. Warto jeszcze zauważyć, że poprzedni i jedyny jak dotąd mecz Hiszpanii z Argentyną na Mistrzostwach Świata odbył się 60 lat temu, także w lipcu, tyle że 66 roku w Anglii. Górą wtedy była drużyna Albicelestes. Tyle emocji sportowych, czas na gorące informacje z rejonu Zatoki Perskiej. Międzynarodowe lotnisko i port w Akabie w południowej Jordanii zostało ewakuowane, poinformowała o tym ambasada USA. Jako powód podano konkretne i wiarygodne zagrożenie. Zdecydowanie zalecamy wszystkim Amerykanom powstrzymanie się od podróżowania na lotnisko lub do portu morskiego, oświadczyła ambasada, nie podając dalszych szczegółów. W sobotę centralne dowództwo USA poinformowało, że dwóch żołnierzy zginęło w akcji w Jordanii podczas obrony przed irańskimi atakami z użyciem rakiet balistycznych i dronów. W serwisie informacje z kraju. Najpóźniej we wtorek zostanie przywrócony ruch pociągów w Wierchomli na linii kolejowej Tarnów-Lelechów, zapowiada PKP. Na miejscu wykolejenia pociągu towarowego, do którego doszło w piątek, cały czas trwają prace, ale jak mówi Anna Znojewska-Pawluk z PKP, udało się zakończyć ważny etap.
2: W nocy udało się skończyć pracę przy usuwaniu wszystkich wagonów, które były na torach, więc szlak jest pusty i od godziny 5 rano przystąpiliśmy do naprawy toru i układania nowych podkładów kolejowych.
1: Naprawa torów jest konieczna, by na miejsce dotarł dźwig szynowy, który podniesie dwa wagony leżące w korycie rzeki Poprad. Nie dajmy się zaskoczyć burzy na szlaku, alarmują ratownicy Gobr w Beskidach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ponownie wydało ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Jeśli tylko zobaczymy błyski na niebie, jak najszybciej znajdźmy schronienie pod dachem, radzi Ryszard Kurowski, ratownik grupy beskidzkiej Gobr.
3: Jeżeli się gdzieś znajdziemy blisko schroniska, to w górach burza jest jeszcze piękniejsza niż okien schroniska. Natomiast mówię tutaj o parkach szczytowych, żeby uciekać z gór, jednak tamte burze są niebezpieczne. One są alertowane dzisiaj, są prognozowane, natomiast trudno przewidzieć, czy w danym rejonie akurat wystąpią.
1: Goprowcy przypominają również o numerze alarmowym 985 oraz o aplikacji Ratunek. Na koniec zaglądamy na Krupówki, a tam nietypowy widok. Pojawiły się stoiska z oscypkami, opisane także w języku arabskim. To sposób podhalańskich przedsiębiorców na dotarcie do gości z Bliskiego Wschodu. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej ocenia, że takie dostosowanie oferty to przykład biznesowej zaradności.
4: Nawet w skali Europy i świata zwinność gospodarcza, zwinność marketingowa przedsiębiorców podhalańskich, i nie mówimy tutaj świadomie o góralach, bo ich co do zasady może nie jest coraz mniej, ale faktycznie nie stanowią już koru tego biznesu, jest unikatowa.
1: W tym sezonie turystów z krajów arabskich jest jednak o połowę mniej niż rok temu. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej i centralnej Polsce. W Zielonej Górze 16 stopni, w Kołobrzegu 19, w Warszawie 23, 26 w Rzeszowie.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Siedzę sobie w narogawej i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi: jak kisz do tych małolatek, bo polarnie są nielegalne dla nich. O, a jakiś facet pijąc latę z dylematem omawia ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwytasz. Ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam, pisać tę piosenkę. Wyglądać pięknie z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Jest 13. Wieczorem finał mundialu zapytaliśmy zatem mieszkańców regionu, kto ich zdaniem zdobędzie Puchar Mistrzostw Świata. Po wakacjach otwarte będzie wyremontowane Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Remont właśnie dobiega końca. Urząd Miasta w Tychach podsumował dotychczasową działalność urzędomatu, w którym można odbierać dokumenty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W finale mundialu zmierzą się dziś wieczorem Argentyna i Hiszpania. Reporter Radia Katowice Wawrzyniec Sobota zapytał mieszkańców Katowic o ich meczowe prognozy. Kto zatem zdobędzie Puchar Mistrzostw Świata?
2: Nie jestem kibicem, może tak. I widziałem łącznie podczas tych mistrzostw jakieś 3 połowy wszystkich meczów. Od czasu meczu z Egiptem niestety moje serce wywędrowało daleko od Argentyny. Zatem każdy byle nie Argentyna.
3: Tak. Jaki będzie wynik w takim razie?
2: Hiszpania będzie prowadziła 1-0, skończy się 1-3.
3: Co się panu podoba w stylu gry tych drużyn? Bo to jest ładna piłka, trzeba powiedzieć.
4: Hiszpanie, no takie grają na gazie grają po prostu. No.
5: 2-0 dla Hiszpanii.
3: Ale nie daje pani szansy, no nie strzelał ani jednej bramki Argentyna? To niech mi pani powie, no nie strzeli? Messi nie strzeli?
5: Znaczy, nie wiem, może pewnie strzeli, no. Ja się nie jestem ekspertem, ale...
3: Ale lubi pani. Za co pani lubi piłkę?
5: Może nie jestem jakimś wielkim fanem, ale Mistrzostwa Świata bardzo lubię oglądać.
0: Mecz rozpocznie się o godzinie 21 polskiego czasu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: U podnóża ruin średniowiecznej strażnicy w Przewodziszowicach w gminie Żarki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej przeprowadzono wykopaliska archeologiczne. Prace prowadzili naukowcy i studenci z Uniwersytetu Łódzkiego. Były to pierwsze w historii badania archeologiczne prowadzone w bezpośrednim otoczeniu strażnicy wzniesionej na wapiennej skale. Znaleźliśmy ślady umocnień oraz wiele cennych artefaktów, mówi prowadzący badania archeolog dr Radosław Zdaniewicz.
6: Odkryliśmy fragment takiego rowu, który dodatkowo otaczał strażnicę i cały ten masyw skalny, a u samego podnóża tej skały odkryliśmy bardzo dużo grotów bełtów do kuszy, niektóre z takimi nawet noskami zakrzywionymi, które świadczyć mogą o tym, że ta strażnica była w przeszłości ostrzeliwana, no i zapewne została zdobyta, zniszczona, zapewne jeszcze w okresie średniowiecza.
0: Odkryto również fragmenty ceramiki, elementy odzieży, a także kości zwierzęce. Znaleziska trafią teraz do specjalistycznych laboratoriów. Naukowcy chcą ustalić, jak wyglądało codzienne życie mieszkańców Przewodziszowic, między innymi jak się odżywiali i w jaki sposób wykorzystywali okoliczne tereny. Ku końcowi zmierza już remont domku ogrodnika w Górkach Wielkich, informuje cieszyńskie starostwo. Po wakacjach Muzeum Pisarki Zofii Kossak ma wrócić do swojej siedziby. Odbiory obiektu po remoncie powinny odbyć się w połowie sierpnia. Później nastąpią przenosiny ekspozycji, którą przeniesiono wcześniej do znajdującego się obok dworu Kossaków. Remont domku ogrodnika to krok w tworzeniu.

0: stworzeniu kompleksu Centrum Edukacyjno-Kulturalnego UKOS Saków. Centrum zainaugurowało swoją działalność w połowie października ubiegłego roku. Instytucja skupia w sobie życie artystyczne oraz edukację, a jednocześnie popularyzuje spuściznę po pisarce Zofii Kossak. Urząd Miasta w Tychach podsumował właśnie dotychczasową działalność urzędomatu. Maszyna stanęła niemal rok temu przy Wydziale Komunikacji i jest odpowiedzią na kolejki przy okienkach. Dzięki niej mieszkańcy mogą odbierać dokumenty samodzielnie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu. Od początku roku odebrano z niego ponad 5 tysięcy dokumentów, z czego ponad połowę poza godzinami pracy urzędu. Najwięcej odbiorów, bo prawie 1000, odnotowano w kwietniu. 13:04 na zegarze, sprawdzamy, co przyniesie pogoda. Wciąż obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami. Będą utrzymane co najmniej do godziny 22. Między innymi w Katowicach teraz sporo słońca, ale najbliższe godziny mogą to zmienić. Spodziewane są bowiem intensywne opady deszczu i silny wiatr w całym województwie. Na termometrach zobaczymy dziś do 27 stopni.
1: Te pytania kieruję do Darka Szmita, który ponownie w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: No właśnie, jak to z tymi sezonami jest?
2: No, ten burzowy to z nami zostanie, trwa. Natomiast ten sezon upałów, no cóż, skończył się tak...
1: Na przełomie czerwca i lipca.
2: Właśnie.
1: Wczorajszym takim epizodem.
2: Tak, wczoraj był gorący epizod. No i nie widać na horyzoncie, kiedy znowu takie upały do nas wrócą. No, synoptycy przewidują, że sierpień będzie dużo cieplejszy od lipca, także być może...
1: Czyli jest szansa na upalne wakacje w trakcie wakacji.
2: Tak, jak ktoś zaplanował sierpień, no to trafił.
1: A jak nie zaplanował, albo jak ma urlop w sierpniu, a nie zdążył zaplanować na przykład w ciepłych krajach, to nie ma co wyjeżdżać, tak? Tak wstępnie oczywiście.
2: No to znaczy, no to zależy też.
1: Okej.
2: No nad morzem to tam zawsze jest troszeczkę chłodniej
1: nad Bałtykiem. I chłodniej i drożej.
2: Tak, no. Grunt, żeby deszcz nie padał.
1: Oto.
2: No, a dziś w kraju przeważnie zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikać lokalnie, może też, popadać grad. Temperatura maksymalna dziś w zakresie 22-23 stopni, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam 19-20 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jednak miejscami będzie wzrastać do dużego. No, przejaśnienia też się będą bardzo często pojawiać, także słońca również dzisiaj nie zabraknie. Jednak przed południem raczej nie powinno padać, choć, jak ostrzegają synoptycy IMGW, miejscami mogą pojawić się takie punktowe burze. Po południu, już gdzieś koło godziny 15, głównie w metropolii, w Beskidach i na Przedgórzu, już przelotne opady deszczu się pojawią. I tam wtedy też może zagrzmieć. Na termometrach teraz w większości województwa śląskiego temperatura w zakresie 21-23 stopni, a w tych najcieplejszych momentach dnia, czyli po południu, do 26 będzie w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 26 również w Częstochowie, do 25 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich, od 22 do 25 wysoko w Beskidach, od 15 do 17 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, zachodni. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura w zakresie 13-16 stopni, wiatr słaby, najczęściej z zachodu, czyli taka pogoda bez historii, ale taką też lubię. Jutro w niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Po południu wieczorem od zachodu znowu chmur na niebie będzie przybywać i po południu trzeba mieć przy sobie parasol, bo trzeba być przygotowanym na opady przelotnego deszczu i burze również takie gwałtowne z ulewnym deszczem mogą się pojawić. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zmiennych. Oczywiście w czasie burz mocniej powieje. W poniedziałek, proszę Państwa, przed

0: południem zachmurzenie najczęściej będzie małe. Po południu miejscami znowu będzie wzrastać do dużego. No i powtórka z historii, czyli po południu znowu pojawią się, ale już słabe, przelotne opady deszczu. No i w poniedziałek już nie powinno być burz. Jednak ochłodzi się o kilka stopni, bo temperatura maksymalna w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. No i cały ten przyszły tydzień tak się zapowiada, taki chłodnawy, choć też pogodny.
1: Czyli tak, jak ktoś chce mieć ciepło, to musi liczyć się z burzami. Jak ktoś nie chce burz, no to okolice 20
0: stopni. No, tak.
1: Sprawiedliwość teoretycznie musi być.
0: No, najlepiej gdyby było ciepło i bez burz, nie? Jednocześnie, no ale.
1: A jakieś takie, taka pogoda się gdzieś tam w długoterminowych klaruje?
0: Tak, to przełom lipca i sierpnia już.
1: Czyli tak ciepło, bez burz, jeszcze nie upalnie.
0: No, może tak być.
1: Oby tak było, będziemy to sprawdzać.
0: Jeszcze o ciśnieniu powiem.
1: O właśnie.
0: Bo to też ważna informacja, na którą niektórzy słuchacze pilnie czekają. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach teraz 977, mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. No, mniej więcej tak się będzie utrzymywać biomet. Niestety, proszę państwa, niekorzystny dzisiaj.
1: Czyli jest na co zrzucić.
0: A tak.
1: Jak ktoś ma kiepski humor. Ale z nami kiepski humor, myślę, że nikomu nie grozi. Darek Schmidt, bardzo dziękujemy, Darku.
0: Dzięki serdecznie.
1: Pięknej soboty i reszty weekendu.
0: Nawzajem.
2: Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Prostkach koło Ełku. Auto osobowe wjechało wprost pod pociąg towarowy. Kierowca i pasażerka samochodu mieli dużo szczęścia, mówił w TVP Info Hubert Zawistowski ze Straży Pożarnej w Ełku.
3: Uderzenie nastąpiło w przód pojazdu. Silnik został wyrwany z pojazdu. Siła uderzenia była tak duża, że auto zostało przesunięte z jezdni przejazdu. Znajduje się obok torów. Pasażerowie z ogólnymi potłuczeniami zostali zabezpieczeni przez zespół ratownictwa medycznego. Kierowca z podejrzeniem urazu kręgosłupa został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Ełku.
2: Pociąg przewoził olej napędowy. Żadna z cystern nie została rozszczelniona. Prezydent w nadchodzącym tygodniu złoży wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Poprzedni został odrzucony przez Senat ze względu na niewłaściwe pytanie w nim zawarte. Prezydent liczy na zmianę stanowiska koalicji rządzącej w tej sprawie, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
4: Zielony Ład jest złym rozwiązaniem. Te wszystkie obostrzenia, które teraz są nakładane, tak naprawdę niszczą gospodarkę, powodują to, że są coraz chociażby wyższe rachunki, które płacą obywatele.
2: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej wskazuje, że referendum jest bezcelowe, bo rząd prowadzi już działania, które realnie przekładają się na sytuację obywateli.
5: My doskonale wiemy, że Polki i Polacy oczekują renegocjacji i weryfikacji polityki klimatycznej i w tym kierunku działa nasz rząd. My już opóźniliśmy wejście systemu ETS-2, my już negocjujemy warunki systemu ETS-1 i tego oczekują od nas Polacy i tutaj nie potrzebujemy referendum, żeby to wiedzieć.
2: W piątek Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy ETS, zapowiedziała m.in. utworzenie nowego funduszu wspierającego przemysł w łagodzeniu kosztów nowej polityki klimatycznej. Izrael wprowadza zamkniętą strefę wojskową wzdłuż północnej granicy Strefy Gazy. Ma tamtędy przejść marsz żydowskich osadników wojskowych Nahala, wspierany przez izraelskich polityków, dla których właśnie ruszyła kampania wyborcza.
6: Oprócz ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itamara Ben-Gwira oraz ministra finansów Bezalela Smotricha, którzy najaktywniej wspierają osadnictwo żydowskie, na liście gości jest m.in. minister do spraw diaspory, minister gospodarki oraz wielu ważnych członków Knesetu. Wydarzenie odbywa się pod hasłem powrotu do domu po 21 latach. W 2005 roku ze Strefy Gazy w ramach wycofywania się stamtąd sił izraelskich zostało ewakuowanych prawie 9 tysięcy mieszkańców osiedli osadniczych Gush Katif. Odpowiedzialna za marsz organizacja Nahala to założona w 1948 roku radykalna formacja wojskowo-rolnicza, której celem jest torowanie drogi do cywilnego osadnictwa żydowskiego. Od masakry 7 października regularnie wzywa do czystki etnicznej na Palestyńczykach w Gazie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
2: Miłośnicy wiosłowania z całej Polski zjechali na wielką paradę kajakową Pilicą w Sulejowie Łódzkiem. Chcą pobić rekord Polski w jednoczesnym spływie.
7: Moi mili państwo, podchodzimy do kajaczku, ubieramy sobie kamizelki, jak już są państwo gotowi, to zapraszam.
8: Startujemy, pierwszy raz jesteśmy, także trochę stresu. Najważniejsza miła zabawa i żeby był rekord pobity.
9: Jest słoneczko, jest ciepła woda, są fajne.

0: Fajni ludzie, więc myślimy, że będzie naprawdę rewelacyjnie.
1: Najważniejsze jest to, żeby w momencie liczenia uformowała się parada, czyli żeby ludzie płynęli zespołami. Dominika Chmielewska, Biuro Rekordów w Poznaniu. No i najważniejsza rzecz, czyli liczba kajaków. W zeszłym roku było to 365, więc w tym roku musi być przynajmniej o jeden kajak więcej, żeby rekord został pobity.
2: Wiosła, bierzemy w rączkę i tutaj panowie pomogą wypchnąć.
3: A razem z kajakarzami kciuki za rekord trzyma nasza reporterka Monika Gosławska i jej relacja kończy ten serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: A popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Na południu w centrum opady deszczu i burze, miejscami intensywne od 21 do 29 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

Du hast mich. Du hast mich.

0: wybiła 15. Przez województwo śląskie przemieszcza się strefa intensywnych opadów. W północnej i zachodniej części regionu interweniują strażacy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od jutra wyłączy z ruchu na 2 tygodnie tunel na ekspresowej S1 między węzłami Laliki i Rajcza. Dziś zakończą się piłkarskie Mistrzostwa Świata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W wielu miejscach województwa śląskiego występują już intensywne opady deszczu. W całym regionie obowiązują ostrzeżenia 2 stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do tej pory strażacy odnotowali 10 zdarzeń związanych z niekorzystną pogodą. W Częstochowie zalana była jedna z ulic, ale jak podali strażacy, wodę już wypompowano. Opady przemieszczają się na północny wschód. Dla całego regionu wydano także ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem

0: wzrostem stanów wód w rzekach i w zbiornikach. Jutro ma się rozpocząć remont nawierzchni w rejonie tunelu Emilia w ciągu drogi S1 na południu województwa śląskiego. To oznacza utrudnienia dla kierowców. Termin robót nie jest przypadkowy, ponieważ drogowcy chcą wykorzystać trwający po słowackiej stronie remont autostrady D3. To ma pozwolić ograniczyć wpływ robót w Polsce na ruch międzynarodowy. Trasa S1 na odcinku pomiędzy węzłem Laliki a węzłem Rajcza będzie całkowicie wyłączona z użytkowania, przez co trzeba będzie korzystać z objazdów. Prace w rejonie tunelu w Lalikach mają potrwać do 3 sierpnia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W nadmorskiej Ustce trwają dni Bielska Białej i Beskidów. Na głównej promenadzie jeszcze dziś prezentują się góralskie zespoły i twórcy ludowi oraz stoiska informacyjne Euroregionu Beskidy, starostw powiatowych w Bielsku Białej, Cieszyna czy Żywca. Nasza wizyta nad Bałtykiem to kolejny etap promocji miasta jako polskiej stolicy kultury, przyznaje prezydent Bielska Białej Jarosław Klimaszewski.
2: Przyjechaliśmy i z naszymi artystami z Banialuki, wystawą na temat historii naszego studia filmów rysunkowych. Promujemy nasze miasto, ale też szczególnie teraz w tych miejscowościach turystycznych, bo poza tym, że jesteśmy polską stolicą kultury, chcemy też być stolicą turystyczną w regionie i zapraszamy wszystkich, którzy i tak jak widać podróżują, są turystami, to jeżeli dzisiaj są w Ustce, to niebawem niech przybędą do Bielska Białej, a teraz przynajmniej wiedzą po co, jak mi widzieli wcześniej, widzą jak u nas jest fajnie.
0: Na scenie tuż przy plaży występują m.in. kapele góralskie Rajwach, Bacówka i Żywiecka, a w Domu Kultury otwarto wystawę Historia Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej. Dziś zakończą się piłkarskie Mistrzostwa Świata. W finale broniąca trofeum Argentyna zagra z Hiszpanią. O szczegółach powie Tadeusz Musiał z redakcji sportowej Radia Katowice.
3: Eksperci grzmią, to będzie spektakl, w którym piłka nożna zejdzie na dalszy plan. Przeciętnych kibiców na trybunach praktycznie nie będzie. Najtańszy bilet na finał kosztuje 8 tysięcy, a większość nieosiągalne 24 tysiące dolarów. W trakcie przerwy wielkie show z występami Madonny, Shakiry i Justina Biebera. Do tego sporo przerw reklamowych i oferty śrubujące rekordowe wpływy. A dopiero w tle piłkarze. Hiszpańska solidność kontra argentyńska błyskotliwość. Faworytem wydają się ci drudzy, mający w składzie geniusza futbolu Leo Messiego, który w trwającej imprezie zdobył już 8 goli, a przy kolejnych 4 asystował, a także niesamowitego jokera Lautaro Martineza, który wchodząc z ławki miał udział w każdym z 3 ostatnich zwycięstw Argentyny. Z drugiej strony mistrzowie Europy ze skutecznym Oyarzabalem w ataku. Drużyna kompletna, która w turnieju straciła tylko jednego gola, stając się pierwszą w historii, która zachowała czyste konto w 6 meczach Mistrzostw Świata. Tajemnic na murawie nie będzie, ale mogą być prowokacje, co ułatwi wzajemne posługiwanie się językiem hiszpańskim. Broniąca trofeum Argentyna po raz 4 w historii, czy Hiszpania po raz 2? Początek finałowego meczu w New Jersey o 21:00 czasu polskiego.
0: Główne trofeum wręczy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, którego obecność potwierdził już Biały Dom. Obecne mistrzostwa są pierwszymi, w których wystąpiło 48 reprezentacji rywalizujących przez rekordowe 39 dni. Do 22:00 obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami w Śląskiem. Opady występują teraz w północnej i zachodniej części regionu. Na termometrach do 25-26 stopni. I to wszystko teraz. O 16:00 informacje Radia Katowice przedstawi Sławomir Herman. Dziękuję za uwagę. Życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
4: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
5: Już tylko 6 godzin pozostało do pierwszego gwizdka finału Mistrzostw Świata. Będzie drugi tytuł dla Hiszpanów, czy może 4 dla Argentyny? W Buenos Aires nikt nie ma wątpliwości, że Messi i spółka po raz kolejny przywiozą puchar do Argentyny. W Buenos Aires jest wysłannik Polskiego Radia Adam Górczewski.
6: Największa w Argentynie strefa kibica zostanie otwarta w tutejsze południe, na 4 godziny przed meczem. Mimo, że pada deszcz, to gigantyczny ekran ustawiony na placu Intendente Seber zyskał towarzysza. Dzięki drugiemu wielkiemu monitorowi jeszcze więcej tysięcy ludzi będzie mogło w sercu Buenos Aires zobaczyć finał.
7: Argentina, obviamente.
6: Wygra oczywiście Argentyna. Mam nadzieję, że będziemy mieli nowe koszulki z już 4 gwiazdkami. Będziemy je nosić z dumą. Powiedziała mi Alejandra, która przyleciała dziś nad ranem z Europy, by z rodakami świętować 4 tydzień.

0: tytuł Mistrzów Świata. Eksperci telewizji TIC Sports zwracają uwagę na postawę Argentyny w dotychczasowych meczach i odwracanie losu w pojedynku. Ta umiejętność ma być dzisiaj kluczowa z budzącego się do wielkiego dnia Buenos Aires. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, że wciąż toczy się bój o koronę Króla Strzelców. Tej bliżej jest francuski gwiazdor Kylian Mbappé z 10 bramkami na koncie. Leo Messi w tym momencie ma ich 8, no ale można w ciemno zakładać, że ten bilans po 21 raczej się zmieni. A my zupełnie zmieniamy temat i nastrój. 13 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże. Rakiety zniszczyły budynki mieszkalne. Pożar wybuchł w budynku Zaporowskiego Uniwersytetu Narodowego. Jeden z mieszkańców, Ihor, relacjonował, że rosyjski dron uderzył w jego dom. Rodzinę, jak mówił, ratowały grube ściany budynku. Szachet wleciał prosto do kuchni. Ściany są stare i grube, dlatego wszyscy przeżyliśmy. Gaszenie pożaru zajęło 1,5 godziny, może nieco ponad godzinę, jakoś tak. Głównym celem ataków był jednak Kijów. Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków na stolicę Ukrainy od początku wojny. Rosjanie wystrzelili ponad 40 rakiet i 120 dronów szturmowych. Na prawie 100 kąpieliskach w województwach zachodniopomorskim i pomorskim powiewa czerwona flaga. Większość jest zamknięta z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają m.in. w Dziwnowie, Trzęsaczu, Mrzeżynie i Mielnie. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na kąpieliskach pod Dąbiu, Dębinie i Rowach. Serce pod lupą niemal dosłownie. W centrum Młyn Wiedzy w Toruniu trwa właśnie Dzień z Sercem. Podczas interaktywnych doświadczeń można poznać skład krwi i dowiedzieć się, jak niewidoczne siły wprawiają krew w ruch. A jakie wrażenie zrobiło to na odwiedzających, to sprawdzała Monika Kaczyńska z Radia PIK.
2: Co to są za wielkie strzykawy?
3: Jak to się podniesie, to jakby wlatuje tam cieć.
2: Ale to jest eksperyment na co? Na ciśnienie. Jak działa ciśnienie?
4: W naszym organizmie.
2: W naszym organizmie, tak. Próbujemy coś nowego, zobaczyć, może coś się pouczyć.
5: To jest stanowisko ciśnienia, siła, która napędza krążenie. Dowiadujemy się o tym, jak działa ciśnienie, jak jest istotne niezwykle w naszym układzie krwionośnym.
6: Jesteśmy teraz w szpiku kostnym i przygotujemy cię, żebyś jako krwinka czerwona zabrał dwutlenek węgla i dostarczył tlen do naszych stóp i ciała.
7: Staramy się z dziećmi łączyć tą naukę z zabawą, bo to chyba najlepsza forma właśnie zdobywania wiedzy. A tutaj ta wystawa o sercu, krwi, no tym bardziej nas zainspirowała, żeby podjechać, spędzić właśnie tą niedzielę w ten sposób.
1: Kto nie zdążył, ma jeszcze czas, bo Dzień z Sercem w Toruniu potrwa do 18.
8: Klimat.
1: Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra. W okolicach Warszawy oraz na południu Polski powietrze jest umiarkowane. Ponad połowa prądu w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A u nas czas na sport. Nietypowo dziś z Gdyni Dariusz Urbanowicz.
10: Dzień dobry, kłaniam się z żyjącej dziś triatlonem Gdyni, ale nie o Ironmanach teraz mowa, a o mundialu. Anglicy pokonali 6-4 Francuzów i to Lwy Albionu zdobyły brązowe medale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To ich największy sukces piłkarski od 60 lat. Anglia do przerwy prowadziła 4-0, potem Francuzi rzucili się do ataku, zaczęli odrabiać straty, ale nie zdążyli. A dziś do boju o Puchar Świata ruszą drużyny, które w półfinałach rozwiały marzenia Anglii i Francji, czyli odpowiednio Argentyna i Hiszpania. Mówi uczestnik mundialu Meksyk 86, jeden z najlepszych technicznie polskich napastników, Dariusz Dziekanowski.
11: Hiszpania ma gwiazdę, Jamala, Rodrigo, Fabian Ruiz, Pedri, a Argentyna ma jedną gwiazdę i świetny zespół, każdy zna swoje miejsce, każdy już jest mistrzem świata. Argentyna gra z determinacją od 60. i 70. minuty, kiedy już dwa razy mi się nie układała. No to jest duża siła, widać, wewnętrzna. Wydaje mi się, że to będzie mecz bardzo otwarty.
10: Pierwszy gwizdek w New Jersey o 21. Sędzią głównym tego spotkania będzie Słoweniec Slavko Vincic. Szymon Marciniak, którego wymieniano w gronie kandydatów do prowadzenia spotkań fazy medalowej, za pośrednictwem mediów społecznościowych skomentował brak obsady i przedwczesne pożegnanie się z mundialem.
12: Oczywiście, że jest pewien niedosyt, każdy z nas jest sportowcem, ale tak się ułożyły i półfinały, i zespoły, z którymi niezbyt mogliśmy być połączeni z racji tego, że 4 lata temu pamiętamy, jaki był finał Mistrzostw Świata, ale tak jest los sportowca. Wracamy z podniesioną głową po dwóch bardzo fajnych meczach, fajnie ocenionych, także to jest najważniejsze.
10: Kiedy piłkarze Francji dostawali łupnie od Anglików w Lidze Narodów w Chicago, trójkolorowi siatkarze przegrali w rewanżu za olimpijski finał w Chicago z Polakami. Kamil Semeniuk i Spółka wygrali 3-1.
13: Łatwo nie było, ale spodziewaliśmy się, że to będzie ciężkie spotkanie, jak to

0: reprezentacją Francji bywa. No na pewno nie weszliśmy dobrze w to spotkanie. Dostaliśmy, kolokwialnie mówiąc, srogie lanie w pierwszym secie. Ale może taki kubeł zimnej wody nam się przydał i od takiego drugiego seta gdzieś tam zaczęliśmy pokazywać naszą siatkówkę i zwyciężyliśmy kolejny mecz tutaj w Chicago za 3 punkty, co na pewno powinno nas
1: na zakończenie o 3:00 w nocy pewnie awansu na turniej finałowy Polacy zagrają jeszcze z USA. I jeszcze wyniki Enea Ironman w Gdyni. Na dystansie olimpijskim triumfował Jakub Brzuska. Na tak zwanej połówce, czyli głównym dystansie w stuletniej Gdyni, wygrał Niemiec Maximilian Sperl. Najlepszy z Polaków Robert Wilkowiecki był 4., stracił do Niemca 4,5 minuty. Robert Wilkowiecki odwiedzi nasze mobilne studio na skwerze Kościuszki w 3. stronie medalu, na którą zapraszam z Adamem Maleckim chwilę po 17.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Do końca dnia raczej pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południu i w centrum pada deszczu, lokalnie burze z gradem. Tylko 21 stopni nad morzem, do 23 na Dolnym Śląsku, 27 w centrum i 29 na Podkarpaciu.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Ja mówię, zrobimy obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Odrobili lekcje. Pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię.

0: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: To nie zaczęło się od co tam. Był od ciebie promyk focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem.

0: ukrywamy co dzień i nie mijamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś paskrą, drap, masuj, miziaj mnie, drap, masuj, miziaj mnie.

0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. W dalszym ciągu nieznane są okoliczności wypadku w Lipowej w powiecie żywieckim. Zginął w nim kierujący motocyklem. Do tragicznego zdarzenia doszło około 12 przy ulicy Lipowskiej. Na miejscu cały czas pracują służby, informuje Bogusław Rosa z żywieckiej policji.
1: Droga jest całkowicie zablokowana. Apelujemy do wszystkich kierujących o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
0: Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają, jaka była przyczyna tragedii. Utrudnienia mogą potrwać do godzin wieczornych. Skomplikowana operacja inżynierska trwa w Rudzie Śląskiej. Nad trasę NS wsunięty zostanie wiadukt kolejowy. Konstrukcja będzie ciągiem kluczowej linii łączącej Katowice z Gliwicami. Obiekt waży ponad 5000 ton i jest przesuwany o prawie 50 metrów z prędkością prawie 2 metrów na godzinę. Miasto zdecydowało się na takie rozwiązanie, by skrócić utrudnienia dla pasażerów do minimum. Tradycyjna budowa wymagałaby wyłączenia linii z ruchu na 10 miesięcy. Dzięki przeprowadzanej operacji pociągi będą mogły wrócić tam po zaledwie 16 dniach. To już trzecie tego typu przedsięwzięcie w historii miasta. Cała operacja potrwa do jutra.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Widzowie w gminie Kruszyna w powiecie częstochowskim trwa budowa nowego pomnika upamiętniającego ofiary września 1939 roku. Ma on zastąpić stary, wybudowany z inicjatywy mieszkańców Widzowa. Otrzymaliśmy na jego budowę dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stwierdziła Joanna Zasępa, wójt Kruszyny.
3: Chciałabym, żebyśmy go wybudowali do końca sierpnia, dlatego że 4 września zawsze mamy obchody poświęcone rozstrzelaniu mieszkańców w Widzowie. To jest w ten krwawy poniedziałek. Rozstrzelani mieszkańcy wtedy byli i w Kruszynie, i w Widzowie, i w Jackowie. I to są te obchody, które co roku mamy i chcemy te wydarzenia uczcić.
0: Koszt budowy nowego pomnika to około 100 tysięcy złotych. Chorzowski samorząd zdecydował o przeniesieniu Dnia Śląskiej Fany. Impreza miała odbyć się dzisiaj, jednak z uwagi na prognozowane burze i intensywne opady, konieczne było znalezienie nowego terminu. Zależy nam, aby wszyscy mogli bezpiecznie uczestniczyć w wydarzeniu oraz w pełni korzystać z przygotowanych atrakcji, napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent miasta Szymon Michałek. Wydarzenie odbędzie się w przyszłą niedzielę o 15 na Chorzowskim Rynku. Wszystkie atrakcje odbędą się zgodnie ze wcześniejszym planem. Teraz o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz wysokość opadu do 20 mm, punktowo do 35 mm. Temperatura maksymalna od 25 do 27 stopni Celsjusza.
4: Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami wydał Instytut Meteorologii dla 10 województw na południu i w centrum kraju. Możliwe są silne opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 85 km na godzinę, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Dynamiczna pogoda utrzyma się także w nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie spodziewane są intensywne opady deszczu, zapowiada synoptyczka Anna Gryczman.
5: Najwięcej opadów spodziewamy się w Polsce Północnej. Szczególnie tam niebezpieczna będzie noc z niedzieli na poniedziałek oraz poniedziałek, gdzie ze względu na niż nad Bałtykiem, a także na północ od Polski, może to być Litwa, Łotwa, Białoruś. Jeżeli ten niż będzie tam obecny, przyniesie więcej deszczu właśnie w Polsce Północnej, Północno-Wschodniej, a także silniejszy wiatr na wybrzeżu.
4: Do jutrzejszego poranka w 4 województwach na północy będą obowiązywać alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Z powodu kolizji na trasach prowadzących nad morze są duże utrudnienia w ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że korek na autostradzie A6 między Szczecinem a węzłem Rzęśnica ma 10 km. Drogowcy ostrzegają też, że weekendowe powroty z nadmorza powodują duże utrudnienia na S3 od węzła Goleniów południe do węzła Szczecin-Dąbie. Jadący w kierunku Szczecina i dalej do przejścia granicznego w Kołbaskowie albo Gorzowie Wielkopolskim również muszą mocno zwolnić na odcinku prawie 10 km. Prawie wszystkie ofiary tragicznego pożaru lasu w Andaluzji to cudzoziemcy. Hiszpańskie służby zakończyły identyfikację ciał 13 osób, które zginęły, próbując uciec z rejonu objętego ogniem. Wśród ofiar jest 8 Brytyjczyków, Francuz, 2 belgijskich emerytów, Amerykanka i jej mąż Hiszpan. Wszyscy utknęli na wąskiej drodze odciętej przez płomienie. Hiszpania zmagała

0: gasi z falą pożarów lasów, spłonęły ponad 62 tysiące hektarów, 2,5 razy więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Ani chwili spokoju na Bliskim Wschodzie. Od 8 dni Amerykanie prowadzą kolejną fazę nalotów, które coraz bardziej wpływają na życie mieszkańców południowego Iranu.
1: Dwóch żołnierzy zginęło, a jednego uznaje się za zaginionego po tym, jak Iran wczoraj przeprowadził atak odwetowy na amerykańską bazę w Jordanii. W odpowiedzi Stany Zjednoczone atakują południowy Iran, starając się odizolować go od reszty kraju. Jednym z celów jest największa w Zatoce Perskiej wyspa Keszm, położona u progu cieśniny Ormus. Ze względu na tamtejszą bazę wojskową nazywana jest przez analityków niezatapialnym lotniskowcem Iranu. Obecny na miejscu korespondent Al Jazeera donosi, że ataki są bardzo odczuwalne dla ludności cywilnej. Uszkodzone zostały bowiem drogi, tunele, linie kolejowe, a także liczne mosty. Ataki zmusiły do ewakuacji m.in. niektóre szpitale, odwołano także egzaminy w szkołach. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Iran odpowiada atakujące amerykańskie cele w regionie. Celem były m.in. bazy wojskowe w Kuwejcie. Jordańska armia poinformowała, że zestrzeliła 3 irańskie pociski lecące w kierunku królestwa. Czwarty spadł na odludnym terenie. Według władz nie ma ofiar ani zniszczeń. W porze obiadowej temat w sam raz. Ponad 100-kilogramowe podlaskie carpaccio powstaje na rynku Kościuszki w Białymstoku w ramach pierwszego festiwalu produktów regionalnych. Impreza przyciągnęła tłumy mieszkańców i turystów, którzy przyglądają się przyrządzaniu potrawy z buraków i sera korycińskiego.
2: Rekord w największym carpaccio.
3: Serem korycińskim. No zawsze jakaś rozrywka trochę.
4: No ale podlaskie znane granie, ale gospodynie znają się na tym.
5: To jest taki naturalny, bez chemii.
6: Razem z naszymi producentami tutaj zebranymi na rynku próbujemy pobić rekord Polski w największym carpaccio.
7: Dyrektor Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego Magdalena Tymińska.
6: Bardzo się cieszymy, że nasi producenci cieszą się z tej inicjatywy. Myśleliśmy przede wszystkim o nich. Mamy naszą bazę, w której mamy zapisanych 305 producentów i chcieliśmy w ten sposób uhonorować ich, bo tak naprawdę to jest nasza przyszłość. Jeśli chodzi o żywność zdrową, to co byśmy zrobili bez niej?
0: Festiwal produktów regionalnych potrwa do 21. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie i wieczór. Trochę chmur, trochę pogodnego nieba, przelotne opady deszczu i miejscami, zwłaszcza na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem.
11: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Trudne warunki drogowe na południu regionu. W kilku miejscach w Bielsku na jezdnie powaliły się drzewa. Na partyzantów drzewo spadło na przejeżdżający samochód i droga do Szczyrku jest zablokowana. Z kolei na ulicy Karbowej drzewo przewróciło się na autobus komunikacji miejskiej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale droga jest też nieprzejezdna. Na Warszawskiej w Bielsku to droga krajowa numer 1. Przed zjazdem na trasę S1 w stronę centrum na jezdni także leży drzewo. Powalone drzewa blokują przejazd ulicami Słowackiego, Listopadową, Olszówka i Tuwima. Z kolei silny wiatr sprawił, że zerwane zostały linie energetyczne i w kilku miejscach w mieście nie działa sygnalizacja świetlna. Powalone drzewo uniemożliwia przejazd w Kozach koło Bielska na Sobieskiego. Podobnie jest w miejscowości Cisiec na Wyszyńskiego. W Wiśle na ulicy Gościejów także drzewo przewróciło się na jezdnie i zaparkowane auta. Powalone drzewo jest także w miejscowości Mnich w powiecie cieszyńskim, to na ulicy Cieszyńskiej, w miejscowości Jaworze w powiecie bielskim, na ulicy Cisowej na jezdni są zerwane przez wichurę kable. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg regionu.

minęła właśnie 16. Po wypadku w Lipowej, w którym zginął motocyklista, droga jest całkowicie zablokowana. W Widzowie, w powiecie częstochowskim, trwa budowa nowego pomnika upamiętniającego ofiary września 1939 roku. Chorzowski samorząd zdecydował o przeniesieniu Dniu Śląskiej Fany na przyszłą niedzielę.

0: W części wypadku w Lipowej w powiecie żywieckim zginął w nim kierujący motocyklem. Do tragicznego zdarzenia doszło około 12 przy ulicy Lipowskiej. Na miejscu cały czas pracują służby, informuje Bogusław Rosa z żywieckiej policji.
1: Droga jest całkowicie zablokowana. Apelujemy do wszystkich kierujących o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
0: Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają, jaka była przyczyna tragedii. Utrudnienia mogą potrwać do godzin wieczornych. Skomplikowana operacja inżynierska trwa w Rudzie Śląskiej. Nad trasę NS wsunięty zostanie wiadukt kolejowy. Konstrukcja będzie ciągiem kluczowej linii łączącej Katowice z Gliwicami. Obiekt waży ponad 5000 ton i jest przesuwany o prawie 50 metrów z prędkością prawie 2 metrów na godzinę. Miasto zdecydowało się na takie rozwiązanie, by skrócić utrudnienia dla pasażerów do minimum. Tradycyjna budowa wymagałaby wyłączenia linii z ruchu na 10 miesięcy. Dzięki przeprowadzanej operacji pociągi będą mogły wrócić tam po zaledwie 16 dniach. To już trzecie tego typu przedsięwzięcie w historii miasta. Cała operacja potrwa do jutra.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Widzowie w gminie Kruszyna w powiecie częstochowskim trwa budowa nowego pomnika upamiętniającego ofiary września 1939 roku. Ma on zastąpić stary, wybudowany z inicjatywy mieszkańców Widzowa. Otrzymaliśmy na jego budowę dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stwierdziła Joanna Zasępa, wójt Kruszyny.
3: Chciałabym, żebyśmy go wybudowali do końca sierpnia, dlatego że 4 września zawsze mamy obchody poświęcone rozstrzelaniu mieszkańców w Widzowie. To jest ten krwawy poniedziałek, rozstrzelani mieszkańcy wtedy byli i w Kruszynie, i w Widzowie, i w Jackowie. I to są te obchody, które co roku mamy i chcemy te wydarzenia uczcić.
0: Koszt budowy nowego pomnika to około 100 tysięcy złotych. Chorzowski samorząd zdecydował o przeniesieniu Dnia Śląskiej Fany. Impreza miała odbyć się dzisiaj, jednak z uwagi na prognozowane burze i intensywne opady, konieczne było znalezienie nowego terminu. Zależy nam, aby wszyscy mogli bezpiecznie uczestniczyć w wydarzeniu oraz w pełni korzystać z przygotowanych atrakcji, napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent miasta Szymon Michałek. Wydarzenie odbędzie się w przyszłą niedzielę o 15 na Chorzowskim Rynku. Wszystkie atrakcje odbędą się zgodnie ze wcześniejszym planem. Teraz o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz wysokość opadu do 20 mm, punktowo do 35 mm. Temperatura maksymalna od 25 do 27 stopni Celsjusza.
4: Hiszpania z Argentyną zagrają o złoty medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Finałowy mecz mundialu między Mistrzem Europy i Mistrzem Świata odbędzie się w Nowym Jorku. Kto sięgnie po puchar? Oto reporter Polskiego Radia Białystok Marcin Mazewski pytał przechodniów w centrum stolicy województwa podlaskiego.
5: Raczej będzie to Hiszpania. Zaprezentowali jakość, której innym się nie udało. Może być jakieś 3-2, znając życie. Taki dramatyczny koniec i tak dalej, ale i tak swoje zrobił.
6: Argentyna, bo mój szef jest Hiszpanem.
7: A piłkarsko? Jakiś argument?
6: Messi.
8: Difficult, or I think Messi will do it the second time. 1-0.
6: Oj, Hiszpania, Argentyny bardzo jakoś nie lubię ostatnio za tą faworyzację potencjalną. To wspieranie, nieuznawanie fauli Argentyńczyków, jakieś tam nawarze, też lekkie kombinacje, dlatego bardziej Hiszpania. Widzę, że ostatnio Lewandowski grał w Hiszpanii, więc też jak najbardziej to. 2-1 Hiszpania.
9: Hiszpania zostanie mistrzem świata, lepiej sobie w ogóle radzą, a Argentyna nie zasługuje na to.
10: Ani jednemu, ani drugiemu nie kibicuję, ale niech wygra lepszy.
4: Początek finału o 21 polskiego czasu, a więcej o meczu w trzeciej stronie medalu. Najlepsza audycja sportowa na naszej antenie tuż po serwisie. Rosja i Ukraina wymieniają ciosy. Głównym celem rosyjskich ataków był Kijów. Ucierpiało też Zaporoże. Ukraińskie wojsko uderzyło w magazyny ropy na południu Rosji. Arkadiusz Augustyniak.
11: Według prezydenta Ukrainy nocny atak na Kijów miał być jednym z największych ataków rakietowych, natomiast od początku wojny. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych o ponad 40 pociskach różnego typu oraz 120 dronach szturmowych. Prawdopodobnie jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych. Natomiast 13 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy. Jeden z mieszkańców relacjonował, że rosyjski dron uderzył w jego dom. Szachet wleciał prosto do kuchni. Teo

0: Ratowało nam życie. Ściany są stare i grube, dlatego wszyscy przeżyliśmy. Media informują też o 5 ofiarach rosyjskich ataków w regionie donieckim na wschodzie Ukrainy. Kijów uderzył natomiast w 3 magazyny ropy naftowej na południu Rosji. Ukraińskie wojska zaatakowały też 2 rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: W Gibach odbyły się obchody 81. rocznicy obławy augustowskiej, największej sowieckiej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Uczestnicy przeszli pod wzgórze Krzyży, gdzie z udziałem wojskowej asysty honorowej oddali hołd zamordowanym. Mimo upływu lat wciąż nie wiadomo, gdzie znajdują się ich groby. A w Gibach była Arleta Topornicka z Polskiego Radia Białystok.
2: Bracia mojego taty zginęli tutaj na tej ziemi.
3: Irena Nartowicz z domu Czysz.
2: I my tutaj zawsze przyjeżdżamy, żeby oddać hołd. Nie wiemy, gdzie są pochowani. I tak to czas ten upływa, ale rana zostaje.
4: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest to zbrodnia nierozliczona do dnia dzisiejszego.
3: Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, dr Krzysztof Sychowicz.
4: Ze względu na brak dostępu czy do potencjału miejsca kazi. Pamięć przetrwała przede wszystkim dzięki rodzinom, dzięki bliskim, które przecież przeżywały całe swoje życie tragedię zbrodni związanej z obławą z lipca 1945 roku.
1: Według ustaleń historyków w obławie augustowskiej zginęło około 600 osób, choć liczba ofiar mogła być znacznie większa. 2 popularne szlaki w Tatrach będą od jutra remontowane. Na pierwszym z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów zaplanowano drobne prace naprawcze. Większe utrudnienia czekają turystów na szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat. Tam w górnej części będzie wymienianych kilkadziesiąt metrów łańcuchów. Szlak będzie otwarty, ale w czasie prac ruch będzie odbywał się wahadłowo, wyjaśnia Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Kiedy będzie zdejmował stare łańcuchy i montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego i po każdym takim wymienionym odcinku będzie turystów przepuszczał i będzie przechodził do kolejnych odcinków.
1: A roboty mają potrwać kilka dni. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Noc w wielu miejscach pochmurna i deszczowa. Na północnym wschodzie może padać intensywnie. Lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna w nocy od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie.
7: Autopromocja.
6: Wszystkie książki świata.
8: Już dziś nadajemy ze...
9: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Trudne warunki drogowe na południu regionu. W kilku miejscach w Bielsku na jezdnie powaliły się drzewa. Na partyzantów drzewo spadło na przejeżdżający samochód i droga do Szczyrku jest zablokowana. Z kolei na ulicy Karbowej drzewo przewróciło się na autobus komunikacji miejskiej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale droga jest też nieprzejezdna. Na warszawskiej w Bielsku to droga krajowa numer 1. Przed zjazdem na trasę S1 w stronę centrum na jezdni także leży drzewo. Powalone drzewa blokują przejazd ulicami Słowackiego, Listopadową, Olszówka i Tuwima. Z kolei silny wiatr sprawił, że zerwane zostały linie energetyczne i w kilku miejscach w mieście nie działa sygnalizacja świetlna. Powalone drzewo uniemożliwia przejazd w Kozach koło Bielska na Sobieskiego. Podobnie jest w miejscowości Cisiec na Wyszyńskiego. W Wiśle na ulicy Gościejów także drzewo przewróciło się na jezdnie i zaparkowane auta. Powalone drzewo jest także w miejscowości Mnich w powiecie cieszyńskim, to na ulicy Cieszyńskiej, w miejscowości Jaworze w powiecie bielskim, na ulicy Cisowej na jezdni są zerwane przez wichurę kable. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg regionu.

Nie chcę ważyć siebie w funtach ani w złotówkach. Nie wystarczy mi powietrza w open space'ach u Google'a. Nie chcę wiedzieć ani słuchać, co cię najbardziej wkurwia. Nie chcę spędzić kilku

nie doszło końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w techniku. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w techniku.

0: Minęła 18. Przez region przechodzą burze z ulewnym deszczem. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ułatwia leczenie poza granicami Polski, przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. Teraz także o jakości lodów sprzedawanych nad Bałtykiem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Śląscy strażacy do godziny 17 interweniowali ponad 200 razy w związku z niekorzystną pogodą. Najwięcej zdarzeń odnotowano na południu województwa, powiedziała rzeczniczka prasowa Śląskiej Straży Pożarnej brygadier Aneta Gołębiowska.
2: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiecie bielskim i mieście Bielsko-Biała, powiecie żywieckim i cieszyńskim. Interwencje dotyczyły przede wszystkim usuwania skutków silnego wiatru.
0: Letnie burze dają się dziś we znaki także mieszkańcom Częstochowy. W dzielnicy Dźbów intensywne opady w kilka minut doprowadziły do podtopień. Woda spływająca z kilku kierunków do naturalnego zagłębienia terenu zalała ulicę Trzcinową. Mieszkańcy swoje domy i posesje chronili, układając worki z piaskiem. Natomiast na wyczerpach spadł grat, uszkadzając samochody i przydomowe uprawy. Służby apelują o nieparkowanie aut pod drzewami i zachowanie szczególnej ostrożności. Ostrzeżenie wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z silnymi burzami i opadami obowiązuje do godziny 22.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Nagła choroba albo wypadek podczas zagranicznego urlopu mogą oznaczać konieczność skorzystania z miejscowej służby zdrowia. W krajach Unii Europejskiej i EFTA dostęp do publicznego leczenia ułatwia bezpłatna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, podkreśla Karolina Kostkiewicz z Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Dzięki karcie EKUS w razie nagłego zachorowania lub wypadku można skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ubezpieczone w danym kraju.
0: Karta nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego, nie pokrywa kosztów prywatnego leczenia, transportu medycznego do Polski ani akcji ratowniczych. EKUS można bezpłatnie wyrobić przez internetowe konto pacjenta, aplikację Moje IKP, pocztą lub w placówce NFZ. Na koniec informacja ważna przede wszystkim dla miłośników lodów wybierających się nad polskie morze. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie wzięła pod lupę sprzedawane w pasie nadmorskim lody z automatu. Badanie 10 próbek na 50 pobranych wykazało nieprawidłowości, powiedziała rzeczniczka zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.
4: A dokładnie przekroczenie bakterii z grupy enterobakteriace. To są takie bakterie, które wskazują na niewłaściwy poziom zachowania higieny podczas produkcji tych lodów. Czyli na przykład ktoś nie umył automatu zgodnie z instrukcją, być może nie umył rąk przy robieniu tych lodów. Gdzieś te wszystkie takie zabiegi higieniczne zawiodły.
0: Wykryte w lodach bakterie nie są tak groźne jak salmonella, dodała Małgorzata Kapłana.
4: U jednej osoby nie wystąpią żadne dolegliwości.

0: wątpliwości, ale u osób, które mają delikatniejszy układ pokarmowy, mogą wystąpić dolegliwości takie żołądkowo-jelitowe.
1: Po wykryciu bakterii w lodach sanepid nakazuje dokładne umycie urządzeń do produkcji deseru. W skrajnych przypadkach lodziarnia jest zamykana. Teraz pogoda, wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, w czasie burz wysokość opadu do 20 mm, punktowo do 35 mm. W tej chwili na termometrach od 16 stopni Celsjusza w Katowicach do 19 w Bielsku-Białej.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga na autostradzie A1 w Woźnikach. Na pasach do Gorzyczek doszło do kolizji. Dwa pasy jezdni są zablokowane. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Wcześniej, przypominam, na autostradzie A1 w Piekarach Śląskich auto najechało na bariery. Tam lewy pas do Łodzi jest zablokowany. Trwa sprzątanie dróg po intensywnych burzach. W centrum aglomeracji zalana została droga krajowa 88 w Zabrzu. Rozlewisko powstało na pasach do Bytomia. Najgorzej sytuacja wyglądała na południu regionu, zwłaszcza w Bielsku. Tam wiele ulic zostało zablokowanych przez powalone drzewa i strażacy cały czas pracują. A przypominam, na partyzantów drzewo spadło na przejeżdżający samochód i zablokowało drogę do Szczyrku. Z kolei na ulicy Karbowej drzewo przewróciło się na autobus komunikacji miejskiej. Nikt nie został ranny, ale droga została zablokowana. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
3: Hiszpania z Argentyną zagrają o złoty medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Finałowy mecz mundialu między Mistrzem Europy i Mistrzem Świata odbędzie się w Nowym Jorku. Kto sięgnie po puchar? Oto reporter Polskiego Radia Białystok Marcin Mazewski pytał przechodniów w centrum stolicy województwa podlaskiego.
4: Raczej będzie to Hiszpania. Zaprezentowali jakość, której innym się nie udało. Może być jakieś 3-2, znając życie. Taki dramatyczny koniec i tak dalej, ale i tak swoje zrobią.
5: Argentyna, bo mój szef jest Hiszpanem.
6: A piłkarsko? Jakiś argument?
5: Messi.
7: Difficult, or I think Messi will do it the second time. 1-0.
8: Oj, Hiszpania, Argentyny bardzo jakoś nie lubię ostatnio za tą faworyzację potencjalną. To wspieranie, nieuznawanie fauli Argentyńczyków, jakieś tam nawarze, też lekkie kombinacje, dlatego bardziej Hiszpania. Widzę, że ostatnio Lewandowski grał w Hiszpanii, więc też jak najbardziej to. 2-1 Hiszpania.
9: Hiszpania zostanie mistrzem świata. Lepiej sobie w ogóle radzą, a Argentyna nie zasługuje na to.
10: Ani jednemu, ani drugiemu nie kibicuję, ale niech wygra lepszy.
3: Początek finału o 21:00 polskiego czasu, a więcej o meczu w trzeciej stronie medalu. Najlepsza audycja sportowa na naszej antenie tuż po serwisie. Rosja i Ukraina wymieniają ciosy. Głównym celem rosyjskich ataków był Kijów. Ucierpiało też Zaporoże. Ukraińskie wojsko uderzyło w magazyny ropy na południu Rosji. Arkadiusz Augusteniak.
11: Według prezydenta Ukrainy nocny atak na Kijów miał być jednym z największych ataków rakietowych, natomiast od początku wojny. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych o ponad 40 pociskach różnego typu oraz 120 dronach szturmowych. Prawdopodobnie jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych. Natomiast 13 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy. Jeden z mieszkańców relacjonował, że rosyjski dron uderzył w jego dom. Szachet wleciał prosto do kuchni. To uratowało nam życie. Ściany są stare i grube, dlatego wszyscy przeżyliśmy. Media informują też o 5 ofiarach rosyjskich ataków w regionie donieckim na wschodzie Ukrainy. Kijów uderzył natomiast w 3 magazyny ropy naftowej na południu Rosji. Ukraińskie wojska zaatakowały też 2 rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: W Gibach odbyły się obchody 81. rocznicy obławy augustowskiej, największej sowieckiej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Uczestnicy przeszli pod wzgórze Krzyży, gdzie z udziałem wojskowej asysty honorowej oddali hołd zamordowanym. Mimo upływu lat wciąż nie wiadomo, gdzie znajdują się ich groby. A w Gibach była Arleta Topornicka z Polskiego Radia Białystok.
12: Bracia mojego taty zginęli tutaj na tej ziemi.
13: Irena Nartowicz z domu Czyż.
12: I my tutaj zawsze przyjeżdżamy, żeby oddać hołd. Nie wiemy, gdzie są pochowani. I tak to czas ten upływa, ale rana zostaje.
14: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest to zbrodnia nierozliczona do dnia dzisiejszego.
13: Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, dr Krzysztof Sychowicz.
14: Ze względu na brak dostępu

0: kempu czy do potencjalnego miejsca kaźni. Pamięć przetrwała przede wszystkim dzięki rodzinom, dzięki bliskim, które przecież przeżywały całe swoje życie tragedię zbrodni związanej z Obławą z lipca 1945 roku.
1: Według ustaleń historyków w Obławie Augustowskiej zginęło około 600 osób, choć liczba ofiar mogła być znacznie większa. Dwa popularne szlaki w Tatrach będą od jutra remontowane, a na pierwszym z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów zaplanowano drobne prace naprawcze. Większe utrudnienia czekają turystów na szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat. Tam w górnej części będzie wymienianych kilkadziesiąt metrów łańcuchów. Szlak będzie otwarty, ale w czasie prac ruch będzie odbywał się wahadłowo, wyjaśnia Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów, zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Kiedy będzie zdejmował stare łańcuchy i montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego i po każdym takim wymienionym odcinku będzie turystów przepuszczał i będzie przechodził do kolejnych odcinków.
1: A roboty mają potrwać kilka dni. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Noc w wielu miejscach pochmurna i deszczowa. Na północnym wschodzie może padać intensywnie. Lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna w nocy od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie.
4: Autopromocja.
3: Wszystkie książki świata.
5: Już dziś nadajemy ze

Ptaszki ścielają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest. Mieszkam w te

0: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Sławomir Herman, zapraszam. Śląscy strażacy do godziny 17 interweniowali ponad 200 razy w związku z niekorzystną pogodą. Najwięcej zdarzeń odnotowano na południu województwa, powiedziała rzeczniczka prasowa Śląskiej Straży Pożarnej brygadier Aneta Gołębiowska.
2: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiecie bielskim i mieście Bielsko-Biała, powiecie żywieckim i cieszyńskim. Interwencje dotyczyły przede wszystkim usuwania skutków silnego wiatru.
1: Letnie burze dają się dziś we znaki także mieszkańcom Częstochowy. W dzielnicy Dźbów intensywne opady w kilka minut doprowadziły do podtopień. Woda spływająca z kilku kierunków do naturalnego zagłębienia terenu zalała ulicę Trzcinową. Mieszkańcy swoje domy i posesje chronili, układając worki z piaskiem. Natomiast na wyczerpach spadł grat, uszkadzając samochody i przydomowe uprawy. Służby apelują o nieparkowanie aut pod drzewami i zachowanie szczególnej ostrożności. Ostrzeżenie wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z silnymi burzami i opadami obowiązuje do godziny 22.
0: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
1: Nagła choroba albo wypadek podczas zagranicznego urlopu mogą oznaczać konieczność skorzystania z miejscowej służby zdrowia. W krajach Unii Europejskiej i EFTA dostęp do publicznego leczenia ułatwia bezpłatna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, podkreśla Karolina Kostkiewicz z Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Dzięki karcie EKUS w razie nagłego zachorowania lub wypadku można skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ubezpieczone w danym kraju.
1: Karta nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego, nie pokrywa kosztów prywatnego leczenia, transportu medycznego do Polski ani akcji ratowniczych. EKUS można bezpłatnie wyrobić przez internetowe konto pacjenta, aplikację Moje IKP, pocztą lub w placówce NFZ. Na koniec informacja ważna przede wszystkim dla miłośników lodów wybierających się nad polskie morze. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie wzięła pod lupę sprzedawane w pasie nadmorskim lody z automatu. Badanie 10 próbek na 50 pobranych wykazało nieprawidłowości, powiedziała rzeczniczka zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.
4: A dokładnie przekroczenie bakterii z grupy enterobakteriace. To są takie bakterie, które wskazują na niewłaściwy poziom zachowania higieny podczas produkcji tych lodów. Czyli na przykład ktoś nie umył automatu zgodnie z instrukcją, być może nie umył rąk przy robieniu tych lodów. Gdzieś te wszystkie takie zabiegi higieniczne zawiodły.
1: Wykryte w lodach bakterie nie są tak groźne jak salmonella, dodała Małgorzata Kapłana.
4: U jednej osoby nie wystąpią żadne dolegliwości, ale u osób, które mają delikatniejszy układ pokarmowy, mogą wystąpić dolegliwości takie żołądkowo-jelitowe.
1: Po wykryciu bakterii w lodach sanepid nakazuje dokładne umycie urządzeń do produkcji deseru. W skrajnych przypadkach lodziarnia jest zamykana. Teraz pogoda, wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, w czasie burz wysokość opadu do 20 mm, punktowo do 35 mm. W tej chwili na termometrach od 16 stopni Celsjusza w Katowicach do 19 w Bielsku-Białej.
5: Oczy kibiców piłkarskich na całym świecie zwrócone na Nowy Jork. Za 2 godziny rozpocznie się tam finał mundialu, w którym zagrają Hiszpania i Argentyna. Mecz na żywo obejrzy ponad 80 tysięcy widzów, w tym kapitan reprezentacji biało-czerwonych Robert Lewandowski. Przed New York New Jersey Stadium jest Jan Pachlowski.
6: Część kibiców, która ma bilety na mecz, od dłuższego czasu jest w okolicach stadionu, aby uniknąć tłumów. Inni, którzy nie mogą wejść na obiekt, przyszli tutaj, aby móc przynajmniej poczuć atmosferę najważniejszego piłkarskiego święta. Gdy rozglądam się dookoła, to w tej chwili widzę więcej argentyńskich fanów. Zapraszam ich do mikrofonu Polskiego Radia. To będzie trudny finałowy mecz dla Argentyny, ale myślę, że zwycięski. Futbol jest świętością dla ludzi z mojego kraju. 4 lata temu byłem na mundialu w Katarze, teraz w Nowym Jorku. Dla nas jest tutaj pięknie i przyjemnie. To nie jest niespodzianka. Argentyna z naszym Leo Messim kolejny raz jest w finale. Wygramy ten mecz. Nie mam żadnych wątpliwości. Po rozmowie z Argentyńczykami podchodzę do grupy kibiców hiszpańskich. Ten finał jest także ważny dlatego, bo jednoczy nasz naród. Nasza historia czasami nas dzieli, ale nie dzisiaj. Futbol łączy wszystkich i bardzo ważne dla nas będzie wygrać ten finał.

0: Ser muy importante ganar esta final.
1: Mówi jeden z Hiszpanów. Ze stadionu MetLife dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Setki interwencji strażaków z powodu przechodzących nad Polską burz oraz intensywnych opadów deszczu. Strażacy są wzywani głównie do usuwania powalonych i połamanych drzew oraz wypompowywania wody, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Do godziny 17.30 Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 820 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa śląskiego, lubelskiego, małopolskiego oraz łódzkiego. Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku, przeczekanie niebezpiecznej pogody w bezpiecznym miejscu oraz informowanie o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych, dzwonić pod numer alarmowy 112.
2: W miejscowości Targanice w Małopolsce drzewo spadło na bryczkę, którą podróżowało 12 osób. 5 zostało rannych. Na Lubelszczyźnie w powiecie bialskim doszło do ponad 100 podtopień. Aż dla 12 województw Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami. Na północnym wschodzie będą obowiązywać do jutra rana. Władze Litwy planują utworzenie w Bazylice Świętych Stanisława i Władysława w Wilnie Panteonu litewskich władców. Projekt ma towarzyszyć kompleksowym badaniom naukowym, których celem jest sprawdzenie hipotezy, że w tym miejscu mogą znajdować się szczątki wielkiego księcia litewskiego Witolda, kuzyna króla Władysława Jagiełły.
4: Litewskie Ministerstwo Kultury przekazało, że Panteon nie będzie odrębnym obiektem ani nową ekspozycją. Ma zostać włączony w istniejącą przestrzeń katedry oraz jej podziemi. Plan zakłada upamiętnienie nie tylko władców spoczywających w mauzoleum królewskim i samego księcia Witolda, ale także wszystkich znanych wielkich książąt litewskich, członków rodzin panujących, przedstawicieli możnych rodów oraz innych ważnych postaci historycznych pochowanych w katedrze. Resort zapowiedział również upamiętnienie tych, których grobów lub szczątków dotąd nie odnaleziono lub nie zidentyfikowano, chociaż źródła historyczne potwierdzają ich pochówek w świątyni. Ministerstwo podkreśliło, że przed opracowaniem koncepcji Panteonu przeprowadzone zostaną szczegółowe badania naukowe. Dopiero później we współpracy z ekspertami zostaną przygotowane rozwiązania architektoniczne i ekspozycyjne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: Na Krupówkach pojawiły się stoiska z oscypkami, opisane także w języku arabskim. To sposób podhalańskich przedsiębiorców na dotarcie do gości z Bliskiego Wschodu. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej ocenia, że takie dostosowanie oferty to przykład biznesowej zwinności.
5: Nawet w skali Europy i świata zwinność gospodarcza, zwinność marketingowa przedsiębiorców podhalańskich i nie mówimy tutaj świadomie o góralach, bo ich co do zasady może nie jest coraz mniej, ale faktycznie nie stanowią już koru tego biznesu, jest unikatowa.
2: W tym sezonie turystów z krajów arabskich jest jednak o połowę mniej niż rok temu. Branża wskazuje, że wpływ na to może mieć sytuacja geopolityczna oraz problemy z połączeniami lotniczymi. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Poniedziałek pochmurny. W większości kraju przelotny deszcz, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy, burza. Chłodniej od 17-19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich. Około 20 stopni będzie w centrum, do 23 na południu.
7: Autopromocja.
8: Wszystkie książki świata.
9: Już dziś nadajemy ze 100.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Minęła 19. Połamane drzewa, uszkodzone pojazdy i zalane ulice. Przez region przeszły burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Chorzowski samorząd zdecydował o przeniesieniu Dnia Śląskiej Fany na przyszłą niedzielę. Dziś początek żywieckiego suwakowania.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Silna burza przeszła przez Bielsko-Białą. Tamtejsza straż pożarna otrzymała około 90 zgłoszeń w związku z niekorzystną pogodą. Większość z nich dotyczyła skutków silnego wiatru i powalonych drzew. W niektórych miejscach wystąpiły przerwy w dostawach prądu. Jak przekazała Radiu Katowice rzeczniczka bielskich strażaków, brygadier Patrycja Pokrzywa, obecnie funkcjonariusze usuwają skutki nawałnicy. Część dróg może być zablokowana. Strażacy nie odnotowali poważnych zalań ulic. Ich działania mogą potrwać do późnych godzin wieczornych. W częstochowskiej dzielnicy Dźbów intensywne opady w kilka minut doprowadziły do podtopień. Woda spływająca z kilku kierunków do naturalnego zagłębienia terenu zalała ulicę Trzcinową. Mieszkańcy swoje domy i posesje chronili, układając worki z piaskiem. Natomiast na Wyczerpach spadł grad, uszkadzając samochody i przydomowe uprawy. Służby apelują o nieparkowanie aut pod drzewami i zachowanie szczególnej ostrożności. Burze mogą lokalnie pojawiać się także w nocy. U podnóża ruin średniowiecznej strażnicy

0: takimi nawet noskami zakrzywionymi, które świadczyć mogą o tym, że ta strażnica była w przeszłości ostrzeliwana, no i zapewne została zdobyta, zniszczona, zapewne jeszcze w okresie średniowiecza.
1: Odkryto również fragmenty ceramiki, elementy odzieży oraz kości zwierzęce. Znaleziska trafią teraz do specjalistycznych laboratoriów. Naukowcy chcą ustalić, jak wyglądało codzienne życie mieszkańców Przewodziszowic, między innymi jak się odżywiali i w jaki sposób wykorzystywali okoliczne tereny.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Chorzowski samorząd zdecydował o przeniesieniu Dnia Śląskiej Fany. Impreza miała odbyć się dzisiaj, jednak z uwagi na prognozowane burze i intensywne opady konieczne było znalezienie nowego terminu. Zależy nam, aby wszyscy mogli bezpiecznie uczestniczyć w wydarzeniu oraz w pełni wykorzystać z przygotowanych atrakcji, napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent miasta Szymon Michałek. Wydarzenie odbędzie się w przyszłą niedzielę o 15 na Chorzowskim Rynku. Wszystkie atrakcje odbędą się zgodnie z wcześniejszym planem. Dziś rozpoczęło się żywieckie suwakowanie. To jedna z największych w tej części Europy imprez tego typu. Przez tydzień pod okiem muzycznych autorytetów z całego świata swoje umiejętności będą doskonalić w żywcu puzoniści i tubiści. Warsztaty są otwarte dla publiczności i darmowe. Zaplanowaliśmy też koncerty w całym mieście, wyjaśnił Jakub Schneider, jeden z organizatorów żywieckiego suwakowania. No to jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże. Na krańcach wschodnich początkowo zanikające przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
3: Hiszpania czy Argentyna, która z drużyn podniesie Puchar Mistrzostw Świata w piłce nożnej? Finałowy mecz już za godzinę w Nowym Jorku. Ulice argentyńskich miast wypełnione już kibicami owiniętymi we flagi. Miłośnicy futbolu skandują nazwy kraju i nazwiska piłkarzy. Finałowe starcie z Hiszpanią na telebimach pod gołym niebem będą oglądać rzesze kibiców, choć na półkuli południowej jest środek zimy, a w Buenos Aires 11 stopni i deszcz.
4: Kto wygra? Argentyna. Dzięki dwóm golom Messiego, bo Argentyna może wygrywać, może przegrywać, ale nigdy nie traci determinacji. Potrafimy bronić i atakować. Pozdrowienia dla Polski. Dziękujemy, że nas wspieracie. Argentyna dzisiaj wygra, bo mamy Messiego, zespół i Scaloniego. On jest najlepszy. Wszyscy jesteśmy zjednoczoną drużyną i przyjaciółmi.
5: Unido, team, friends.
4: Mocne uściski dla wszystkich. Prawda jest taka, że my, Argentyńczycy, kochamy futbol. Argentyna gra dla całego świata. Nie ma granic. Wszyscy jesteśmy jednością. Dziś wygramy 5-1. 4 gole strzeli Messi i jednego Nahuel Molina.
3: Z kibicami w stolicy Argentyny rozmawiał specjalny wysłannik Polskiego Radia Adam Kurczewski. Połamane i powalone drzewa, uszkodzone dachy, podtopione piwnice i drogi. To skutki burz, które przetaczają się nad południową, centralną i wschodnią Polską. 200 zgłoszeń dostali śląscy strażacy, mówi ich rzeczniczka Aneta Gołębiowska.
6: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiecie bielskim i mieście Bielsko-Biała, powiecie żywieckim i cieszyńskim. Interwencje dotyczyły przede wszystkim usuwania skutków silnego wiatru.
3: Na Lubelszczyźnie najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie bielskim, mówi kapitan Tomasz Stachyra.
7: Głównie strażacy wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń, piwnic i budynków. Takich interwencji było na terenie powiatu bialskiego 127. Łącznie na terenie naszego województwa 201 razy strażacy wyjeżdżali, usuwając skutki przechodzących nawałnic przez teren województwa. W trzech przypadkach strażacy zabezpieczali uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
3: Aż dla 12 województw Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami. Na północnym wschodzie będą obowiązywać do jutra rana. Strażacy z Hiszpanii walczą z kolejnymi pożarami lasów. Najtrudniejsza sytuacja jest w prowincji Guadalajara, około 100 km na północ od Madrytu. Ogień objął tam już kilkanaście tysięcy hektarów i zmusił do ewakuacji mieszkańców ponad 20 miejscowości, mówi zastępca dowódcy wojskowej jednostki ratownictwa Miguel Jan Hel. Od wczoraj sytuacja w rejonach, w których działamy, jest pod kontrolą i stabilna. Minęła noc była bardzo dobra, a korzystniejsze warunki pogodowe pomogły w opanowaniu sytuacji. Na początku miesiąca Hiszpania doświadczyła jednego z najtragiczniejszych pożarów lasów w swojej najnowszej historii. W prowincji Almeria zginęło 13 osób. Ogień zniszczył około 7 tysięcy hektarów. 455 kajaków przepłynęło Pilicą

0: Sulejowie Włódzkiem w wielkiej paradzie kajakowej. Tym samym pobity został rekord Polski. Na miejscu była Monika Gosławska.
1: Podchodzimy do kajaczków, ubieramy sobie kamizelki. Jak już są Państwo gotowi, to zapraszam. Pierwsze lądowanie.
2: Czas nie jest brany pod uwagę, to nie jest wyścig, więc tak jak organizatorzy też wspominali, nie ścigamy się tutaj.
3: Dominika Chmielewska, Biuro Rekordów w Poznaniu.
2: Najważniejsze jest to, żeby uformować czwórki lub piątki i ustawić się w miarę za sobą, tak żebym ja też to mogła policzyć.
3: Jurorzy liczyli kajaki na kładce w Sulejowie. Wszystkiemu przyglądali się mieszkańcy miasteczka i okolic.
4: Pięknie to wygląda, kolory prześliczne. Super wrażenie.
5: Wspaniała impreza.
3: A jakie wrażenia tych, którzy wsiedli do kajaków i popłynęli?
6: Wspaniale. Przygoda taka, jak nie wiem, piękna rzeka.
7: Mimo deszczy ostatnich, dużo płycizn, myślałyśmy, że jednak tej wody troszkę przybędzie. A tu jednak były momenty, że trzeba było wysiąść z kajaka i kajak popchnąć. Ale wszystko się udało.
0: W poprzednim roku Pilicą spłynęło 365 kajaków. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Poniedziałek pochmurny. W większości kraju przelotny deszcz, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy burze. Będzie od 17-19 stopni na północnym zachodzie do 23 na południu.
9: Autopromocja.
10: Białoruś jak gułag. W jakich warunkach przebywają więźniowie polityczni w tym kraju i dlaczego prześladowania nie

0: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
2: Jesteś

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio. Jesteś pytany.

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista.

że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo. Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio. Jest.

I fotografia, fotografia, odwróćcie się. Tutaj do zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.

na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomby?

0: Minęła 21. Zalane ulice, przewrócone drzewa i uszkodzony autobus. Nad regionem przeszły burze. Skomplikowana operacja inżynierska trwa w Rudzie Śląskiej. Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje gitar, które zostały rozdane wśród publiczności w pierwszej edycji festiwalu Śląska Jesień Gitarowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Burza połączona z silnym wiatrem, który łamał konary, a lokalnie zapadami gradu, przeszła nad południowym regionem województwa śląskiego i zachodnią Małopolską. Strażacy podali, że w Targanicach drzewo spadło na bryczkę. Poszkodowanych jest 5 osób. Najwięcej pracy mieli strażacy z Bielska-Białej. Ich rzeczniczka, Patrycja Pokrzywa, powiedziała, że byli wzywani ponad 90 razy, przede wszystkim do połamanych konarów. Jeden z nich runął na autobus komunikacji miejskiej i uszkodził go. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. Podobnie było na Żywiecczyźnie. Kapitan Tomasz Kołodziej z Żywieckiej Straży Pożarnej powiedział o około 70 interwencjach. W mediach społecznościowych można napotkać filmy z gradobicia, do którego doszło w Skoczowie. Skomplikowana operacja inżynierska trwa w Rudzie Śląskiej. Nad trasę NS wsunięty zostanie wiadukt kolejowy. Konstrukcja będzie ciągiem kluczowej linii łączącej Katowice z Gliwicami. Obiekt waży ponad 5000 ton i jest przesuwany o prawie 50 metrów z prędkością prawie 2 metrów na godzinę. Miasto zdecydowało się na takie rozwiązanie, by skrócić utrudnienia dla pasażerów do minimum. Tradycyjna budowa wymagałaby wyłączenia linii z ruchu na 10 miesięcy. Dzięki przeprowadzanej operacji pociągi będą mogły wrócić tam po zaledwie 16 dniach. To już trzecie tego typu przedsięwzięcie w historii miasta. Cała operacja potrwa do jutra.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje gitar. Konkretnie gitar, które zostały rozdane widowni pierwszej edycji festiwalu Śląska Jesień Gitarowa 40 lat temu. Placówka organizuje wystawę upamiętniającą jubileusz imprezy i chce wykorzystać w niej gitary, którymi obdarowano publiczność tyskiego festiwalu. Szczegóły przedsięwzięcia wyjaśnia kurator wystawy Jakub Skucha.
2: Żeby tą wystawę zorganizować, potrzebujemy jak najwięcej ciekawych obiektów. Wśród tych obiektów być może znajdzie się gitara czy gitary, które były darowane widowni, która tego festiwalu słuchała. Wiemy, że na pewno były rozdawane, też zachowały się zdjęcia. Liczymy, że może ktoś odnajdzie siebie na tym zdjęciu, przypomni sobie, że znał taką osobę, która taką gitarę otrzymała. Może podzieli się z nami jakimś tropem, który naprowadzi nas na osobę, która tą gitarę może posiadać.
0: Nie wiadomo, czy instrumenty łączyła jakaś cecha wspólna, jak marka czy oznaczenie wewnątrz gitary. Pewne jest, że zostały nimi obdarowane przynajmniej 3 osoby.
2: Mamy fotografie, na których są 3 osoby, które te gitary otrzymują. 2 kobiety, 1 mężczyzna. Nie wiemy, ile gitar rozdano. Z jakiegoś powodu tego nie opisywano ani w prasie, ani w takich drukach ulotnych, które były wydawane przy okazji festiwalu. Liczymy, że zgłoszą się te osoby, które te gitary rzeczywiście dostały i nas naprowadzą.

0: dalej. No to były wtedy osoby bardzo młode, więc no liczymy, że cały czas będzie szansa, żeby się z nimi skontaktować.
1: Otwarcie wystawy zaplanowane jest na 16 dzień października, w związku z czym muzeum czeka na informacje dotyczące losów gitar do końca września. Z pracownikami placówki można skontaktować się mailowo lub telefonicznie. Po wakacjach Muzeum Pisarki Zofii Kosak w Górkach Wielkich wróci do swojej siedziby w niewielkim

0: przenosiny ekspozycji, które zostały przeniesione do znajdującego się obok dworu Kosaków. Remont domku ogrodnika to krok w tworzeniu kompleksu Centrum Edukacyjno-Kulturalnego u Kosaków. Oprócz siedziby muzeum obejmuje on pozostałości dworu rodzinnego, a także zabytkowy 300-letni spichlerz, w którym mieści się ta jednostka kultury. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże. Na krańcach wschodnich początkowo zanikające przelotne opady deszczu, nad ranem lokalne silne zamglenia. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
1: Emocje sięgają zenitu, finałowy mecz mundialu właśnie się rozpoczął, grają Hiszpanie i Argentyńczycy.
2: Naprzeciwko siebie stają po raz pierwszy i prawdopodobnie ostatni Leo Messi, będący u schyłku kariery, oraz Lamine Yamal, który dopiero ją rozpoczyna. Messi wciąż prezentuje olśniewającą formę, a po drugiej stronie boiska stoi jego niezwykle utalentowany, naturalny następca. Obu łączą zaskakujące nici przeszłości, tworząc historię, którą wielu określiłoby mianem przeznaczenia. Prawie 2 dekady temu fotograf Jon Monfort nie przywiązywał większej wagi do sesji zdjęciowej, podczas której nastoletni Messi kąpał uroczego chłopczyka w plastikowej wanience. Dopiero po latach, gdy ów niemowlak wyrósł na Lamine Yamala, niezwykły zbieg okoliczności stał się oczywisty. Zdjęcie długowłosego Messiego z dłońmi pokrytymi mydlaną pianą podczas niczym symbolicznego namaszczenia Yamala na przyszłą wielką gwiazdę futbolu budzą ogromne zainteresowanie i emocje w okresie poprzedzającym finał Mistrzostw Świata. Zdjęcie 19 lat temu wykorzystano do kalendarza UNICEF. W wieku 39 lat Messi jest prawdopodobnie najlepszym zawodnikiem tych mistrzostw. Wprowadził broniącą tytuł Argentynę do finału już na drugim mundialu z rzędu, pisze przed meczem USA Today. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Synoptycy wydali ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed burzami dla 15 województw. Możliwe są silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę, lokalnie nawet do 100. W 10 województwach są alerty RCB. Alertami 1. stopnia objęte są województwa lubuskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie oraz część województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Alerty utrzymają się tam do godziny 6 w poniedziałek. Natomiast ostrzeżeniami 2. stopnia objęte są województwa opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie oraz częściowo województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, świętokrzyskie i lubelskie. Tam ostrzeżenia pozostaną w mocy do północy. Ani chwili spokoju na Bliskim Wschodzie. Trwa 8. dzień amerykańskich ataków na Iran. Naloty coraz bardziej wpływają na życie mieszkańców południowego Iranu.
3: 2 żołnierzy zginęło, a 1 uznaje się za zaginionego po tym, jak Iran wczoraj przeprowadził atak odwetowy na amerykańską bazę w Jordanii. W odpowiedzi Stany Zjednoczone atakują południowy Iran, starając się odizolować go od reszty kraju. Jednym z celów jest największa w Zatoce Perskiej wyspa Keszm, położona u progu cieśniny Ormus. Ze względu na tamtejszą bazę wojskową nazywana jest przez analityków niezatapialnym lotniskowcem Iranu. Obecny na miejscu korespondent Al Jazeera donosi, że ataki są bardzo odczuwalne dla ludności cywilnej. Uszkodzone zostały bowiem drogi, tunele, linie kolejowe, a także liczne mosty. Ataki zmusiły do ewakuacji m.in. niektóre szpitale, odwołano także egzaminy w szkołach. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Muzycy zespołu Republika uhonorowani w Jarocinie. 3 żyjącym artystom wręczono dziś złoty medal Gloria Artis. W uzasadnieniu podano, że jest to dowód najwyższego uznania dla wkładu Republiki w polską kulturę i muzykę. Myślę, że ta nagroda jest za naszą konsekwencję, mówił wzruszony aplauzem basista Leszek Biolik.
4: Nie próbowaliśmy robić rzeczy na przykład tylko dla sukcesu albo tylko dla pieniędzy. Myślę, że zawsze chodziło nam o sztukę, zawsze chodziło nam o muzykę. Myślę, że być może ktoś to docenia. My czujemy się zaszczyceni i mówię to jakby z dużym spokojem. Mam nadzieję ze skromnością, bo ja miałem łzy w oczach.
1: Nagrodzeni muzycy uznali, że wręczona dziś nagroda zostanie w Jarocinie w spichlerzu Polskiego Roka. W czasie uroczystości podkreślono też ponadczasowy charakter twórczości nieżyjącego lidera Republiki Grzegorza Ciechowskiego. Wieczorem tegoroczny festiwal w Jarocinie zakończy się programem Moja Krew, Twoja Krew i koncertem Republiki.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra, najlepsza na zachodzie kraju. Około 20% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na sporcie Krzysztof Łoniewski.
7: I oczywiście zaczynamy od finału piłkarskiego mundialu na MetLife Stadium w Nowym Jorku, w New Jersey. Właściwie ten mecz powinien zacząć się o godzinie 21, ale już mamy mało opóźnienie w związku z

0: ceremoniami, chociażby z zaśpiewaniem hymnu. Broniąca tytułu Argentyna gra z Hiszpanią. Albiceleste w składzie, w bramce Emiliano Martinez, w obronie odlewej Taliafico, Lisandro Martinez, Romero i Montiel, w pomocy González, Fernández, McAllister i De Paul, w napadzie Alvarez i Messi. Hiszpanie w bramce Simon, w obronie Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro, w pomocy Ruiz, Olmo i Rodri, na skrzydłach Baena i Yamal, a na szpicy Ojar, Zabal. Sędziuje Vincic. Patrzymy na to, co dzieje się na ekranach telewizorów. Teraz jest pokazywani są trenerzy obydwu ekip. Ten mecz jeszcze się nie rozpoczął. W Tour de France tymczasem nie jedzie już Jonas Vingegaard, Duńczyk typowany jako jedyny mogący pokrzyżować szyki innemu Słoweńcowi Tadejowi Pogaczarowi. Wziął udział w kraksie na trasie 15 etapu. Zwyciężył po skutecznym finiszu pod górę Belka Remco Evenepoel w pobitym polu, zostawiając wspomnianego Pogaczara i Meksykanina Isaaca del Toro, mówi były trener naszej kolarskiej kadry Wacław Skarul.
1: Kolarstwo pokazało po raz kolejny swoją twarz nieprzewidywalności, gdzie wydawało się, że będziemy obserwowali kolejny dzień walki Vinigo o poprawę różnicy między nimi a Pogaczarem, bo drużyna przecież robiła przygotowanie, ale tutaj dosłownie sekunda nieuwagi wystarczyła, że ten wielki kolarz jest poza wyścigiem i myślę, że to jest też wielka strata dla tego wyścigu.
0: A liderem imprezy pozostaje Pogaczar, drugi z 5-minutową stratą jest Evenepoel, trzeci z blisko 6-minutową Del Toro. Nasi siatkarze 3-1 pokonali mistrzów olimpijskich Francuzów w przedostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów. Spotkanie podsumuje przyjmujący naszej kadry Kamil Semeniuk.
2: Łatwo nie było, ale spodziewaliśmy się, że to będzie ciężkie spotkanie, jak to z reprezentacją Francji bywa. Na pewno nie weszliśmy dobrze w to spotkanie. Dostaliśmy, kolokwialnie mówiąc, srogie lanie w pierwszym secie, ale może taki kubeł zimnej wody nam się przydał i od tego drugiego seta gdzieś tam zaczęliśmy pokazywać naszą siatkówkę. Nasz styl gry pokazaliśmy na boisku, zaczęliśmy trochę kontrolować to spotkanie i zwyciężyliśmy kolejny mecz tutaj w Chicago za 3 punkty, co na pewno powinno nas cieszyć.
0: Jak ekipa Nicoli Grbicie rozegra tej nocy jeszcze jedno spotkanie w Chicago z gospodarzami Amerykanami, ale i tak jest już pewna udziału w imprezie finałowej w Ningbo w Chinach. Do tej pory biało-czerwoni mają na koncie 9 zwycięstw i 2 porażki. Fazę grupową z kompletem wygranych zwyciężyła Japonia. Wystartowało spotkanie w Nowym Jorku. Mówimy oczywiście o finale piłkarskiego mundialu. Na razie mamy remis 0-0.
3: Jutro pochmurno i możliwie przelotny deszcz, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy burze, od 17 stopni na północnym zachodzie, 20 w centrum, do 23 na południu.
4: Autopromocja.
5: To jest wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia, co najmniej przez 2

0: mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę.

0: Szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.

0: Minęła 21. Zalane ulice, przewrócone drzewa i uszkodzony autobus. Nad regionem przeszły burze. Skomplikowana operacja inżynierska trwa w Rudzie Śląskiej. Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje gitar, które zostały rozdane wśród publiczności w pierwszej edycji festiwalu Śląska Jesień Gitarowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Burza połączona z silnym wiatrem, który łamał konary, a lokalnie zapadami gradu, przeszła nad południowym regionem województwa śląskiego i zachodnią Małopolską. Strażacy podali, że w Targanicach drzewo spadło na bryczkę. Poszkodowanych jest 5 osób. Najwięcej pracy mieli strażacy z Bielska-Białej. Ich rzeczniczka, Patrycja Pokrzywa, powiedziała, że byli wzywani ponad 90 razy, przede wszystkim do połamanych konarów. Jeden z nich runął na autobus komunikacji miejskiej i uszkodził go. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. Podobnie było na Żywiecczyźnie. Kapitan Tomasz Kołodziej z Żywieckiej Straży Pożarnej powiedział o około 70 interwencjach. W mediach społecznościowych można napotkać filmy z gradobicia, do którego doszło w Skoczowie. Skomplikowana operacja inżynierska trwa w Rudzie Śląskiej. Nad trasę NS wsunięty zostanie wiadukt kolejowy. Konstrukcja będzie ciągiem kluczowej linii łączącej Katowice z Gliwicami. Obiekt waży ponad 5 tysięcy ton i jest przesuwany o prawie 50 metrów z prędkością prawie 2 metrów na godzinę. Miasto zdecydowało się na takie rozwiązanie, by skrócić utrudnienia dla pasażerów do minimum. Tradycyjna budowa wymagałaby wyłączenia linii z ruchu na 10 miesięcy. Dzięki przeprowadzanej operacji pociągi będą mogły wrócić tam po zaledwie 16 dniach. To już trzecie tego typu przedsięwzięcie w historii miasta. Cała operacja potrwa do jutra.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje gitar. Konkretnie gitar, które zostały rozdane widowni pierwszej edycji festiwalu Śląska Jesień Gitarowa 40 lat temu. Placówka organizuje wystawę upamiętniającą jubileusz imprezy i chce wykorzystać w niej gitary, którymi obdarowano publiczność

0: Festiwalu. Szczegóły przedsięwzięcia wyjaśnia kurator wystawy Jakub Skucha.
1: Żeby tą wystawę zorganizować, potrzebujemy jak najwięcej ciekawych obiektów. Wśród tych obiektów być może znajdzie się gitara czy gitary, które były darowane widowni, która tego festiwalu słuchała. Wiemy, że na pewno były rozdawane, też zachowały się zdjęcia. Liczymy, że może ktoś odnajdzie siebie na tym zdjęciu, przypomni sobie, że znał

0: Trzy osoby.
1: Mamy fotografie, na których są trzy osoby, które te gitary otrzymują. Dwie kobiety, jedna mężczyzna. Nie wiemy, ile gitar rozdano. Z jakiegoś powodu tego nie opisywano ani w prasie, ani w takich drukach ulotnych, które były wydawane przy okazji festiwalu. Liczymy, że zgłoszą się te osoby, które te gitary rzeczywiście dostały i nas naprowadzą dalej. No to były wtedy osoby bardzo młode, więc no liczymy, że cały czas będzie szansa, żeby się z nimi skontaktować.
0: Otwarcie wystawy zaplanowane jest na 16 dzień października, w związku z czym muzeum czeka na informacje dotyczące losów gitar do końca września. Z pracownikami placówki można skontaktować się mailowo lub telefonicznie. Po wakacjach Muzeum Pisarki Zofii Kosak w Górkach Wielkich wróci do swojej siedziby w niewielkim domu ogrodnika. Rzeczniczka cieszyńskiego starostwa Dorota Kochut powiedziała, że ku końcowi zbliża się już remont obiektu, który kosztował około 750 tysięcy złotych. Jak dodała, odbiory obiektu po remoncie powinny odbyć się w połowie sierpnia. Później nastąpią przenosiny ekspozycji, które zostały przeniesione do znajdującego się obok dworu Kosaków. Remont domku ogrodnika to krok w tworzeniu kompleksu Centrum Edukacyjno-Kulturalnego u Kosaków. Oprócz siedziby muzeum obejmuje on pozostałości dworu rodzinnego, a także zabytkowy 300-letni spichlerz, w którym mieści się ta jednostka kultury. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże. Na krańcach wschodnich początkowo zanikające przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalne silne zamglenia. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
2: W Nowym Jorku trwa finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Argentyna gra z Hiszpanią. Dobiegła już końca pierwsza połowa spotkania. Na razie na tablicy bezbramkowy remis. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Państwowa Straż Pożarna odnotowała już ponad 1500 interwencji, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.
3: Do godziny 20 Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 1500 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa małopolskiego 620, śląskiego 370 oraz lubelskiego 227.
2: Najnowsze ostrzeżenia przed burzami zostały wysłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców 21 powiatów województwa lubelskiego, 5 powiatów województwa świętokrzyskiego i 4 województwa mazowieckiego. Alert RCB dotyczy już łącznie 10 województw. Centrum apeluje o zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr i ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu. Władze Litwy planują utworzenie w Bazylice Archikatedralnej Świętego Stanisława i Świętego Władysława w Wilnie Panteonu Litewskich Władców. Projekt ma towarzyszyć kompleksowemu badaniu naukowemu, których celem jest sprawdzenie hipotezy, że w tym miejscu mogą znajdować się szczątki wielkiego księcia litewskiego Witolda, kuzyna króla Władysława Jagiełły.
4: Litewskie Ministerstwo Kultury przekazało, że Panteon nie będzie odrębnym obiektem ani nową ekspozycją. Ma zostać włączony w istniejącą przestrzeń katedry oraz jej podziemi. Plan zakłada upamiętnienie nie tylko władców spoczywających w mauzoleum królewskim i samego księcia Witolda, ale także wszystkich znanych wielkich książąt litewskich, członków rodzin panujących, przedstawicieli możnych rodów oraz innych ważnych postaci historycznych pochowanych w katedrze. Resort zapowiedział również upamiętnienie tych, których grobów lub szczątków dotąd nie odnaleziono lub nie zidentyfikowano, chociaż źródła historyczne potwierdzają ich pochówek w świątyni. Ministerstwo podkreśliło, że przed opracowaniem koncepcji Panteonu przeprowadzone zostaną szczegółowe badania naukowe. Dopiero później we współpracy z ekspertami zostaną przygotowane rozwiązania architektoniczne i ekspozycyjne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: W mauzoleum królewskim pod kaplicą świętego Kazimierza spoczywają król polski Aleksander Jagiellończyk oraz królowa Elżbieta Habsburżanka i Barbara Radziwiłłówna. Znajduje się tam również urna z sercem króla Władysława IV Wazy. Dzierżoniowskie wodociągi postawią wielkie akwarium, do którego wpuszczą pstrągi potokowe, żeby kontrolować jakość wody, która trafia do mieszkańców. Zachowanie ryb ma pokazać, czy woda jest zanieczyszczona, mówi prezes wodociągów i kanalizacji w Dzierżoniowie Andrzej Bronowicki.
5: Pracujemy tutaj z panem profesorem, ichtiologiem. Od jego dyktando wykonujemy te wszystkie prace w celu uruchomienia tego akwarium.
2: Kolej w Wałbrzychu jakość wody badają małże. Jeżeli 4 z 8 małży umieszczonych w przepływowym akwarium z uzdatnioną wodą zamknie swoje muszle, oznacza to, że woda ma niewłaściwe parametry, mówi prezes Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Marek Mielniczuk.
6: Opieramy się na tysiącach badań, które wykonujemy w naszym laboratorium i to jest naszym głównym źródłem informacji, natomiast te małże to jest taki dodatkowy element, który może nam w niektórych sytuacjach pomóc. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby się 4 osobniki naraz zamknęły.
2: Muszle małż są sprzężone z elektrodami,

0: że wychwytują ich ruch, a sygnał zostaje przekazywany do komputera, gdzie analizowane są wszystkie dane. Małże wymieniane są co kilka miesięcy. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro będzie pochmurno i możliwy przelotny deszcz, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy kraju burze. 17 stopni na północnym zachodzie, 20 w centrum, do 23 na południu.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz. Boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

zostań. Nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mieć.

0: Minęła 21. Zalane ulice, przewrócone drzewa i uszkodzony autobus. Nad regionem przeszły burze. Skomplikowana operacja inżynierska trwa w Rudzie Śląskiej. Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje gitar, które zostały rozdane wśród publiczności w pierwszej edycji festiwalu Śląska Jesień Gitarowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Burza połączona z silnym wiatrem, który łamał konary, a lokalnie z opadami gradu, przeszła nad południowym regionem województwa śląskiego i zachodnią Małopolską. Strażacy podali, że w Targanicach drzewo spadło na bryczkę. Poszkodowanych jest 5 osób. Najwięcej pracy mieli strażacy z Bielska-Białej. Ich rzeczniczka, Patrycja Pokrzywa, powiedziała, że byli wzywani ponad 90 razy, przede wszystkim do połamanych konarów. Jeden z nich runął na autobus komunikacji miejskiej i uszkodził go. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. Podobnie było na Żywiecczyźnie. Kapitan Tomasz Kołodziej z Żywieckiej Straży Pożarnej powiedział o około 70 interwencjach. W mediach społecznościowych można napotkać filmy z gradobicia, do którego doszło w Skoczowie. Skomplikowana operacja inżynierska trwa w Rudzie Śląskiej. Nad trasę NS wsunięty zostanie wiadukt kolejowy. Konstrukcja będzie ciągiem kluczowej linii łączącej Katowice z Gliwicami. Obiekt waży ponad 5000 ton i jest przesuwany o prawie 50 metrów z prędkością prawie 2 metrów na godzinę. Miasto zdecydowało się na takie rozwiązanie, by skrócić utrudnienia dla pasażerów do minimum. Tradycyjna budowa wymagałaby wyłączenia linii z ruchu na 10 miesięcy. Dzięki przeprowadzanej operacji pociągi będą mogły wrócić tam po zaledwie 16 dniach. To już trzecie tego typu przedsięwzięcie w historii miasta. Cała operacja potrwa do jutra.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje gitar. Konkretnie gitar, które zostały rozdane widowni pierwszej edycji festiwalu Śląska Jesień Gitarowa 40 lat temu. Placówka organizuje wystawę upamiętniającą jubileusz imprezy i chce wykorzystać w niej gitary, którymi obdarowano publiczność tyskiego festiwalu. Szczegóły przedsięwzięcia wyjaśnia kurator wystawy Jakub Skucha.
2: Żeby tą wystawę zorganizować, potrzebujemy jak najwięcej ciekawych obiektów. Wśród tych obiektów być może znajdzie się gitara czy gitary, które były darowane widowni, która tego festiwalu słuchała. Wiemy, że na pewno były rozdawane, też zachowały się zdjęcia. Liczymy, że może ktoś odnajdzie siebie na tym zdjęciu, przypomni sobie, że znał taką osobę, która taką gitarę otrzymała. Może podzieli się z nami jakimś tropem, który naprowadzi nas na osobę, która tą gitarę może posiadać.
0: Nie wiadomo, czy instrumenty łączyła jakaś cecha wspólna, jak marka czy oznaczenie wewnątrz gitary. Pewne jest, że zostały nimi obdarowane przynajmniej 3 osoby.
2: Mamy fotografie, na których są 3 osoby, które te gitary otrzymują. 2 kobiety, 1 mężczyzna. Nie wiemy, ile gitar rozdano. Z jakiegoś powodu tego nie opisywano ani w prasie, ani w takich drukach ulotnych, które były wydawane przy okazji festiwalu. Liczymy, że zgłoszą się te osoby, które te gitary rzeczywiście dostały i nas naprowadzą dalej. No to były wtedy osoby bardzo młode, więc no liczymy, że cały czas będzie szansa, żeby się z nimi skontaktować.
0: Otwarcie wystawy zaplanowane jest na 16 dzień października, w związku z czym muzeum czeka na informacje dotyczące losów gitar do końca września. Z pracownikami placówki można skontaktować się mailowo lub telefonicznie. Po wakacjach Muzeum Pisarki Zofii Kosak w Górkach Wielkich wróci do swojej siedziby w niewielkim domu ogrodnika. Rzeczniczka cieszyńskiego starostwa Dorota Kochut powiedziała, że ku końcowi zbliża się już remont obiektu, który kosztował około 750 tysięcy złotych. Jak dodała, odbiory obiektu po remoncie powinny odbyć się w połowie sierpnia. Później nastąpią przenosiny ekspozycji, które zostały przeniesione do znajdującego się obok dworu Kosaków. Remont domku ogrodnika to krok w tworzeniu kompleksu Centrum Edukacyjno-Kulturalnego u Kosaków. Oprócz siedziby muzeum obejmuje on pozostałości dworu rodzinnego, a także zabytkowy 300-letni spichlerz, w którym mieści się ta jednostka kultury. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże. Na krańcach wschodnich początkowo zanikające przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalne silne zamglenia. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
3: Za nami już ponad 80 minut finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Argentyna remisuje z Hiszpanią 0.

do zera. Mecz rozgrywany jest na stadionie Fitzrutherford pod Nowym Jorkiem. Przed meczem odbyła się ceremonia zamknięcia. Jej gwiazdą był Post Malone. Wzięli w niej udział także włoska piosenkarka Laura Pausini, amerykańska wokalistka Nicole Scherzinger, brytyjski gwiazdor popu Robbie Williams, a na scenie pojawił się także Tom Cruise. W przerwie spotkania wystąpili m.in. Justin Bieber, Madonna, Shakira i BTS. Opiekunem koncertu był frontman Coldplay.

0: w Małopolsce, gdzie drzewo upadło na bryczkę, mówi rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepłe.
1: Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 6 osób dorosłych. Ich obrażenia nie zagrażają życiu, a na miejscu pracowały 4 zespoły ratownictwa medycznego i wszystkie służby współdziałające.
0: A pozostałe działania Straży Pożarnej polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów i udrożnieniu zablokowanych dróg. Dwa popularne szlaki w Tatrach będą od jutra remontowane. Na odcinku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów prowadzone będą drobne prace naprawcze. Większe utrudnienia czekają turystów na szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat. Tam w górnej części wymienianych będzie kilkadziesiąt metrów łańcuchów. Szlak nie zostanie zamknięty, ale w czasie prac ruch będzie odbywał się wahadłowo, wyjaśnia Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów, zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Kiedy będzie zdejmował stare łańcuchy i montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego i po każdym takim wymienionym odcinku będzie turystów przepuszczał i będzie przechodził do kolejnych odcinków.
0: Roboty mają potrwać kilka dni. Później ekipy przeniosą się na szlak z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz. Tam wymienianych zostanie około 70 metrów łańcuchów, dlatego te prace potrwają dłużej. To pierwsze miasto w Chorwacji, które zdecydowało się na ten krok. Adriatycki kurort Makarska ograniczy nocną sprzedaż alkoholu w sklepach. Decyzję podjęła Rada Miejska, a nowe przepisy obejmują całe miasto.
3: Alkohol i napoje go zawierające nie będą mogły być sprzedawane w sklepach, piekarniach, kioskach i podobnych punktach między 21 a 6 rano. Ograniczenie nie dotyczy restauracji, barów ani innych lokali gastronomicznych. Godziny pracy sklepów pozostają bez zmian. Władze makarskiej tłumaczą decyzję problemami, które nasilają się w sezonie turystycznym. Chodzi przede wszystkim o nocne imprezy na ulicach, hałas, zakłócanie porządku, pozostawianie śmieci oraz niszczenie przestrzeni publicznej, szczególnie w historycznym centrum miasta i w rejonie plaż. Samorząd podkreśla, że ograniczenie ma być narzędziem lepszego zarządzania turystyką i ochrony jakości życia mieszkańców. Decyzja makarskiej jest częścią szerszej debaty w Chorwacji o skutkach masowej turystyki i zachowaniach części odwiedzających. Zgodnie ze zmianami w prawie krajowym, samorządy otrzymały możliwość samodzielnego ograniczania nocnej sprzedaży alkoholu, jeśli uznają, że wymaga tego interes publiczny. Podobne rozwiązania rozważają także inne popularne miasta turystyczne, m.in. Split i Zadar. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno i możliwy przelotny deszcz, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy kraju burze. Od 17 stopni na północnym zachodzie, 20 w centrum, do 23 na południu.
5: Autopromocja.
6: Białoruś jak gułag. W jakich warunkach przebywają więźniowie polityczni w tym kraju i dlaczego prześladują?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Minęła 21. Zalane ulice, przewrócone drzewa i uszkodzony autobus. Nad regionem przeszły burze. Skomplikowana operacja inżynierska trwa w Rudzie Śląskiej. Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje gitar, które zostały rozdane wśród publiczności w pierwszej edycji festiwalu Śląska Jesień Gitarowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Burza połączona z silnym wiatrem, który łamał konary, a lokalnie zapadami gradu, przeszła nad południowym regionem województwa śląskiego i zachodnią Małopolską. Strażacy podali, że w Targanicach drzewo spadło na bryczkę. Poszkodowanych jest 5 osób. Najwięcej pracy mieli strażacy z Bielska-Białej. Ich rzeczniczka, Patrycja Pokrzywa, powiedziała, że byli wzywani ponad 90 razy, przede wszystkim do połamanych konarów. Jeden z nich runął na autobus komunikacji miejskiej i uszkodził go. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. Podobnie było na Żywiecczyźnie. Kapitan Tomasz Kołodziej z Żywieckiej Straży Pożarnej powiedział o około 70 interwencjach. W mediach społecznościowych można napotkać filmy z gradobicia, do którego doszło w Skoczowie. Skomplikowana operacja inżynierska trwa w Rudzie Śląskiej. Nad trasę NS wsunięty zostanie wiadukt kolejowy. Konstrukcja będzie ciągiem kluczowej linii łączącej Katowice z Gliwicami. Obiekt waży ponad 5000 ton i jest przesuwany o prawie 50 metrów z prędkością prawie 2 metrów na godzinę. Miasto zdecydowało się na takie rozwiązanie, by skrócić utrudnienia dla pasażerów do minimum. Tradycyjna budowa wymagałaby wyłączenia linii z ruchu na 10 miesięcy. Dzięki przeprowadzanej operacji pociągi będą mogły wrócić tam po zaledwie 16 dniach. To już trzecie tego typu przedsięwzięcie w historii miasta. Cała operacja potrwa do jutra.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje gitar. Konkretnie gitar, które zostały rozdane widowni pierwszej edycji festiwalu Śląska Jesień Gitarowa 40 lat temu. Placówka organizuje wystawę upamiętniającą jubileusz imprezy i chce wykorzystać w niej gitary, którymi obdarowano publiczność tyskiego festiwalu. Szczegóły przedsięwzięcia wyjaśnia kurator wystawy Jakub Skucha.
2: Żeby tą wystawę zorganizować, potrzebujemy jak najwięcej ciekawych obiektów. Wśród tych obiektów być może

0: Liczymy, że cały czas będzie szansa, żeby się z nimi skontaktować.
1: Otwarcie wystawy zaplanowane jest na 16 dzień października, w związku z czym muzeum czeka na informacje dotyczące losów gitar do końca września. Z pracownikami placówki można skontaktować się mailowo lub telefonicznie. Po wakacjach Muzeum Pisarki Zofii Kosak w Górkach Wielkich wróci do swojej siedziby w niewielkim domu ogrodnika. Rzeczniczka cieszyńskiego starostwa Dorota Kochut powiedziała, że ku końcowi zbliża się już remont obiektu, który kosztował około 750 tysięcy złotych. Jak dodała, odbiory obiektu po remoncie powinny odbyć się w połowie sierpnia. Później nastąpią przenosiny ekspozycji, które zostały przeniesione do znajdującego się obok dworu Kosaków. Remont domku ogrodnika to krok w tworzeniu kompleksu Centrum Edukacyjno-Kulturalnego u Kosaków. Oprócz siedziby muzeum obejmuje on pozostałości dworu rodzinnego, a także zabytkowy 300-letni spichlerz, w którym mieści się ta jednostka kultury. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże. Na krańcach wschodnich początkowo zanikające przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalne

0: Minęła 21. Zalane ulice, przewrócone drzewa i uszkodzony autobus. Nad regionem przeszły burze. Skomplikowana operacja inżynierska trwa w Rudzie Śląskiej. Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje gitar, które zostały rozdane wśród publiczności w pierwszej edycji festiwalu Śląska Jesień Gitarowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Burza połączona z silnym wiatrem, który łamał konary, a lokalnie zapadami gradu przeszła nad południowym regionem województwa Śląskiego.